mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, pichą brawa pośladkami.
1: Melo Radio, to jest...

0: Radia Śląsk.
1: W tej części naszego programu na dłużej zabawimy w Muzeum Górnośląskim. Kiedyś w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA – Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
2: Roland Doborz, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
3: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj, ale od początku, jak to było?
2: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze, szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamuta i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Pebo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensu w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka, powiedzmy, zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
3: Tak, bo to taka abstrakcja, można powiedzieć.
2: Tak, to w pewnym sensie, powiem tak naprawdę, oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili, także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to, z tak zwanych hotspotów, czyli biodiversity hotspot, czyli najcenniejszych miejsc. Okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywany w odpowiednich warunkach i tak dalej, ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite. No ale Svante Pebo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA. Etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok planów i tak dalej, i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
1: No to idziemy.
2: Idziemy.
1: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
2: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
1: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
2: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów. Prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy, więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim. I to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, który trzeba używać całe. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
1: Tak, to ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
2: Możemy otworzyć zamrażarkę.
1: To wygląda lodówka jak taka w szpitalach, gdzie mają rzeczywiście leki i osocza na przykład.
2: No powiedzmy, jest to z wyższej tak. Półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne, które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego one lepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do...
1: Wyszczalni.
2: Tak, oczywiście.
1: To przechodzimy dalej.
2: Do pomieszczenia numer 2.
1: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
2: Tylko dwa.
1: Dwa konkretne,
2: nie za duże, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. W muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
1: Dokładnie, z gablotami.

0: cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta. Jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają. Jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka. To jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do minus 81 stopni, więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas. Jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i no, tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki i właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części. Może bardziej dla naukowców. W każdym razie, wracając do tego całego procesu, wszystko to rozpoczyna się od, ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie a la moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są, delikatnie mówiąc, mniejsze. Tu jest właśnie, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, z którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny, odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które nam adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone. Temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się. Jesteśmy w stanie go zabarwić, jesteśmy w stanie sprawdzić wstępnie, czy materiał, bo oczywiście moglibyśmy taki wysłać, ale jesteśmy w stanie sprawdzić w procesie elektroforezy, czy ten materiał genetyczny nadaje się dalej do sekwencjonowania. Więc to są rzeczy tak skomplikowane, że cieszę się, że już tego nie robię.
1: A o tym wszystkim opowiadał nam Roland Dobosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Bardzo dziękuję, Edyta Czekaj.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: I stało się, rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent

0: Tomia, Mariusz Wołosz.
1: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób, czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory przetrwało, coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję, jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Menduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
2: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z 3 etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych oraz komina. Drugi etap oraz przygotowanie budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesnym, takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy. Została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany i jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona. Są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście w obszarze obszarze dbałości o środowisko, racjonalnego wykorzystywania wody i jakby budowania świadomości, i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej wysokiej jakości, oczywiście wody naszym mieszkańcom, i zadbać o to, aby odprowadzane ścieki były w należyty sposób oczyszczane, dbałości o środowisko.
0: Paweł Kuca, prezes firmy Efekt, spółka z generalny wykonawca inwestycji. Na początku prace projektowe potrwają około roku. Później etap jest podzielony na 3 segmenty. Pierwszy segment jest za nami i będzie on nadbudowany taką formą szklaną. Segment środkowy to jest typowa renowacja budynku zabytkowego i segment trzeci jako budynek obsługi. Będą jakieś na zagospodarowanie terenu jakieś ciekawe elementy typu drukarka wodna, zegar wodny, renowacja maszyn zabytkowych, więc tych elementów jest tutaj dość sporo. No i najważniejsze komin, który jest dość duży, który prawdopodobnie będzie jakimś wyzwaniem z uwagi na wysokość. No, mamy duże doświadczenie na budynkach zabytkowych. Rozrobiliśmy dość sporo zabytków w Bytomiu czy w Katowicach, więc myślę, że już po tylu latach jesteśmy przygotowani na wszystko, więc raczej nie spodziewamy się jakichś tam niespodzianek. Jedynie co, to może coś być, jeżeli chodzi o prace fundamentowe, nie? Ale pozostałe elementy są nam chyba znane i nie spodziewamy się niespodzianek, nie? Każdy zabytek jest inny, w każdym zabytku są inne elementy, więc każdy zabytek traktujemy indywidualnie. Ten jest dość ładny, są różne elementy, więc na pewno efekt końcowy będzie super. No i jest tutaj duża ekscytacja i na chwilę obecną cała firma tym tematem żyje. Współpracujemy z konserwatorami zabytków, z projektantami. Mamy też duże doświadczenia, bo my bardzo dużo tematów za projekty wybudu w sumie robimy. Jest tu też odpowiedzialny za ten projekt pan Przemo Łukasik z Meduza Group, więc myślę, że tutaj pan Przemo ten ostatni szlif na pewno dopieści. 28 miesięcy od dzisiaj jest planowane zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
3: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznemu obszarowi Bytomskich Wodociągów.
4: Więcej nowych zadań będzie mogła zrealizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym. W programie Paulina Kozioł.
5: Więcej nowych zadań będzie mogła realizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym. Wojewoda Śląski Marek Wójcik.
6: Najważniejsza jest możliwość realizacji kolejnych zadań. Metropolia od wielu lat postulowała rozszerzenie katalogu zadań. Dziś to staje się faktem. Uchwała Rady Ministrów przyjmująca nowy projekt ustawy metropolitalnej pozwala na realizację zadań w bardzo szerokim obszarze. To są kwestie związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, planowaniem transportu publicznego, w tym infrastruktury transportowej, ale także szereg zadań, które będą mogły być przekazywane metropolii, dotyczących na przykład kultury, edukacji, centrów usług społecznych, centrów usług wspólnych. To wszystko powoduje, że metropolia może być wykorzystywana jako taki organizm, który będzie rzeczywiście odpowiadał za podnoszenie jakości usług publicznych, z których korzystają mieszkańcy naszej aglomeracji. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Kiedy lata temu rozmawialiśmy o tworzeniu metropolii, bardzo często podnoszono, że właśnie metropolia powinna przejmować wiele funkcji z gmin po to, żeby realizować je w sposób po prostu tańszy i bardziej efektywny. I dziś w oparciu o tą nową ustawę będzie to możliwe. Współczesny świat wymaga w administracji pracy bardzo wielu specjalistów. Są działy IT, działy związane z planowaniem przestrzennym. To są wszystko usługi, których organizacja w danym terenie, w danej gminie często bardzo dużo kosztuje. W związku z czym dzięki tej nowelizacji będzie można je przejmować, będzie można je wyciągać poza nawias i przekazywać po prostu metropolii. To jest tylko jeden z obszarów, którego dotyczy ta nowelizacja. Natomiast ta nowelizacja rzeczywiście umożliwia realizację nowych zadań, ale także poprawę jakości usług publicznych na terenie całej metropolii, między innymi dzięki możliwości wykorzystania właśnie środków budżetowych, którymi dysponuje metropolia. No i wzmacnia również metropolię, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju funkcje koordynacyjne, dlatego że to metropolia będzie miała znacznie więcej możliwości, jeżeli chodzi o wskazywanie pewnych obszarów rozwoju na terenie naszej aglomeracji.
5: Nowe przepisy pozwoliłyby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zbudować spalarnię odpadów.
7: Maciej Gramatyka, prezydent miasta Tychy. To bardzo ważne zadanie, dlatego że właściwie metropolia już parę lat temu chciała zająć się budowaniem kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Mówiąc też kolokwialnie, chodziło o budowę spalarni odpadów, tylko takiej, która będzie obsługiwać większą liczbę miejscowości. Wtedy okazało się, że ówczesny wojewoda uchylił uchwałę zarządu w tej sprawie, ponieważ właśnie takie zadanie nie było w katalogu zadań, które ustawa metropolitalna przewidywała jako to, czym powinna zajmować się metropolia górnośląsko-zagłębiowska. To niewątpliwie zagadnienie, które dotyczy tak naprawdę każdego z nas w miastach, które tworzą górnośląsko-zagłębiowską metropolię. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w 2030 roku tylko niewielki procent śmieci, które produkujemy każdego dnia, może trafić na składowiska odpadów. Co więcej, te składowiska są już coraz bardziej wypełnione i tak naprawdę bez budowy takiego zakładu termicznej przeróbki odpadów będziemy mieli spory problem. Metropolia pracuje nad tym zagadnieniem, ale zdecydowanie wpisanie tego do katalogu zadań metropolii ułatwi możliwość realizacji tego projektu. No teraz już nie będzie usprawiedliwienia, dlatego że do tej pory właśnie mówiliśmy, zajęlibyśmy się budową spalarni odpadów, ale to nie jest zadanie metropolii. Zajęlibyśmy się między innymi inwestowaniem czy też integrowaniem placówek oświatowych, no ale to nie jest zadanie metropolii. Teraz to będzie zadanie metropolii, no i nie będzie usprawiedliwienia. A rzeczywiście, tak naprawdę dziś powinniśmy myśleć o tym, o jakości życia na terenie metropolii, o tym, w jaki sposób zachęcać ludzi do tego, by przyjeżdżali do metropolii, czy to studiować, czy po prostu tutaj się osiedlać. Wszyscy w miastach metropolii, przynajmniej w tych większych, mamy problem z wyludnianiem się tych miejscowości. W związku z tym powinniśmy robić wszystko, żeby przyciągać tutaj ludzi, którzy będą chcieli tworzyć przyszłość metropolii. Myślę, że ten katalog zadań związany m.in. z edukacją i z optymalizacją placówek oświatowych jest jednym z ważniejszych. Dziś mówimy o tym, że trzeba likwidować przedszkola, bo jest coraz mniej dzieci. Za chwilę ten problem będzie dotyczył także szkół podstawowych, a ostatecznie szkół ponadpodstawowych, czy w ogóle szkolnictwa wyższego. Tym też metropolia w przyszłości powinna się zająć.
5: Jeśli chodzi na przykład o kulturę, bo tutaj już metropolia chyba robiła noc teatrów, czyli będzie to rozszerzenie też tych działań.
7: Tak, to była noc teatrów, ale proszę zauważyć, że to było takie wspólne działanie, gdzie miasta umawiały się, że w jeden konkretny dzień realizują projekt, który częściowo wspierany jest finansowo przez metropolię, no i ustalają pewien program tych różnych wydarzeń. I myślę, że to nie ma problemu, żeby dalej się odbywało. Natomiast tutaj mówimy o tym, że metropolia może w pewnym sensie finansować, organizować instytucje kultury, które mają rzeczywiście charakter ponadlokalny. I myślę, że to jest obszar, który rzeczywiście jest czymś, co powinno nam dać do myślenia. To w ogóle jest pytanie tak naprawdę o to, w jakim zakresie część zadań, które realizowane są przez marszałka województwa śląskiego, powinny mieć charakter metropolitalny. Dlatego, że Park Śląski oczywiście jest w województwie śląskim, ale przede wszystkim tak naprawdę służy mieszkańcom takiego ścisłego centrum metropolii, czyli Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Świętochłowic. Więc pewnie po przyjęciu tej ustawy i podpisaniu przez prezydenta otworzy się dopiero temat związany z tym, jakie zadania powinny otrzymać metropolia, być może też od marszałka województwa, a po drugie, na jakie samorządowcy, którzy tworzą metropolię, zgodzą się, żeby przekazać je właśnie do tego organizmu.
8: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
5: Metropolia będzie mogła utworzyć spalarnię odpadów?
8: Po 6 latach pracy nad zmianą przepisów potwierdzam, w końcu nasze prośby zostały wysłuchane i taka możliwość się pojawi. Oczywiście ustawa musi jeszcze przejść przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta, ale najważniejsze, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wychodzi naprzeciwko naszym prośbom.
5: Gdzie taka spalarnia mogłaby powstać i jak by to funkcjonowało?
8: Niedawno utworzyliśmy grupę zakupową gmin zainteresowanych współpracą w rozwiązaniu problemów z odpadami i to opracowanie, które zamawiamy wspólnie, wskaże lokalizację, wskaże też model, w którym taka spalarnia mogłaby powstać. Wydaje się, że pewnie w tych miejscach, w których dzisiaj są już instalacje, tak zwane elektrociepłownie opalane węglem, które często są strasznym sąsiedztwem dla wielu mieszkańców, w ich zastępstwie mogłoby powstać na przykład spalarnia, która jest ekologiczna i dużo mniej oddziałuje na środowisko, jak to, co już istnieje obecnie.
5: Czyli ciepło można by było uzyskać z tych śmieci?
8: No, takim ekonomicznym przesłanką do budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest właśnie uzyskanie ciepła i energii elektrycznej.
5: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia skupia 41 gmin i miast. Nowe przepisy mają wejść w życie 30 czerwca. Najpierw jednak muszą przejść przez parlament i uzyskać podpis prezydenta.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Edyta Czekaj, zapraszam. Dziś dwa tematy w tej części naszego spotkania. Będzie o obozie w Stanach Zjednoczonych, Ślązacy jadą w nagrodę. Będzie też o książkach, które mówią o naszym regionie. Raz jeszcze witam, a już teraz o wyjątkowym stypendium dla wyjątkowych młodych ludzi. Paulina Kozioł.
5: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026, mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szul.
10: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavor Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. Więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
5: Czyli to jest taki pierwszy krok ewentualnie do kariery, potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
10: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne, prowadzi swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po Endeavorze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Beniamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
5: I na tym Space Campie powiedziała Pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
10: Tak, dokładnie. Ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania. Muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
5: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
11: To już jest druga edycja takiego konkursu. Tym razem my zostaliśmy zaproszeni jako partner do tego konkursu. Planetarium Śląskie brało udział w obradach jury. Jeden z przedstawicieli z Planetarium Śląskiego był w jury, które spośród prawie setki zgłoszeń z całej Polski, takich krótkich filmików, wybraliśmy 20 tych najciekawszych, właściwie wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i Planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach, w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach, ale także dużo dowiedzą się o sobie, o tym, jak działają w grupie, jak radzą sobie z problemami, z którymi za chwilę się zmierzą.
5: W takim razie powiedzmy, dlaczego to jest takie fajne, żeby na takie stypendium do Stanów Zjednoczonych pojechać?
11: Ja myślę, że to jest wielka sprawa. My w Planetarium Śląskim zajmujemy się tym, żeby trochę rozwijać wyobraźnię, żebyśmy mogli marzyć, a ten konkurs pozwala niektóre z tych marzeń spełnić. Obecnie świat rozwija się bardzo mocno w stronę przemysłu kosmicznego. Być może nie wszyscy staną się astronautami, ale coraz częściej i coraz głębiej technologie kosmiczne docierają do naszych domów, docierają do naszego życia codziennego i to się staje również takim przemysłem. Bardzo dużo firm w Polsce bierze jakiś udział w tym całym kosmicznym przemyśle, produkując komponenty czy pewne rozwiązania na cele kosmiczne i ten rosnący właśnie sektor kosmiczny trzeba gospodarować. Trzeba gospodarować osobami, które są świadome, młodymi ludźmi, którzy stają się ambasadorami całego podboju kosmosu, ale również wydaje się, że właśnie tego rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce.
5: Jakie zadania trzeba wykonać, żeby zwyciężyć i faktycznie pojechać na to stypendium do Stanów Zjednoczonych?
11: Dzisiaj przygotowaliśmy dwie konkurencje. Te konkurencje są zespołowe. Mimo, że wybieramy indywidualnych zwycięzców, to działają w zespole, bo to chcemy ocenić, jak oni działają w zespole, jak radzą sobie z komunikacją, jak radzą sobie z emocjami, z presją czasu i będą mieli do wykonania dwa zadania. Jednym z nich będzie rozłożenie specjalnego parasola kosmicznego, który w przyszłości będzie częścią teleskopu kosmicznego. Już istnieją takie modele. Modele, które składają się trochę jak origami. Zadaniem dla naszych przyszłych stypendystów będzie zbudowanie mechanizmu, który pozwoli automatycznie rozłożyć ten parasol z użyciem wyłącznie jednej dłoni, a drugie zadanie będzie miało na celu zbudowanie specjalnego urządzenia, które przetrwa drgania. W naszym parku nauki mamy specjalny stół do symulacji drgań. Mamy także pokój wstrząsów i później te ich konstrukcje, w których zawieszone będzie jajko. To jajko nie może spaść, nie może się rozbić w trakcie tych testów wstrząsowych. Będziemy sprawdzali, oni będą nam także sprzedawali tę technologię, czyli chwalili się o tym, dlaczego akurat taki, a nie inny pomysł zastosowano w tym rozwiązaniu.
5: Drużyna z Polski na Space Camp do Stanów Zjednoczonych pojedzie w lipcu.
3: Życzymy młodym Ślązakom udanego wyjazdu, a teraz usiądźmy wygodnie, czas na lekturę. I Magda Mleczko.
12: Jego literacki debiut to Tajemnica Cecylii Broll. Teraz pojawiła się kolejna książka, Śląska saga z Nadprzemszy. Rodzina Krawieckich powraca w nowej powieści Teszanina Rafała Ryszki, który jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
13: Dzień dobry, cześć, witam słuchaczy.
12: Ja się bardzo cieszę, że przyjechałeś, bo tylko na jeden dzień, przypomnij skąd?
13: Ja przyjechałem z Lipska, z Saksonii.
12: Jesteś, tak jak powiedziałam, Teszaninem i piszesz książki, które dotyczą naszego regionu. To są takie, mogę powiedzieć, retrokryminały trochę, prawda?
13: Tak, ten pierwszy debiut, tak, to jest taki typowy retrokryminał, tak to można nazwać.
12: Ja go miałam okazję przeczytać, jak pojawiłeś się tu przed chwilą, powiedziałam dziękuję, bo zrobiłeś mi wtedy wakacje, dając mi MP3 do posłuchania, bo jeśli chodzi o Tajemnicę Cecylii Broll, to wyszedł z tego audiobook w formie takiego słuchowiska, niezwykle inspirujące, bardzo fajnie się tego słuchało, z osobami, które mówiły po śląsku i to nie byli żadni aktorzy.
13: Nie, większość z nich, zdecydowana większość, to byli właśnie, nazwijmy to umownie, naturszczycy, czyli osoby, które nieprofesjonalnie, nie wiem, zajmują, pracują głosem. Niektórzy to nazywają śląska superprodukcja. Faktycznie zaangażowaliśmy 23 lektorów po wyborze z większego grona. Także był casting i tutaj razem z pomocą pani Ani Krypczyk, reżyserki i narratorki tutaj wybraliśmy właśnie najciekawsze głosy i 23 lektorów, lektorki z tego obszaru, gdzie dzieje się książka, czyli między Bieruniem, Mikołowem, Tychami, Mysłowicami właśnie zostali lektorami.
12: Ja powiedziałam, że rodzina Krawieckich powraca w tej twojej nowej powieści, czyli w Przemszy. Przypomnij słuchaczom, co to za rodzina.
13: Rodzina Krawieckich, no to typowa śląska rodzina w zasadzie, która boryka się z takimi samymi sytuacjami, problemami, wyzwaniami, jak większość Ślązaków na tym terenie. Debiut, czyli Tajemnica Cecylii Broll, dla przypomnienia, to jest historia, kryminał, tak jak powiedziałaś, retrokryminał, który się dzieje w czasie II wojny światowej, dokładnie w 1943 roku, a dokładnie dwa tygodnie sierpniowe.
12: Urlopowo.
13: Urlopowo, tutaj kryminalne, ponieważ bohater, Heiner Krawiecki ma dwutygodniowy urlop i tutaj spędza go na rozwikłanie zagadki kryminalnej. Tak, także to jest główny bohater tej pierwszej powieści. Tak jak mówię, to jest typowa śląska rodzina. Syn został wcielony do Wehrmachtu, mają swoje problemy, perypetie, niesnaski i tak dalej. Mhm.
12: Tytuł Przemsza nie sugeruje wątku kryminalnego.
13: Ta druga książka, wydana 3 miesiące temu, czyli Przemsza, opowieści z czasów przełomu, taki jest podtytuł. To tutaj trzeba dopowiedzieć, to nie jest typowy kryminał. Tutaj w recenzjach, czy osobach, które już przeczytały, przebija się słowo taka historia nie tyle kryminalna, ile taka właśnie rozbójnicka trochę, albo przygodowa. O, to może jest powieść przygodowa. Tam tego wątku kryminalnego jest niewiele. Tam są jakieś motywy miłosne, motywy wojskowe, historyczne, też rodzinne, inne, ale taka powieść awanturnicza. Także właśnie bardziej to jest w kierunku przygodowo-awanturniczego, a mniej takiego typowo kryminalnego. Także dużo się dzieje, dużo historii, dużo akcji, bo to jest rozciągnięte w czasie. Jeżeli pierwsza powieść, tak jak powiedziałem, trwała 2 tygodnie, czy powiedzmy odbywa się w ciągu 2 tygodni, to tutaj są 4 lata, tak? Od 1918, zakończenia I wojny światowej, do 1922, czyli podziału Śląska. W tym czasie jest plebiscyt, są powstania śląskie, jest wojna polsko-bolszewicka. No i są bohaterzy, którzy łączą obie te powieści. Oczywiście ta druga jest, no, dzieje się wcześniej, więc bohaterowie są 20 lat młodsi.
12: Cofamy się w czasie. Czyli możemy najpierw przeczytać Przemszę, a potem przeczytać Cecylię Broll. Chociaż wyszło to na odwrót i ja się śmiałam, że pisałeś tą książkę trochę jak Gwiezdne Wojny.
13: Chronologicznie tak. Można zacząć od drugiej, która, no tak jak mówię, no jest tutaj chronologicznie pierwsza. Natomiast wyszło mi, że napisałem jako drugą. Nie? Gwiezdne Wojny. Może fajne porównanie. Czemu nie?
12: Słuchaj, opowiedz troszeczkę na tyle, ile oczywiście możesz zdradzić fabułę, co się tam dzieje w tej książce, nie spoilerując, nie mówiąc o tym, jak się kończy, nie powiemy państwu, absolutnie.
13: W tym debiucie, w Tajemnicy Cecylii Broll, tam jest jedna z postaci, taki wujek, Oskar Krawiecki, który jest trochę dwuznaczną, właśnie większość z tych osób jest dwuznaczna, nie jest jakoś tam czarno-biało opisana, a on szczególnie, ponieważ z tej pierwszej książki się dowiadujemy pewnych takich szczegółów w tle. Był po stronie niemieckiej w czasie powstań. Najpierw był Freikorpserem, czyli jakby tutaj w tym wojsku niemieckim, a później dowiadujemy się, że coś się stało i został powstańcem. Zmienił stronę, walczył po stronie polskiej. Oczywiście później się rozczarował tą Polską, tym, co ona przyniosła i tak dalej, ale to już są te czasy międzywojenne. Natomiast jakby zostawiłem pewne uchylone drzwi, które w tej drugiej powieści już wykorzystałem. Bohater to jest właśnie Oskar Krawiecki. Taka postać, tak jak mówię, trochę poboczna w tej pierwszej części. Tak, także Oskar Krawiecki, który jest górnikiem, mieszka w Mysłowicach, Mysłowice Ćmok, tam ma rodzinę. Jest opisana sytuacja, kiedy zostaje tym Freikorpserem, są opisane wydarzenia z pierwszego powstania, drugiego powstania, trzeciego powstania. Jego ojciec jest jakby po przeciwnej stronie, czyli po polskiej stronie. Tutaj walczy o polskość Śląska, są opisane walki, zdrady, miłości, wspomnienia z czasów I wojny światowej. Oczywiście na tyle, na ile to jest potrzebne do fabuły. Później są jakieś zdrady, też przejście na drugą stronę. Trafia bohater Oskar Krawiecki na wojnę polsko-bolszewicką. Tutaj pewnym szantażem. I później wraca właśnie i zostaje powstańcem śląskim. Walczy pod Górą Świętej Anny. I tam są pewne wydarzenia, które właśnie kończą się na rynku w Pszczynie, kiedy Śląsk zostaje oficjalnie przyłączony do Polski. Także tutaj zmienia strony, wydarza się sporo w takich sprawach właśnie i rodzinnych, i sercowych. No dużo przygody, dużo się dzieje, żeby ta fabuła właśnie była taka żywa, opisująca też realne wydarzenia.
12: Rafał Ryszka, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
3: Ja tylko przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko. Dziękuję bardzo.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Za chwilę będzie o konkursie Zielone Zabrze. To już kolejna edycja tego konkursu i kolejna odsłona także Industriady. No to teraz Zabrze.
14: Agnieszka Dymek, naczelnik Wydziału Ekologii. Bioróżnorodność jest dla nas niezwykle ważna, a gdzie najlepiej dbać, jak nie przy własnym miejscu zamieszkania, czyli te nasze ogródki przydomowe, które są czasem naprawdę małymi perełkami i posiadają roślinność, której mogą pozazdrościć nie tylko sąsiedzi, ale też i pozostali mieszkańcy miasta lub innych okolicznych miejscowości. Są dla nas istotną częścią tego, co się je. To jest ten pierwszy taki ekologiczny trzon, w którym działamy i który pokazuje, że dbamy jąc o zieleń, powiększamy komfort swojego życia i przeciwdziałamy takim lokalnym zagrożeniom, które dotyczą całego świata. Promujemy w tym roku 4 kategorie. Dotyczy to przydomowych ogródków, zieleńców przyzakładowych, międzyblokowych, szkolnych oraz ogródków działkowych, bo wiadomo, że ogródki działkowe to największa społeczność silnie działająca na terytorium Polski. Najpierw dokonujemy zgłoszenia na podstawie formularzy, które są załącznikiem do naszego zarządzenia. Pracownicy Wydziału Ekologii zawsze pomogą wypełnić te formularze i te formularze należy złożyć do 30 czerwca u nas w Wydziale. Potem osoba, która się zgłosiła, powinna obserwować, kiedy ma najpiękniejszy wygląd swojego ogrodu, wykonać dokumentację fotograficzną i na podstawie tej dokumentacji fotograficznej z tego najważniejszego momentu w istnieniu ogrodu, kiedy jest ten rozkwit pełny, kiedy te rozwiązania w pełni działają zaproponowane przez daną osobę, dostarczyć nam do wydziału i komisja konkursowa powołana zarządzeniem pana prezydenta będzie rozstrzygała tak, żeby jesienią nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie. A podkreślenia wymaga, że to już jest 30 rok, 30 jubileuszowa edycja, gdy pracujemy w ten sposób i doceniamy te starania Zabrzan. Proszę pamiętać, że komisja zawsze może pójść i sprawdzić, czy zdjęcia pokazują stan faktyczny. Robimy to, co się dzieje w tym roku, bo dotyczy to zawsze tego konkretnego roku i konkretne działania w danym roku chcemy nagradzać, żeby po prostu wykorzystywać to, co daje możliwości konkretny rok, bo dzisiaj są inne rozwiązania deszczówki, trochę inne rośliny są modne, troszeczkę inaczej się podchodzi do ochrony bioróżnorodności i tych gatunków, które wprowadzamy do naszych ogrodów. Więc tak jak w ubraniach czy w tym, jak mieszkamy, jest też moda ogrodowa i też jej ulegamy i to, co jest w sklepach ogrodniczych dostępne, odzwierciedla nasze potrzeby dzisiejsze. W zeszłym roku były to nagrody finansowe, dosyć bogate dla laureatów pierwszych miejsc. Takie możliwości są dlatego, że posiadamy też sponsorów, którzy zaangażowali się w ten nasz konkurs. I myślę, że każdy, kto włoży dużą pracę i zajmie miejsce na podium, będzie naprawdę zadowolony z tego. Zapraszamy też nowe osoby do udziału w konkursie, bo wielu naszych laureatów wie o tym, że walczą między sobą i że to są osoby, które znają ten konkurs i zawsze do nas wracają.
3: Industriada też nie ominie Zabrza, a tymczasem Magda Mleczko wie więcej.
15: Przed nami jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na mapie kulturalnej województwa śląskiego, czyli Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Już po raz 17 skupiamy się na przemysłowym dziedzictwie regionu, które inspiruje, fascynuje i edukuje, niezależnie od wieku czy zainteresowań. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w 50 prawie obiektach zlokalizowanych w 30 miejscowościach. Wspólne świętowanie rozpoczynamy już 12 czerwca rozruchem maszyn w katowickiej galerii szyb Wilson. Ze mną jest Dorota Pociask-Frącek z Instytutu Korfantego w Katowicach. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
16: Dzień dobry, witam serdecznie, oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
15: No i teraz ktoś pomyśli sobie tak, Instytut Korfantego, Industriada, zabytki, co to ma w ogóle wspólnego ze sobą?
16: Bardzo dużo, bo Instytut imienia Wojciecha Korfantego to instytucja, która zajmuje się między innymi dziedzictwem. To właśnie my odpowiadamy za program między innymi zabytków województwa śląskiego, za kształtowanie polityki kulturalnej, ale to, co jest najważniejsze w ramach swojej działalności, realizujemy projekty z zakresu dziedzictwa kultury, ale również i digitalizacji, czyli proszę Państwa, digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Stąd wydaje mi się z tego powodu po raz pierwszy w ubiegłym roku to właśnie my wspólnie z Muzeum Zabrzu organizowaliśmy Industriadę, natomiast w tym roku pan marszałek powierzył właśnie nam organizację 17. edycji.
15: Startujecie w Galerii Szyb Wilson w Katowicach, to będzie 12, to będzie tak zwany rozruch maszyn. Zawsze jest tak, że najpierw je tak rozpędzamy.
16: No, dokładnie.
15: I potem jest to wielkie otwarcie. Co się będzie działo wtedy w Galerii Szyb Wilson 12?
16: Nie ukrywam, że w tym roku w ogóle po raz pierwszy Industriada trwa dwa dni. 13 i 14 czerwca, a to również na sam wniosek operatorów poszczególnych obiektów, dlatego że, proszę Państwa, tak jak powiedziała pani redaktor, tych obiektów jest bardzo dużo. Tych programów jest strasznie dużo.
15: Koncerty. I co roku dołączają też kolejne obiekty,
16: dokładnie,
15: prawda?
16: Bo przecież to są nie tylko obiekty, które znajdują się na szlaku dziedzictwa, ale również są to obiekty zaprzyjaźnione co roku. Zawsze jest tam dziesiątka, którą również promujemy. No i jeżeli ktoś jest zafascynowany jest pasjonatem, ale nie tylko. On by chciał zobaczyć jak największą ilość tego typu wydarzeń. Stąd w ubiegłym roku podczas takiego podsumowania ubiegłorocznej edycji podjęliśmy decyzję, że Industriada będzie dwudniowa. Czyli mamy większą szansę zbudować sobie program, podróżując dzięki również Kolejom Śląskim i GZM-u, które również nas wspierają, czyli będzie możliwość bezpłatnego korzystania z transportu publicznego. No ale zaczynamy właśnie rozruchem, czyli tym wszystkim, że zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w imprezie, która ma być taką wisienką na torcie.
12: Czyli taki robić.
16: Dokładnie. Po to, żeby jak gdyby zachęcić też osoby, że 13, 14, ale zachęcamy do nas. Tak samo w ogóle po raz pierwszy stawiamy na produkcję. W ramach Industriady 2026 Instytut Korfantego produkuje spektakl Creato Continua autorstwa Xawerego Kaliskiego, który myśli też będzie takim pięknym szlakiem pokazania tych twarzy przemysłu.
12: Bo to jest tytuł tegorocznej Industriady Twarze Przemysłu.
16: Dokładnie.
12: To nie tylko maszyny, to też przecież ludzie, prawda?
16: Też mi się wydaje, że tak na początku Industriady, jak tak pamiętam, stawialiśmy na obiekty. Pokazywaliśmy obiekty, wykorzystując umiejętnie połączenie usług niejednokrotnie komercyjnych z artystycznymi, kulturotwórczymi, tak to było w przypadku na przykład Porcelany Śląskiej, ale zawsze to były obiekty. Mhm. Ostatnie parę lat budujemy te relacje społeczne, czyli stawiamy na człowieka. Dlaczego na człowieka? Gdyż za tym wszystkim stoi właśnie twarz ludzka. Górnicy, elektrycy, hutnicy, architekci, społecznicy, to jest wszystko to, co należy jak najbardziej pokazać w tegorocznej Industriadzie. To, co na przykład nas bardzo miło zaskoczyło, to programy tegorocznych projektów, dlatego że tam widzimy, że większość obiektów sięgnęła do lokalności, do tożsamości, czyli spisujemy historię. Spisujemy historię, życiorys, poznajemy ludzi, którzy jeszcze żyją, którzy mogą nam opowiedzieć o tym wszystkim. Doceniamy wartość czasu. Doceniamy to, że mamy jeszcze tych ludzi wokół siebie.
12: Wartość słowa.
16: Wartość słowa, wspomnień, historii. Stąd stawiamy na tą archiwistykę społeczną, tak? I te twarze przemysłu z bezpośredniego zawodu nagle przechodzą nam relacje społeczne. Poznajemy rodziny wielokoleniowe, poznajemy osiedla robotnicze, że życie tam się cały czas się tam tak toczy, jak się toczyło, ale poznajemy również tą nowoczesną twarz przemysłu. Mhm. Czyli nie możemy unikać tego, że no przyszło nowe. Nowe media, nowe technologie, innowacja, nowe centra, ale za tym wszystkim stoi człowiek.
12: O tym spektaklu chciałabym jeszcze więcej coś usłyszeć. O czym on będzie? Gdzie go zobaczymy przede wszystkim i kiedy? Dokładnie.
16: Oczywiście rozruch maszyn 12 czerwca. Zaczynamy o godzinie 19 wielkim happeningiem sceny krakowskiej. Następnie w pierwszej przestrzeni wystawienniczej Szyby Ulisu zobaczymy spektakl Poza czasem Teatru Akt z Warszawy. To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki, działający bardzo na wyobraźnię. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej, zimnej, mrocznej, drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Xawerego Kaliskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery, całą taką cybernetykę po to, żeby zanurzyć się w ten świat nowoczesności, bo tak sobie też pomyślałam, że to będzie takie fajne przejście od tego, co mamy tutaj, od tradycji, od takiego bardzo już dla nas oczywistego odbioru sztuki, a tu proszę, nagle wejdziemy w ogóle w inny świat.
12: To będzie o 21:00, ja dodam.
5: O 21:00.
12: Ja tu sobie właśnie znalazłam rozpiskę tego rozruchu maszyn w Galerii Szyby Ulisą w Katowicach. 19, 20 i 21. Wstęp wolny oczywiście, chociaż liczba miejsc ograniczona, więc proszę pamiętać, żeby sobie wcześniej co zadzwonić, zapisać się.
16: Będziemy wydawać opaski. Także myślę, że to jest chyba też taka najlepsza forma, dlatego, że po pierwsze wiemy, ile osób możemy wpuścić i wydajemy te opaski na bieżąco. Natomiast rzeczywiście stawiliśmy na to i mam nadzieję, że tutaj nas radiosłuchacze zrozumieją, Bardzo często jest tak, że osoby rezerwują, po czym nie przychodzą.
12: No, ale różnie to bywa, na to już nie mamy niestety wpływu, tak, ale proszę Państwa, proszę, jeżeli już będziecie chcieli, tą opaskę weźmiecie i tak dalej, to po prostu bądźcie, nie blokujcie komuś miejsca. Potem 13 czerwca Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, oddział Stara Fabryka, to będzie jakby główny start Industriady, tam też będzie sporo się działo, ja nie będę wymieniała, bo Państwo sobie na pewno znajdą nasz dokładnie. Czas antenowy nie jest z gumy, niestety znajdą sobie Państwo wszystko w internecie. Wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie w Katowicach, to będzie 14 czerwca i tam też będą bardzo fajne rzeczy, aż do godziny późnego wieczora, może tak to powiemy. Ja bym chciała jeszcze o sam Instytut Korfantego w Katowicach zapytać. Powiedziałaś mi na początku, czym on się ogólnie zajmuje, ale jakie na przykład takie bardzo fajne, Twoim zdaniem najważniejsze i ważne też dla mieszkańców projektu udało Wam się zrealizować na przykład w zeszłym roku?
16: No to przede wszystkim Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu. To jest projekt, gdzie mówimy o dziedzictwie kultury przemysłowej wspólnie z panią kurator Irmą Koziną. W tym roku mówiliśmy o designie. I nagle się okazuje, że design ma różnego rodzaju oblicza. Bo to również meble, bo to również moda, bo to również logo, bo to również marka. I co roku mamy również wizyty studyjne. Także w tym roku odwiedziliśmy Muzeum Tatra, które okazało się niebywałym sukcesem. Również z każdego tego forum powstaje publikacja, dlatego że Instytut prowadzi również dział wydawniczy. Publikujemy bardzo dużo książek. Już Państwu zdarzę taką, może nie tajemnicę, bo już myślę, że w ciągu 2 miesięcy ukaże się nowa nasza publikacja dotycząca mozaik. Proszę Państwa, województwo śląskie stoi mozaikami.
12: O, i w Tychach jest ich bardzo dużo.
16: I tu panią redaktor zaskoczę. Ja byłam w ogóle wczoraj, przeglądałam właśnie publikację i byłam wręcz zaskoczona, że na wyciągnięcie ręku w miastach ościennych mamy ukryte perełki. I tak sobie pomyślałam, że de facto województwo śląskie stoi nie tylko szlakiem zabytków techniki, szlakiem dziedzictwa architektury drewnianej, moderny, ale również mozaik. Ponadto realizujemy dosyć dużo konferencji związanych właśnie z promowaniem dziedzictwa. Są to reformy stroju, są to konferencje ukierunkowane na promocję programów zabytków dla województwa śląskiego. Ale przede wszystkim również digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Także jeździmy w teren i staramy się również zapisywać te wszystkie historie tu i teraz. Również z obszaru między innymi historii wiemy, że ubiegły rok był rokiem tragedii górnośląskiej. Stąd podjęliśmy decyzję, żeby rzeczywiście zrealizować wystawy, wydać katalog, przybliżając tą tragedię górnośląską. Ale też nam zależy na tym, żeby wszystko to, co się dzieje, w bardziej takim nowoczesnym języku podawać, żeby trafić
12: do młodych ludzi.
16: Do młodych.
12: Bo osoby starsze jeszcze to wszystko pamiętają, tak? A chcemy, żeby to, co było taką daleką, jest daleką przeszłością, żeby pamiętali to także młodzi ludzie. Żeby dla nich nie istniało tylko to, co w internecie i na pliku MP3 dokładnie. Albo w innym nośniku. Tylko żeby znali tą historię, skąd taki strój ludowy, a nie inny, jakie on miał na przykład znaczenie.
16: I też mi się wydaje, że ważne jest, jakim językiem do tego młodego człowieka mówimy. W ubiegłym roku zakończyliśmy 3-letni projekt Bardzo Młodej Kultury. W tym roku również zostaliśmy operatorem grantu Narodowego Centrum Kultury, gdzie stawiamy nam uczestnictwo młodego człowieka w kulturze. Ale polega to na tym, że to nie my, instytucje, narzucamy im temat, formę. My ich zachęcamy do budowania swoich projektów społeczno-kulturalnych. Pomagamy im odnaleźć się w tej całej biurokratyzacji, która nas otacza i stawiamy na kształtowanie kompetencji kulturowych. Wkrótce odbędzie się między innymi, odbędą się nabory partnerstw lokalnych, także mam nadzieję, tutaj Państwa serdecznie zachęcam, również młode osoby, które zawsze mają starszego opiekuna, ale to jest niesamowite przeżycie i fascynacja, jak młodzi wpadają na ciekawe, straszne pomysły.
12: Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu Korfantego w Katowicach. Bardzo dziękuję.
3: Industriada objęła cały nasz region. Jest co zwiedzać. Edyta, czekaj. Dziękuję.
9: To jest tydzień.

0: 91 FM. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Radia Śląsk.
1: Dokładnie zajęło im to 19 godzin, 8 minut, zaliczyli 330 przystanków i pokonali 230 km za chwilę o pobitym rekordzie. A przez wakacje fundacja będzie pomagać. Za chwilę powiemy więcej. Będzie nie tylko szkolenie, kursy, będzie też bonus motywacyjny. Kongres Metropolia Kultury odbędzie się w Gliwicach. Fakt, dopiero w 2029 roku. Pierwsze kroki już teraz. Edyta czeka i tyle na początek. Zaczynamy od rekordu Paulina Kozioł.
2: Takiego wyzwania jeszcze nikt nie podejmował. Dwóch przyjaciół ustanowiło rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W trakcie tego wyzwania udało mi się z nimi porozmawiać, mówi jeden ze śmiałków, Paweł Klica.
3: To jest rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Jest ich 330, zajmie nam to 19 godzin i będziemy zarazem najszybszymi osobami, które ten rekord pobiją, no bo nikt go wcześniej nie próbował pobić w ogóle.
4: Skąd taki pomysł?
3: Mieszkałem przez parę lat w Londynie i tam bardzo popularny jest tak zwany Tube Challenge, gdzie próbuje się właśnie odwiedzić jak najszybciej wszystkie przystanki metra. Metra na Śląsku nie ma, ale są tramwaje, więc pomyślałem, że warto spróbować z tramwajami i po paru dniach intensywnych prac udało mi się ułożyć scenariusz. Później co prawda zamknięto mi estakadę, ale udało się go przerobić tak, że mam nadzieję, że uda nam się te 330 przystanków jeszcze dziś przejechać.
4: To znaczy tak, wsiadacie na początku jakiejś danej linii i wysiadacie na końcu, tak? Dobrze to rozumiem?
3: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwaj, albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać. Korzystamy także z komunikacji miejskiej, więc na przykład jeździmy między niektórymi przystankami autobusami, a o godzinie 19.30 moje wielkie Tour de Force, czyli będziemy jechać metro rowerem przez 4 km, żeby złapać tramwaj z Konstantynowa, więc wszystko jeszcze przed nami.
4: Czyli z każdego przystanku trzeba albo odjechać, albo na nim wysiąść. Dobrze to rozumiem teraz?
3: Albo przez niego przejechać. Więc jadąc z punktu A do punktu B, zaliczamy wszystkie przystanki po drodze. To są te standardowe zasady właśnie obowiązujące w Londynie. Tamte bicia rekordów odbywają się od wielu dziesiąt lat nawet. U nas jeszcze tego nie ma, więc jako pierwsi wytyczamy szlaki, ustalamy zasady. Takie sobie wymyśliliśmy, żeby nie było za prosto.
4: To w takim razie, jak idzie do tej pory? Na jakim etapie jesteście?
3: W tym momencie stoimy pod Stadionem Śląskim i jesteśmy na przystanku numer 159, czyli jesteśmy prawie w połowie. Jeszcze troszkę przed nami. Jest to 9 godzina naszej podróży. Wyruszyliśmy o 3.40 rano z Gliwic. Kończymy o 22.45 pod Hutą Katowice w Dąbrowie Górniczej.
4: To w takim razie, czy jest już zmęczenie, bo to już kilka godzin w tej komunikacji miejskiej spędziliście?
3: Adrenalina buzuje, antyperspiranty także. Także wydaje mi się, że póki co przynajmniej kolejne parę godzin będzie jeszcze bardzo przyjemne. A co potem, zobaczymy.
4: No właśnie, to jak sobie radzicie na przykład z jedzeniem albo gdzieś tam trzeba się też załatwić w międzyczasie.
3: Nie ukrywam, że pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, było założenie sobie cewników. Naturalnie żartuję, żadnych cewników nie mamy. W planie przewidziane są przystanki na przysłowiowe siku i na przysłowiową bułkę z masłem. Także wszystko jest to zaplanowane do czasu, aż któregoś z nas nie rozboli brzuch, ale póki co to się nie wydarzyło. Mieliśmy w Zabrzu dużo czasu pod kebabem pana Podolskiego, natomiast nie skusiliśmy się, byliśmy twardzi, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko.
5: Cześć, nazywam się Rafał Pietrzak.
4: Jakie emocje teraz podczas pobijania, próby pobicia tego rekordu, a w zasadzie to chyba można powiedzieć ustanowienia, tak, rekordu?
5: No, chyba ustanawiania, no tak. Znaczy, był kryzys chwilkę temu, taki, po co to w ogóle, już było zmęczenie, ale zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę od początku nie miało to większego sensu, więc tylko zmęczenie mi podpowiadało złe nastawienie, więc już minął kryzys i się trzymamy i dużo kontemplacji. Powiem szczerze, że podróżując notorycznie, bez konkretnego celu, zatapiam się w kontemplacji nad tym, co widzę, nad miastami, które są bardzo podobne, nad ludźmi, którzy wsiadają, nad podróżą, która nie ma w sobie takiego fokusu, że ona jest po coś, do czegoś i jakimś zadaniu, nie? Więc ja sobie tak czerpię kontemplację z tego, no.
4: Jak wam się podobają te nasze tramwaje śląskie?
5: Znaczy ja z racji zawodu często na Śląsku jestem i przemierzam Śląsk, ale nie aż tak intensywnie. Jak się podobają tramwaje? Po pierwsze, i po pierwsze powiem tak, nie jest to w ogóle sponsorowane przez Tramwaje Śląskie, ani przez żadną inną. Paweł Klica sponsoruje to z własnej kieszeni. Naprawdę. Do tej pory wszystko jest punktualnie. Jakby więc mogę potwierdzić, że do tej pory żadnego spóźnienia z winy tramwaju. Także punktualnie, czyściutko. Bardzo elegancko, bardzo elegancko, bardzo elegancko.
4: Gdzie będzie ten rekord jakby wpisany? On gdzieś będzie wpisany, jak się uda?
3: W moim sercu i w sercu wszystkich Ślązaków.
4: Okej, czyli nie będziecie gdzieś tego zgłaszać do jakiejś księgi Guinnessa?
3: Bicie rekordu Guinnessa każdorazowo kosztuje bardzo wiele pieniędzy. Mam tutaj na myśli tysiące dolarów, więc w sytuacji, gdzie mówimy jednak o tramwajach, które bywają nieprzewidywalne, inwestycja kilku tysięcy dolarów, żeby na przykład skończyć bicie rekordu na zajezdni w Gliwicach, bo tramwaj nie wyjechał, byłaby problematyczna. kilometra. Więc bijemy ten rekord tak naprawdę Bogu a muzom, ale przede wszystkim dla siebie i dla wszystkich, którzy chcieliby go pobić w przyszłości. Bo nie jest to prawdopodobnie ostatnie słowo. Dziś zamknięty jest przejazd przez Rondo. Jeszcze miał być otwarty, natomiast cały czas Rondo jest zamknięte, więc tego przystanku nie możemy odwiedzić, ale być może, gdy będzie ten przystanek otwarty, to da się skrócić czas podróży z 19 godzin do 18. Więc mamy nadzieję, że jeszcze ktoś się tego wyzwania podejmie w przyszłości.
4: Rondo w Katowicach. Mówimy o tym rondzie.
3: Rondzie w Katowicach, tak. Ważne rondo tramwajowe, które dzisiaj należy z każdej strony objechać.
4: Właśnie chyba przyjechał kolejny tramwaj. Koszutka, słoneczna pętla, tak?
5: To jest nasz tramwaj. Musimy jechać dalej.
1: Oby więcej takich informacji u nas, a teraz o pomocy. Wakacje można zaplanować nieco inaczej. A jak? Podpowiadamy.
0: Jakub Janiak, prezes Fundacji Inicjatywa.
6: Panie prezesie, jak się spotykamy, no to zawsze będzie o tej pomocy.
0: Zawsze będzie o pomocy, tym razem dla młodzieży. Mamy fajną ofertę dla osób pełnoletnich, które myślą o wakacjach, a nie bardzo mają co w te wakacje zrobić. Szczególnie tutaj dotyczy to i głównie mieszkańców Bytomia, bo oferta jest właśnie dla nich. Mówimy o młodzieży, która ma różnego rodzaju trudności, posiada na przykład orzeczony stopień niepełnosprawności, ma trudności w codziennym funkcjonowaniu i chciałaby trochę się rozwinąć i zdobyć jakieś nowe kwalifikacje. Można u nas uzyskać różnego rodzaju kursy zawodowe, bardzo fajne warsztaty rozwojowe dla ludzi młodych, bon motywacyjny 1000 zł. Myślimy również o takich nowoczesnych szkoleniach jak AI czy operator dronów. Jeżeli chcesz, jesteś zainteresowany tym, żeby zrobić coś dobrego dla siebie w wakacje, zdobyć jakieś nowe kwalifikacje, nabyć nowy potencjał, to zapraszamy do Fundacji Inicjatywa.
6: No i widać, że tutaj powiało tą nowoczesnością, chociażby jeśli chodzi o tematykę tych warsztatów.
0: Tak, warsztaty są dla osób, które no mają jakiś na siebie w życiu pomysł, ale nie do końca jakby wiedzą, w co go ubrać. Dzisiaj jest tak, że mamy rynek jeszcze pracodawcy, nie pracownika. Mamy rynek pracownika, nie pracodawcy, czyli jakby to ludzie młodzi dokonują wyboru miejsca zatrudnienia i to, jak się do tego przygotują, no jest też jakąś gwarancją sukcesu na tym rynku pracy.
6: Skoro organizujecie coś takiego, domyślam się, że wcześniej zrobiliście research i potrzeby są.
0: Tak, potrzeby są. Projekt oczywiście skupia się też na innych grupach docelowych, natomiast uznaliśmy, że w tym roku, w okresie wakacyjnym, właśnie ludzie młodzi będą mieli pierwszeństwo jakby udziału w tych zajęciach, dlatego że to jest taki okres, kiedy kończą zazwyczaj szkoły, osiągają pełnoletność, zazwyczaj mają już maturę za sobą, albo po prostu nie za bardzo wiedzą, jak się odnaleźć na rynku pracy, no bo wiemy, że w szkołach często brakuje jakby tego profilowania i my jesteśmy odpowiedzią jakby taką na to, że możemy w tym pomóc.
6: To panie prezesie, raz jeszcze przypomnijmy, dla kogo, gdzie się zgłaszać?
0: Fundacja Inicjatywa Powstańców Warszawskich 38/1. Można znaleźć wszystkie informacje na stronie f-inicjatywa.pl oraz pod numerem telefonu 32 286 7274. Dla osób młodych, które kończą szkołę, posiadają wiek pełnoletni, są osobami o szczególnych potrzebach, czyli osobami na przykład z niepełnosprawnością, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej bądź wymagających wsparcia w codziennych funkcjonowaniu.
1: Zachęcamy do udziału, tak samo jak do odwiedzin Gliwic. Gliwice stawiajmy, jak się okazuje, na kulturę i to bardzo. Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
7: Metropolitalny Kongres Kultury jest to wydarzenie, które odbywa się cyklicznie co 2 lata. Jest to wydarzenie wędrujące. W 2027 roku odbywa się w Katowicach w ramach Polskiej Stolicy Kultury, natomiast my przejmujemy tą pałeczkę jako następni i już się do tego procesu przygotowujemy. Sam kongres jest to wydarzenie, które z jednej strony zrzesza profesjonalistów zajmujących się kulturą. W ramach takiego kongresu wyznaczamy sobie pewne kierunki działań w kulturze w całej metropolii, zresztą nawet w dalszym zasięgu ogólnopolskim czy ogólnoeuropejskim, ponieważ kultura nie zamyka się tylko w obrębie miast czy metropolii. I wyznaczamy sobie kierunki działania na przyszłość, konfrontujemy się z przeciwnościami, które będą z pewnością w kulturze, jak to w każdej dziedzinie występują, i wymieniamy się doświadczeniami. To jest ta jedna odnoga. Druga odnoga polega to na tym, że chcemy, żeby poza tym takim kongresem profesjonalistów stało się to festiwalem miejskim, w ramach którego kultura po prostu wybrzmiewa na ulicach, która jest dostępna dla gliwiczan, i w ramach tego przedsięwzięcia chcemy się chwalić tym, co mamy w mieście pod względem względem kultury najlepszego. Mamy marki swoje, mamy festiwale, mamy twórców, którzy bardzo prężnie działają. Chcemy, żeby oni byli również częścią tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim chcemy łamać

0: też Gliwickiego Środowiska Kulturalnego, więc będzie to, ten program będzie wypracowany, będzie odważny, to na pewno, ale będzie też urozmaicany właśnie działaniami kulturalnymi, żeby nie powodowało to tylko takiego profesjonalnego znużenia. Będziemy chcieli, żeby inne miasta również zaprezentowały siebie. Będziemy robić panele dyskusyjne, takie, w których o swoich doświadczeniach będą mówiły inne gminy. W zasadzie cała metropolia będzie zaproszona, również goście z zewnątrz. Tych profesjonalistów z pewnością to będzie kilkaset osób. Będą to dyrektorzy instytucji kultury, będą to również prezydenci miast lub zastępcy prezydentów odpowiedzialni za sektor kultury. Będą to z pewnością władze województwa. Będzie szerokie spektrum osób, które będą brały w tym udział, między innymi również organizacje pozarządowe i twórcy. Więc myślę, że wybrzmi ta kultura taka jakby dobrze rozumiana przez ludzi, którzy ją na co dzień projektują i realizują. Ambicje mamy duże i chcemy, żeby Gliwice faktycznie rozbrzmiewały tą kulturą nie tylko u nas tutaj w mieście. My w naszym regionie jako metropolii jesteśmy wręcz zmuszeni do współpracy. My tą współpracę już rozpoczęliśmy z władzami metropolii, współpracujemy z Katowicem Miasto Ogrodów. Będziemy również częścią między innymi w jakimś stopniu Polskiej Stolicy Kultury w Katowicach, która w przyszłym roku się odbywa. I myślę, że ta współpraca szersza i pokazanie również swoich walorów, swoich marek kulturalnych, między innymi festiwalu, czy to ulicznicy, czy jazz w ruinach, czy jakakolwiek inna forma, czy muzyka klasyczna i dawna, która tworzy, zaczyna budować w Gliwicach mocny konglomerat, który jest między innymi marką miasta. Chcemy to pokazać, chcemy, żeby Gliwiczanie mieli do tego szeroki dostęp i to jest też jeden z kierunków takich, który myślę w kulturze jest ważny i który będzie wybrzmiewał na kongresie i w naszym działaniu Centrum Kultury Wiktoria, to fakt, żeby ta kultura wychodziła na ulicę mocno, żeby ona była namacalna, widzialna przez mieszkańców, żeby oni się o nią potykali, ponieważ w natłoku informacji i w bałaganie social mediów samo dotarcie z wydarzeniami kulturalnymi jest teraz szalenie trudne. I zapraszanie ludzi, gości, uczestników na poszczególne warsztaty do jakichś ukrytych miejsc nie jest łatwe, dlatego im bardziej ta kultura będzie wchodziła w tkankę miasta, tym bardziej będzie to miasto interpretowane przez kulturę, a dla nas to jest jeden z ważniejszych takich celów.
1: Tyle dyrektor Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach, Paweł Januszewski.
2: Zmieniamy temat.
3: Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. Park, właściwie plac zabaw, można powiedzieć, no zdecydowanie tutaj nie dla dzieci, chociaż jeżeli ktoś będzie miał ochotę już od najmłodszych lat ćwiczyć wyczynowo, to jak najbardziej zapraszamy. Miejsce podzielone na 3 segmenty i tutaj można ćwiczyć siłę, koordynację ruchową, ale też technikę pokonywania przeszkód. Projekt zgłoszony do gliwickiego budżetu obywatelskiego, więc też wychodzimy naprzeciw osobom, które potrzebują jeszcze więcej niż tylko siłownia plenerowa czy strefy street workoutu i potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego. Teraz z skweru przy Narutowicza zrobiła się taka pełna i zrobi się jeszcze bardziej strefa sportowo-rekreacyjna, bo mamy tam i siłownię i właśnie strefę street workoutu i mamy też boisko, więc teraz jeszcze dojdzie nam Ninja Park. Każdy w tym momencie znajdzie coś dla siebie, bo nie zapominajmy, plac zabaw też tam jest dla tych najmłodszych, więc można przejść z placu zabaw, potem przejść przez siłownię, a potem zacząć Ninja Park. Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Za nami finał trzeciej edycji konkursu Zielona Przestrzeń. 36 samorządów odebrało zasłużone dyplomy i oczywiście pieniądze na zielone inwestycje, które już wkrótce zmienią przestrzeń publiczną w naszym regionie. I na dłużej zatrzymamy się przy tym temacie. Zielone parki i tereny rekreacyjne, przestrzenie, w których można naprawdę głęboko odetchnąć, ale też takie tworzone z myślą o dzieciach, by mogły rozwijać wyobraźnię. Na to wszystko będzie można liczyć. Posłuchajcie.
4: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Można powiedzieć, że zielone przestrzenie na terenie województwa wzrastają jak grzyby po deszczu. Oczywiście 36 nowych zielonych przestrzeni. Trzecia edycja rozstrzygnięta. Ponad 7 200 000 zł dotacji dla samorządów, gmin, powiatów, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił w edycji 2025. Trzecia edycja, podsumowując ją, 102 projekty, które powstały lub powstaną dzięki naszemu wsparciu. To 20 milionów złotych, które przeznaczyliśmy

0: właśnie na zielone przestrzenie, których korzystać będą nasi mieszkańcy, naszych małych ojczyzn, i to kilkadziesiąt hektarów pięknych przestrzeni do zabawy, do odpoczynku, do edukacji ekologicznej, ale też spędzania wolnego czasu na łonie natury. Cieszymy się ogromnie, dziękujemy samorządom za zainteresowanie i oczywiście zachęcamy do aplikowania w nowej, czwartej edycji, która już w drugim kwartale 2026 roku zostanie ogłoszona i rozpoczęta. Dzisiaj mówimy, że walczymy z betonozą w dużych miastach. To właśnie też dzięki właśnie takim zielonym przestrzeniom, bo to nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, ale również retencja, również gospodarowanie wodami opadowymi, ale przede wszystkim miejsca odpoczynku, miejsca zabawy, integracji i edukacji najmłodszych właśnie w tych zielonych przestrzeniach. To nie do końca jest tak, że to są bardzo małe powierzchnie, bo tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt hektarów zielonych przestrzeni na przestrzeni 3 lat. Dzięki naszemu właśnie wsparciu funduszu w ramach konkursu Zielona Przestrzeń, jakby tak popatrzeć na mapę województwa, to wcale nie tak mało. Niemniej jednak oczywiście zmierzamy do tego, aby w każdej gminie, w każdej miejscowości na terenie naszego województwa właśnie taka zielona przestrzeń dzięki naszemu wsparciu mogła powstać. Zachęcamy do zaglądania na nasze social media. Na stronę internetową już jest ogłoszony harmonogram naboru wniosków na nowy 2026 rok i w tym czwarta edycja Zielonej Przestrzeni, drugi kwartał 2026 roku. Można już planować, już można pomysły gdzieś tam zbierać w całość, tak aby być właśnie na moment ogłoszenia konkursu gotowy i złożyć jak najlepsze wnioski do naszego funduszu.
1: No to teraz ktoś z długiej listy nagrodzonych.
2: Nasi mieszkańcy zabiegają o tą zieloną infrastrukturę. My w zeszłym roku powołaliśmy specjalną komisję urzędową do tego, aby wyłonić na terenie miasta kilka lub kilkanaście przestrzeni, które wymagają dodatkowego zaopiekowania się tym terenem. Jedną z tych przestrzeni właśnie jest ten dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. To miejsce przy ulicy Knosały, pomiędzy budynkiem naszym komunalnym a budynkami garażowymi, więc zostanie zaopiekowane w tym roku i powstanie nowa zielona przestrzeń, z której będą mogli korzystać mieszkańcy zarówno tego budynku, jak i ogólnodostępny będzie ten teren dla naszych mieszkańców miasta. Warunki konkursowe były takie, że należało przedstawić koncepcję zagospodarowania tego terenu. My taką koncepcję wykonaliśmy i zgodnie z tą koncepcją będziemy realizowali ten projekt. Powstanie przestrzeń zielona, bardzo zielona przestrzeń. Myślę, że to będzie po ogrodzie botanicznym w Radzionkowie kolejne miejsce, które będzie tak zielone. Oczywiście przestrzenią swoją będzie dużo mniejsze, natomiast myślę, że będzie z pożytkiem dla mieszkańców, zarówno tych mieszkających w tym bloku, jak i ogólnodostępnej przestrzeni w Radzionkowie. Grzegorz Szeremeta, zastępca burmistrza miasta Radzionkowie.
3: We wrześniu oddaliśmy nowy obiekt, salę sportową, część żłobkową oraz przedszkolną. W związku z tym planujemy uporządkować ten teren, zrobić bezpieczną i zieloną przestrzeń, tak aby nasze dzieci, uczniowie oraz cała społeczność lokalna w wolnych chwilach mogły spędzić tam czas, zrelaksować się i odpocząć. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia to samorządowcom, mieszkańcom województwa śląskiego. Jest to bardzo ważny aspekt w naszym życiu, ponieważ tak naprawdę my, nasze dzieci będziemy z tego korzystać. Jeżeli dzisiaj nie zadbamy o naszą przestrzeń, tą zieloną, to w przyszłości niestety, ale będziemy ponosić opłakane konsekwencje. Paweł Maźniak, dyrektor gminnego żłobka w Kalei, gmina Wręczyca Wielka.
4: Kolejna świetna inicjatywa, jeśli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, która pozwala gminom, ale i powiatom aplikować o środki, które przeznaczamy na te właśnie zielone przestrzenie, które upiększają nasze gminy i powiaty. Jako powiat Raciborski od wielu lat staramy się budować potencjał Zamku Piastowskiego i całego zagospodarowania wokół zamku, więc tutaj ta przestrzeń wokół zamku zyska nowe życie dla naszych mieszkańców i cieszę się, że pozyskaliśmy prawie 250 tysięcy na to, żeby te całe skarpy, które dzisiaj niestety no troszeczkę szpecą, już niedługo zyskają nowe życie i staną się atrakcyjnym miejscem na mapie naszego powiatu. Oczywiście całość będzie polegała na przygotowaniu wielu instalacji, między innymi ławeczek miejsca postojowego, tak żeby można będzie bezpiecznie kolejnym wejściem wejść na zamek, także ta skarpa będzie edukacyjna. Ma powstać odrarium, czyli połączenie, jeśli chodzi o Odrę, ale również to, co mamy na zamku, czyli historii. To wszystko ma się komponować w tym projekcie, który żeśmy właśnie przygotowali. Znacząca część tych środków jest oczywiście dla nas bardzo istotna. Powiat dokłada troszeczkę do tego przedsięwzięcia, ale myślę, że jako powiat, jako gminy cenimy sobie tak bardzo te środki, które możemy pozyskać, bo to powoduje, że zostają nam środki w budżecie. Więc jeśli to dofinansowanie sięga niejednokrotnie 80-90%, to powoduje, że dzięki tym środkom możemy właśnie realizować konkretne projekty. Grzegorz Swoboda, starosta Raciborski.
5: Mamy tę przyjemność, że już po raz drugi udało nam się zaistnieć w konkursie Zielona Przestrzeń. Tym razem udało się pozyskać środki na powstanie pewnej strefy.
4: Konkretne projekty. Grzegorz Swoboda, starosta Raciborski.
5: Mamy tę przyjemność, że już po raz drugi udało nam się zaistnieć w konkursie Zielona Przestrzeń. Tym razem udało się pozyskać środki na powstanie pewnej strefy w centrum miasta, która to stanowić ma miejsce spotkań mieszkańców oczywiście, ale również uwypuklenia tej wpisującej się już w codzienność naszego miasta dyscypliny, jaką są szachy, bowiem rokrocznie bardzo duży festiwal w naszym mieście jest realizowany. Tych pieniędzy jest coraz więcej, natomiast pamiętajmy o tym, że potrzeb w zasadzie można powiedzieć jest jeszcze więcej. Kwestia podążania za tymi ekologicznymi trendami to nie tylko moda, ale kwestia wpływania na codzienność naszych mieszkańców. Ekologia dotyczy nas, można powiedzieć, na każdym kroku poprzez ochronę jakości powietrza, poprzez ochronę walorów wody, więc w tych działaniach gminy, ale myślę, że tutaj każdy szczebel tutaj, czy to samorządowy, czy rządowy, powinien się starać, by ten walor podbijać i te działania intensyfikować. Bardzo dobra inicjatywa, bo przez takie, można powiedzieć, małe działania zyskujemy na dwójnasób. Po pierwsze, uzyskujemy pieniądze na poprawę przestrzeni mieszkańców, nawet w takim małym obszarze, ale też pełni to walor edukacyjny, że właśnie podążamy w tym kierunku, by te kwestie ekologiczne poprawiać. Michał Kubok, przewodniczący Rady Miasta Ustroń.
6: Ja również jako starosta powiatu kłobuckiego aplikuję z tego powodu po te środki. To znaczące środki, ponieważ jest to kwota 160 tysięcy złotych, które pomogą w realizacji tak pięknego zadania zielonej enklawy na terenie Domu Dziecka w Kłobucku. Wiodącym tematem jest stężnia, która powstanie na tym terenie, ale również zabezpieczenie całego terenu zielonego, który przez lata niestety uległ dość mocnej degradacji. Słabe dofinansowanie w tym terenie, mówię, jeżeli chodzi o słabe finansowanie Domu Dziecka, nie pozwalało na to, żeby przeprowadzić to w miarę profesjonalnie. Dlatego też, idąc z duchem czasu, staramy się korzystać ze wszelkich możliwych źródeł, aby polepszyć stan jakości życia, szczególnie tych ludzi pokrzywdzonych przez los, bo to dzieciaki, które 30 dzieci, które znajduje się tam w Domu Dziecka. Na pewno jestem zadowolony, że te projekty przede wszystkim powstają, dlatego też chylę czoła przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, przed ich prezesem, panem Mateuszem Pindlem, który prawidłowo patrzy na rozwój kierunków ekologicznych w terenie województwa śląskiego, bo to trzeba przyznać całe województwo. Ja jako starosta powiatu kłobuckiego niezmiernie się cieszę, że mamy taką możliwość i możemy aplikować po wszelkiego rodzaju środki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od momentu, kiedy ja zostałem starostą, czyli niecałe 2 lata temu, ciągle korzystamy z projektów na zielone pracownie, tak jak w tej chwili na zieloną przestrzeń. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że to jest, a za moment święta Bożego Narodzenia, także też dlatego jest to wspaniały prezent, taki w dwójnasób, który zasili kasę powiatu kłobuckiego, a właściwie to wzmocni potencjał naszej ekologicznej przestrzeni. Dariusz Piliśniak, starosta powiatu kłobuckiego.
1: A jeśli ktoś myśli, że nasz region jest szary, bury i ponury, to się myli. Zieleni nie brakuje i nadal przybywa, tak samo jak ciekawych, zielonych miejsc.
0: Wbrew pozorom nasze województwo zawsze było województwem bardzo zielonym. Biorąc pod uwagę, że samorządy zawsze cierpią na deficyt środków na tego typu inwestycje, które nie są priorytetowe z punktu widzenia niejednokrotnie mieszkańców, bardzo się cieszę, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska co roku organizuje taki konkurs na zagospodarowanie pewnych przestrzeni, które można
7: powiedzmy, odbetonować, zazielenić i te środki tego typu inwestycjom służą. Oczywiście wpisuje się to w strategię dostosowywania do zmian klimatycznych, która jest w naszym województwie śląskim. Bardzo mnie też cieszy to ogromne zainteresowanie ze strony samorządu, więc jest to jak najbardziej pozytywny program. To już jest nieprawda o naszym województwie, że tu są tylko kopalnie, że tu jest tylko przemysł. Katowice uchodzą za najbardziej zielone miasto w Polsce. W centrum dużej aglomeracji mamy przecież ogromny Park Śląski. Jeśli ktoś był w nowojorskim Central Parku, to musimy powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić, a są tacy, z którymi opiniami ja na przykład się zgadzam, że Park Śląski jest na przykład dużo lepszym miejscem niż nowojorski Central Park. To tak, oczywiście trochę humorystycznie mówiąc, ale faktem jest, że poprawa

0: tego dobrostanu, jeśli chodzi o to zazielenienie naszego województwa w ostatnich latach postępuje i temu też służą te projekty. Michał Kopański, wicewojewoda śląski.
1: Przypomnę, za nami finał trzeciej edycji konkursu Zielona Przestrzeń. To teraz krótko Paulina Kozioł w zupełnie innym temacie.
2: Symulator ruchu lotniczego to nowy sprzęt Politechniki Śląskiej. Jego sercem jest wieża kontroli lotów. Prawie taka jak w rzeczywistości. Z symulatora będą korzystać studenci, którzy przygotowują się do zawodu kontrolera ruchu lotniczego, mówi rektor Politechniki Śląskiej Marek Pawełczyk.
3: Ten proces kształcenia jest kilkuletni. To jest właściwie przygotowanie do zawodu kontrolera ruchu lotniczego. Dlatego, że później jest jeszcze kwestia certyfikacji, są jeszcze oczywiście stosowne egzaminy. Natomiast to już jest tylko później właściwie formalność, dlatego że tutaj mamy wszelkie niezbędne warunki do tego, aby taki kontroler przygotować. Ten symulator ma zapisane informacje techniczne o wszystkich samolotach, jakie istnieją, o wielu lotniskach, o wszelkich możliwych warunkach pogodowych, o wszelkich możliwych awariach. Tak więc tutaj właściwie studenci spotkają się ze wszystkim tym, co czeka ich później także na wieży kontroli lotów.
2: Przeniesiemy się teraz do środka symulatora ruchu lotniczego. Studenci wchodzą do niego i są otoczeni ekranami, mówi profesor Politechniki Śląskiej Jarosław Kozuba.
4: Jesteśmy w pomieszczeniu Tower. Poprzez tak zwane okna student, który tutaj będzie szkolony, ma pogląd na cały ruch na płaszczyźnie lotniska, zarówno postojowej samolotów, rękawów, jak i tej operacyjnej części związanej ze startami i lądowaniami statków powietrznych, ale to jest jedno pomieszczenie. Czyli tutaj będą szkoleni kontrolerzy tak zwani tower, wieżowi. W drugim pomieszczeniu, które jest obok, jest pomieszczenie do szkolenia kontrolerów podejścia proceduralnego. I trzecie pomieszczenie, tam siedzą tak zwani piloci podgrywający. Czyli cała korespondencja przez szkolonych instruktorów jest prowadzona z osobami, które symulują, podgrywają pilotów. Przed tego rodzaju symulatorami są postawione bardzo wysokie wymagania. Wymagane jest wierne odwzorowanie, zarówno jeżeli chodzi o procedury operacyjne w procesie naziemnych operacji statków powietrznych, jak i tych związanych ze startem, lądowaniem, podejściem do lądowania, poruszaniem się w rejonie lotniska, ale również jeżeli chodzi o środowisko i to sztuczne i naturalne, czyli mówimy o pogodzie, mówimy o deszczu, opadzie śniegu, wiatrach i tak dalej, ale również tych sztucznych, zależnych niestety od człowieka, czyli tutaj jest odwzorowanie pożaru statku powietrznego i kontroler zgodnie z określonymi procedurami powinien zareagować na to i zażegnać to niebezpieczeństwo.
5: Maciej Stołtny, kontroler ruchu lotniczego, szef instruktorów szkolenia teoretycznego Politechniki Śląskiej.
6: Wizer 6 Zulu Echo, Politechnika Tower, dzień dobry. Information na Echo QNH1013 for departure runway 26, copy your ATC clearance for flight to Frankfurt. Out of runway 26, maintain runway heading climb altitude 6000 feet, squawk 4015. When airborne, contact approach frequency 118.475. Właśnie przekazałem pilotowi zezwolenie kontroli ruchu lotniczego, czyli informacje, jakie manewry ma wykonywać po starcie, czego ma się spodziewać po trasie, do jakiej wysokości ma się wznosić, no i inne istotne informacje.
1: Symulator ruchu lotniczego to nowy sprzęt Politechniki Śląskiej do szkolenia studentów, a o tym wszystkim w swoim materiale opowiedziała nam Paulina Kozioł i jej rozmówcy.
7: Dziękuję za to spotkanie, Edyta Czekaj.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: To jest magazyn reporterów Meloradia Śląsk. Edyta Czekaj, oczywiście nie będę sama. Na początek, no właśnie, na początek bardzo turystycznie. Przewodnik, miłośnik wszystkiego tego, co wiąże się z historią, z przemysłem tu na Śląsku. Pawle, na początek wyjaśnijmy hasło Industriada.
9: Industriada to święto szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Wielki event, który przyciąga wszystkich chyba, którzy mają czas tego dnia i to jest z regionu i z całej Polski, a i ostatnio też z zagranicy widzę sporo ludzi.
7: Sztandarowa impreza śląska, ona się rozrasta z roku na rok i coraz więcej tych obiektów przybywa. No i rzeczywiście nie jest tajemnicą, że tutaj przoduje Zabrze. No to powiedzmy, co takiego ma to Zabrze?
9: Zabrze przede wszystkim słynie z unikatowych na skalę światową zabytków techniki górniczej. To jest kopalnia Guido, to jest sztolnia Królowa Luiza, kopalnia Królowa Luiza. Do tego jeszcze dla miłośników architektury sporo naprawdę ciekawej architektury modernistycznej. Wystarczy wspomnieć choćby kościół świętego Józefa, autorstwa słynnego architekta Dominikusa Bema. Także Zabrze jest taką troszeczkę nieodkrytą, mi się wydaje, perełką przemysłową architektury na Górnym Śląsku. Sama kopalnia Guido jest o tyle ciekawa, że oferuje możliwość zjazdu pod ziemię. Większość zabytków górnictwa, jak się jeździ po Europie, to są tylko zachowane obiekty na powierzchni. Wieże wyciągowe, maszynownie, kompleksy sprężarek, przetwornic. Natomiast w Zabrzu można zjechać 320 metrów pod ziemię, doświadczyć na własnej skórze, własnymi oczami zobaczyć wyrobiska, dość surowe, przemysłowe wnętrza. I to jest coś, co robi wrażenie.
7: Turyści robią wow?
9: No turyści, jak wsiadają do szoli i ta szola rusza, to tak czasem troszeczkę krzyczą, albo są takie achy, ochy, achy, tak. Są zaskoczeni.
7: Ile trzeba mieć czasu, żeby poznać to miejsce? Ile trwa taka wycieczka, takie oprowadzanie po tym miejscu?
9: Po samej kopalni Guido to jest około 2 godzin. W sumie zależy od tego, jaki wariant zwiedzania zainteresowana osoba wybierze. Wszystkiego, co oferuje Muzeum Górnictwa Węglowego, no to sobie najlepiej zaplanować na 3 weekendy, bo to przynajmniej 3 wycieczki, tak? Ale to tak minimalny program, minimum, żeby zwiedzić i kopalni Guido, i podziemia kopalni Królowa Luisa, i sztolnię dziedziczną. Także to 3 wycieczki co najmniej.
7: Zróbmy taką szybką wycieczkę. Co proponujesz na dzień dobry, na początek, jak przyjeżdżamy do Zabrza? Właśnie Guido?
9: Ja myślę, że obiekty Muzeum Górnictwa Węglowego są najciekawsze z tego wszystkiego. Co jest lepsze, trudno powiedzieć, bo to jest takie, no osiołkowić byłoby dano, tak? Jedno fajne, drugie fajne. Guido jest takie przemysłowe, dość surowe. Kopalnia Królowa Luisa, podziemia kopalni Królowa Luisa, można obejrzeć kolekcję maszyn górniczych działających, a zaś sztolnia Królowa Luisa, nazwana też historycznie główną kluczową sztolnią dziedziczną, jest szalenie widowiskowa. To jest spływ łodziami podziemny z bardzo ciekawymi i robiącymi wrażenie instalacjami multimedialnymi. Przejście, no, mocno historycznym wyrobiskiem, które w całości jest wydrążone w węglu. A oprócz tego oczywiście na powierzchni do zobaczenia, no chyba perła tego obiektu, działająca maszyna parowa z początku XX wieku. Kolekcja na przykład związana z ratownictwem górniczym. Także to naprawdę, to jest cały dzień, to jest mało. Muzeum oferuje swoje usługi 7 dni w tygodniu, także można tam zajrzeć w zasadzie zawsze.
7: No to dobrze, jeszcze jesteśmy w tym Zabrzu. Co jeszcze?
9: Polecam oglądać kolonie robotnicze Borsigwerk czy Zandkę. Zandka, obiekt przepiękny, niesamowicie urozmaicony architektonicznie, bardzo klimatyczne ulice, niestety nadgryziony zębem czasu i ciężką historią. Warto zobaczyć biskupice. Moim zdaniem trochę nieodkryte. Też trochę nieodkryte, bo no, ludzie widzą budynki, które są troszeczkę też zmęczone życiem, ale ma swój niesamowity klimat i bardzo lubię tamte rejony. No co jeszcze warto zobaczyć? Kolejna rzecz związana z zabytkami górnictwa to jest Szyb Maciej. Pięknie zachowany fragment zabudowań dawnej kopalni Concordia.
7: Kto by pomyślał, że Zabrze było kiedyś wielką wsią i to bardzo długo?
9: No Zabrze było wsią do początku lat 20. XX wieku.
7: Spieszyli się z tymi prawami miejskimi, ale chyba był jakiś cel.
9: Z czego to wynikło, że tak długo trwało tutaj, zanim miasto dostało prawa, stało się miastem z grupy wsi? To na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Aż tak dobrze historii Zabrze nie zgłębiałem. No, ale słyszałem takie pogłoski, że w momencie otrzymania praw miejskich było największą wsią na świecie. Proszę sobie wyobrazić, z dobrze rozwiniętą siecią tramwajów, kopalniami, hutami, no nie wyglądało specjalnie wiejsko. Ale to jest coś, co było charakterystyczne dla Górnego Śląska, że zachowywano fragmenty tej rolniczej spuścizny. Kolonii robotnicze zawsze był budowany w ten sposób, że robotnicy, którzy przecież jeszcze chwilę wcześniej byli rolnikami, mieli jeden kawałeczek ziemi, mieli ogródek, gdzie mogli sobie uprawiać jakieś kwiatki, być może jakieś warzywa, hodować gołębie, przecież tradycyjne hobby robotników górnośląskich. Także charakterystyczną cechą tych kolonii robotniczych było to, że one jednak zachowywały ten element tego wiejskiego życia, że przy większości domków był malutki ogródek, gdzie mieszkańcy mogli sobie uprawiać kawałeczek ziemi, hodować kwiaty, być może jakieś warzywa, gołębie na przykład. Jak się dobrze przyjrzy, to mimo tego, że Zabrze stało się z największej, jak to mówią wsi na świecie, miastem, jednak te relikty wiejskości zostały.
7: Przede wszystkim miasto to jest teraz miastem turystycznym.
9: Ze względu na działania podjęte przez władze i władze Zabrza i władze województwa śląskiego.
7: Strzał w dziesiątkę.
9: To był, moim zdaniem, tak, to był strzał w dziesiątkę. Działanie dość wyjątkowe, ponieważ zwróciłem uwagę, że w momencie, kiedy ten wielki przemysł na Górnym Śląsku zaczął upadać w wyniku przemian ekonomicznych w początku lat 90., no to znaczna część tych obiektów została po prostu zniszczona, porzucona, rozkradziona, wyburzona. Natomiast w Zabrzu wykazano się refleksem i zachowano tą techniczną spuściznę i stworzono obiekt, który jest unikatowy na skalę przynajmniej Europy. No ja troszeczkę podróżując po Europie, jak tylko widzę coś związanego z górnictwem, to zaglądam. No i no nie, żebym jakoś szczególnie działał na zasadzie, że każda pliszka swój ogonek chwali, ale czegoś o podobnej skali, podobnym rozmachu nie widziałem. No podobne wrażenie zrobiła na mnie kopalnia Zollverein w Essen. No ale to jest też tylko powierzchnia z fantastyczną architekturą. Zresztą obiekt wpisany na listę UNESCO, ale tam właśnie nie ma tego, o czym wspomniałem, co w Zabrzu, nie ma możliwości zwiedzania podziemi, wyrobisk.
7: Ja ci tutaj wejdę w słowo, bo jakiś czas temu rozmawiałam z byłą już dzisiaj prezydent Zabrza, panią dr Małgorzatą Mańką-Szul i posłuchajmy, co ona mówiła o wieży ciśnień.
10: Pamiętam jako Zabrzanka wiele lat wieżę ciśnień, która stała, niszczała. Tak smutnie spoglądała na nas swojej pozycji. A dziś chciałoby się powiedzieć, że to taka latarnia morska dla Zabrza, która przypomina historię, ale która też chce pokazać kierunek rozwoju miasta. Bo oczywiście dziś odeszliśmy od przemysłu wielkiego, odeszliśmy od kopalń. Dziś oczywiście mówimy o medycynie, nauce, turystyce postindustrialnej, ale Śląsk na węglu stał. Węgiel w naszym życiu jest wszechobecny i myślę, że wystawa nie o kopalniach, tylko wystawa o węglu jest naprawdę bardzo cenną wystawą. I to, że dziś w wieży ciśnień pod kopułą możemy oglądać wystawę o tym pierwiastku, który dla nas wszystkich jest tak ważny, jest naprawdę absolutnie czymś wyjątkowym. Oczywiście najpierw trzeba było kupić tą wieżę, bo przechodziła z ręki do ręki i historia odzyskania wieży jest naprawdę długa i trudna. Najpierw trzeba było znaleźć pieniądze, żeby wyremontować tą wieżę. No i tu oczywiście środki zewnętrzne z tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych pozwoliły, że 34 miliony mogliśmy zadedykować w tą inwestycję. No i oczywiście na koniec pomysły, żeby ożywić to miejsce. No i dziś oczywiście piękna wystawa, troszkę niżej. Można zjeść dobre ciastko, napić się dobrego soku czy dobrej kawy, ale jak się trochę wspiąć wyżej, to przy dobrej pogodzie można spojrzeć na całe piękne Podbeskidzie. Tak, z Zabrza widać Podbeskidzie, jak pięknie świeci słońce, no i oczywiście jak trochę wdrapać się na zabrzańską latarnię, czyli mówiąc najogólniej wieżę ciśnień. Przepiękna wieża, która myślę, że dziś nie tylko świadkiem historii, ale przede wszystkim pokazuje kierunek rozwoju Zabrza.
7: Ja sobie tak myślę, że nie ma drugiego miasta, które by tak mistrzowsko rewitalizowało te obiekty.
10: Kiedy kocha się swoje miasto, kiedy patrzy się szeroko otwartymi oczyma i trochę do tyłu, ale przede wszystkim sercem otwartym do przodu, to człowiek ma pełną świadomość, żeby wiedzieć, dokąd się zmierza, trzeba wiedzieć, skąd się wychodzi. Tu z kolei myślimy o hotelu Admiral Palace. To perełka w samym centrum miasta, na najdłuższej ulicy w Europie, przecież ulica Wolności, która ciągnie się od Rudy Śląskiej do Gliwic i na całej tej długości pokazuje wiele wspaniałych punktów. Ten hotel znów jest z jednej strony świadkiem historii, ale z drugiej strony jest perełką architektoniczną. Myślę, że dziś już się tak nie buduje. Dziś wszyscy analizujemy, dziś wszyscy przeliczamy, dziś wszyscy oszczędzamy. Z przykrością trzeba powiedzieć, że architekci może by jeszcze i poszaleli, ale inwestorzy liczą każdą złotówkę. W ogóle jest trudny czas dla inwestycji. Dlatego jak mamy perełki, to oprawiajmy je, szlifujmy je, pucujmy je.
7: Tyle była prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, a teraz wracam do swego gościa, do Pawła Niemczuka, miłośnika historii, zwłaszcza tej przemysłowej. Pawle, może kilka słów o Bytomiu teraz?
9: Bytom jest podobnie jak Zabrze, miastem nieodkrytym, ale jeszcze bardziej nieodkrytym. Bytom ma dużo bardziej dostojną, wielkomiejską architekturę. Starczy się przejść po ulicy Dworcowej, która jest tam, w zasadzie każda kamienica jest unikatowa i jest perełką samą w sobie. Te wszystkie kamienice odzyskują blask, ulica zostaje zagospodarowana w sposób jakiś fajny, sensowny. Kolej wąskotorowa to nie jest jedyna rzecz w Bytomiu. Właśnie architektura Bytomia, ulica Dworcowa, warto się przejść, zobaczyć plac klasztorny, który jest niesamowicie klimatyczny. No a dla miłośników zabytków techniki, to tak, jak już wspomniałaś, kolej wąskotorowa. Najstarsza nieprzerwanie czynna kolej wąskotorowa, kiedyś oplatająca niemal cały Górnośląski Okręg Przemysłowy, sięgająca od Katowic na południowym wschodzie przez Bytom, który był centralną częścią sieci kolei wąskotorowej, na północy, aż za miasteczko śląskie do Bibieli i Żyglina, na południowy zachód przez Gliwice aż po Racibórz. No z tej kolei do dziś zostało dość niewiele. 21-kilometrowy fragment w Bytomiu, 6-kilometrowy fragment w okolicy Rud Raciborskich w gminie Kuźnia Raciborska, czy albo jeszcze tak bardziej obrazowo pod Rybnikiem, można powiedzieć. Kolej wyjątkowa ze względu na swój wiek. Druga najstarsza kolej wąskotorowa na świecie, starsza jest tylko Festyni Ogrodowej w północnej Walii. Miałem plany tam się wybrać, ale przyszła pandemia i zostaliśmy wszyscy uziemieni, w tym ja i moje plany odwiedzenia Walii niestety musiały zostać odłożone. Wybieram się tam, mam nadzieję, że uda mi się wybrać. Natomiast w czym kolej górnośląska jest lepsza, w cudzysłowie, od kolei walijskiej? Otóż kolej walijska w latach 40 była zatrzymana i była przez wiele lat nieczynna. Pasjonatom kolejnictwa, którzy ją kupili na własność, zajęła jej odbudowa, przywrócenie ruchu na całości linii blisko 30 lat. Górnośląskie koleje wąskotorowe istnieją, funkcjonują nieprzerwanie od 1853 roku. Tutaj nie doszło do sytuacji zatrzymania ruchu, także oni są starsi, ale my jesteśmy za to dłużej nieprzerwanie czynni. Gwiazdą naszej kolei jest od 2022 roku parowóz Rzadkość. Czynny parowóz w Polsce to nie jest widok częsty. W województwie śląskim są w tym momencie aż dwa. Jeden tutaj właśnie u nas, parowóz Ryś w Bytomiu i drugi parowóz Las w Rudach. Czynnych parowozów wąskotorowych w Polsce jest kilkanaście, o ile dobrze liczę 13, natomiast normalnotorowy to w tej chwili jest chyba aż jeden. Także parowóz jest rzeczą wyjątkową. No drugą rzeczą, no to jest unikatowa, właśnie to najstarsza na świecie kolej o unikatowym rozstawie szyn 785 mm. Nigdzie więcej takiej na świecie nie ma. No co jeszcze warto zobaczyć? Samą stację Bytom Karp wąskotorowy z kolekcją wagonów i lokomotyw. No i przejazd samą linią, która zaczyna się w centrum miasta, a potem oferuje poprzemysłowe widoki zapadlisk bezodpływowych, które wyglądają dość apokaliptycznie. Zaraz potem wjeżdża do Dąbrowy Miejskiej i ładnego miejskiego lasu Bytomia, po drodze przejeżdżając efektownym wiaduktem nad autostradą A1. Kolejne przystanki, no to jest kopalnia zabytkowa Srebra w Tarnowskich Górach. Kolejny obiekt na Górnym Śląsku. Jedyny obiekt na Górnym Śląsku wpisany na listę dziedzictwa UNESCO.
7: Pawle, i tu postawmy kropkę do naszych wspólnych podróży. Jeszcze wrócimy, bo przecież i Tarnowskie Góry nam zostały, i Gliwice. Może wrócimy do tego spotkania za kilka dni. Na razie pięknie Ci dziękuję.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: Katowickie inwestycje rozpoczęły realizację kolejnego zadania, tym razem związanego z porządkowaniem gospodarki ściekowej, a także rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej w mieście. O tym za chwilę powiemy w naszym programie.
11: Dawid Kwiecień, Katowicka Agencja Wydawnicza. Ważny projekt i o dużym obszarze, który właśnie dzięki któremu zrealizujemy, uporządkujemy kanalizację sanitarną w rejonie Doliny Trzech Stawów. Mowa tutaj konkretnie o ulicy Francuskiej, gdzie zaczęliśmy roboty już na południowym krańcu ulicy Francuskiej przy kortach tenisowych i zostanie wybudowana wzdłuż tej ulicy właśnie kanalizacja sanitarna aż do skrzyżowania z ulicą Ceglaną. Te prace już się rozpoczęły. Łącznie powstanie blisko 3,9 km nowej sieci kanalizacyjnej, w tym około 2,5 km z kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i blisko kilometr kanalizacji tłocznej. Co ważne, część robót będzie realizowana bezwykopowo, co pozwoli m.in. zmniejszyć utrudnienia na, że tak powiem, powierzchni i po prostu ingerencję w tą nawierzchnię, którą potem trzeba oczywiście odbudować w przypadku robót wykopowych. Dzięki tej inwestycji uporządkujemy gospodarkę kanalizacją właśnie sanitarną, co jest ważne zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców, bo będzie możliwe podłączenie i budynków, i obiektów do kanalizacji i odprowadzanie ścieków szczelnym systemem kanalizacyjnym. Mowa tutaj też o budynkach usługowo-handlowych czy obiektach gastronomicznych, które istnieją w tym rejonie, więc będzie z jednej strony bezpieczniej i bardziej komfortowo dla mieszkańców, a z drugiej bezpieczniej dla przyrody i dla dobra środowiska. Inwestycja już ruszyła, natomiast koniec jej przewidujemy na początek 2027 roku.
1: Przypomnę, ten etap projektu obejmuje budowę nowej kanalizacji na odcinku od południowego końca ulicy Francuskiej aż do jej skrzyżowania z ulicą Ceglaną w Katowicach. A teraz poprawimy jakość powietrza w Gliwicach.
12: Nazywam się Aneta Poczęta, jestem ekodoradcą, pracuję w Wydziale Środowiska. Gliwice od lat wspierają mieszkańców w wymianach źródła ogrzewania. Dwie dotacje. Jedna dotyczy stricte wymiany źródeł ogrzewania, a druga jest do odnawialnych źródeł energii. To są dotacje, one mają charakter refundacji. Skorzystać mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie też. Osoby prawne również non-profit. Po wykonaniu inwestycji pobierają wniosek tutaj u nas na dole holu i składają razem z fakturą i z protokołem w biurze podawczym. Takie wnioski można składać rok wstecz, czyli jeżeli ktoś robił teraz w 2025 roku sobie taką inwestycję i na przykład nie wiedział, że jest taka dotacja, to jeszcze do końca tego roku może się ubiegać o taką dotację. Nasze dotacje mają charakter refundacji, czyli najpierw wykonujemy inwestycje, a potem składamy wniosek o refundację. Mówimy o naszych miejskich dotacjach, mamy dwie takie. Pierwsza jest właśnie do wymiany źródeł ogrzewania i tutaj można uzyskać kwotę maksymalnie 6000 zł. Natomiast druga jest do odnawialnych źródeł energii i tutaj w zależności od tego, co sobie montujemy w domu, na przykład do pompy ciepła, można uzyskać maksymalnie 10 tysięcy. Są tam jeszcze kolektory słoneczne, piec na pelet, można uzyskać 4 tysiące. To są dotacje, które są prowadzone od lat. Liczba dotacji w 2025 roku wyniosła na wymianę źródeł ogrzewania, to było 190 dotacji, a odnawialne źródła energii 79 dotacji. W latach 2024-2025 wydało miasto na to 5,9 miliona złotych.
1: Tyle jeśli chodzi o temat eko w Gliwicach, a już teraz Chorzów i Amazonki.
2: Chorzowskie Amazonki uczyły kobiety, jak wykonywać samobadanie piersi, mówi wolontariuszka Maria Balicka.
13: Trzeba się badać. Właściwie to badamy nie tylko mamy. Badamy się wszyscy. Badamy się w najmłodszych wieku, powiedzmy 12-15 lat. Zaczynamy właśnie już przyzwyczajać młode dziewczyny do samobadania piersi. Tak też my, wolontariuszki, uczestniczymy w takich prelekcjach w szkołach, uświadamiając dziewczynkom, że warto dbać o swoje piersi, o ten atrybut kobiecości, który po prostu zawsze powinien być zdrowy. A badając piersi, badamy po to, żeby po prostu wykluczyć chorobę, a nie znaleźć. Badając się, po prostu jesteśmy pewne, że jesteśmy zdrowe.
2: Takie samobadanie jest bardzo ważne. Jakby pani mogła powiedzieć, jak je poprawnie wykonać?
13: Takie samobadanie polega na tym, że najlepiej wykonać je w czasie kąpieli. Wtedy po prostu sama pierś i ręka jest śliska. Badamy się 2-3 dni po miesiączce albo, jeżeli jeszcze nie miesiączkują dziewczęta, to wtedy badamy się w jednakowym dniu miesiąca, czyli 1., 5., 10. Wybieramy ten sam dzień i badamy raz w miesiącu. I badamy się w ten sposób, że uginamy rękę powiedzmy, badając pierś prawą, badamy lewą ręką, a badając pierś lewą, prawą ręką. Wtedy po prostu zaczynamy od sutka i opuszkami palców w koło krążymy, otaczamy po prostu dotykając miejsce po miejscu, staramy się wykryć lub wykluczyć cokolwiek, co nie powinno się w piersi znajdować.
2: Co nas powinno zaniepokoić? Jeśli obserwujemy pierś, samobadamy, kiedy koniecznie musimy się zgłosić do lekarza, do specjalisty?
13: Jeżeli w piersi znajdziemy po prostu jakąkolwiek zmianę, coś pod paluszkami nam wyjdzie, to od razu nie reagujemy. Badamy to przez miesiąc, następny miesiąc. Jeżeli ta rzecz jest umiejscowiona lub zaczyna się powiększać, wtedy musimy dopiero udać się do lekarza, ponieważ te wcześniejsze, jeżeli coś zaobserwujemy, a po miesiącu już tego nie ma, znaczy się, że się wchłonęło. Jednak jeżeli już to po prostu jest wyczuwalne, udajemy się do lekarza, a jeszcze lekarz odpowiednie badania nam zlecając wykluczyć może.
2: Powiedziała pani też o tym, że powinny się już badać takie dziewczynki nastoletnie, w wieku nawet 12 lat. Dlaczego to jest tak ważne, żeby te badania tak wcześnie zacząć wykonywać?
13: Dlatego, żeby po prostu weszło to w nawyk. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ dbamy o swój wizerunek, dbamy o pomalowanie sobie oczu, prawda, przyklejenie rzęs czy tam coś innego. Dbamy o zęby, które myjemy zawsze i jesteśmy przyzwyczajeni od najmłodszych lat do mycia zębów. A to jest jak gdyby taką kolejną rzeczą dotyczącą dziewcząt, które właśnie jak im to wejdzie w nawyk, to potem już rutynowo będą to wykonywały i nie będą miały problemu, ponieważ będą znały swoje piersi. A znać swoje piersi to jest bardzo ważna rzecz, bo któż inny może nam znać i wiedzieć, że w tym miejscu to może być, a w tym miejscu nie może być, że to powinno się znajdować, albo w ogóle tego nie powinno być.
14: Joanna Gajda-Spisak, psycholog, psychoonkolog, współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek Nadzieja.
2: Czasami mówi się tak, że kobiety boją się badać, bo boją się, że coś zostanie wykryte.
14: Dokładnie, to jest największy problem i też taki mit, z jakimi się staramy zmienić, jeżeli chodzi o profilaktykę. Profilaktyka to jest wolność, to nie jest przymus. My nie musimy się badać, mamy wybrać sobie, żeby być właśnie zdrowe. Bo szukamy w tej profilaktyce nie po to, żeby nam coś znaleźć, żeby się okazało, że jesteśmy tak bardzo chore, czy żeby się stało to, czego się kobiety boją, tylko żeby się upewnić, że jestem zdrowa i mam na przykład kolejny rok lub dwa bezpiecznego, fajnego życia, lub jeżeli znajdę coś, to żeby jak najszybciej zostało to wyleczone. Ponieważ choroba nowotworowa bardzo często bywa chorobą uleczalną lub przewlekłą. To nie jest wyrok. Natomiast jeżeli odwlekamy profilaktykę, odwlekamy samobadanie, nie chcemy, mówimy, że mnie to nie dotyczy, ja się boję, że coś mi lekarz znajdzie i będę miała problem, bo tego się tak naprawdę boimy, tego problemu, jaką jest choroba, utratą wolności, koniecznością leczenia, modyfikacjami życia naszego. I jeżeli to jest za późno, wtedy trudniej jest leczyć tę chorobę. A im wcześniej, tym tak naprawdę łatwiej wyjść z raka, wyjść z choroby onkologicznej.
2: Tutaj mówiłyśmy już o tym, jak takie samobadanie wykonywać. Czy to jest trochę tak, że też kobiety boją się dotykać? Czy wykonują chętnie to samo badanie? Jak na przykład dzisiaj tutaj reagują podczas tego spotkania w Chorzowie, w Parku Kutników?
14: Mamy takie czasy, że kobiety reagują bardzo różnie i to jest niezależne od wieku, od miejsca zamieszkania, od wykształcenia. Są osoby, które chichoczą i odwracają wzrok. Są osoby, które mówią z lękiem, bo to widać, to czuć. Mnie to nie dotyczy, ja nie chcę, nie jestem zainteresowana, nie słuchając kompletnie, o co chodzi. A są kobiety, które mówią, wiem, ja to robię. Tak, ja jestem świadoma, oczywiście jak najbardziej jestem poinformowana. I to są kobiety naprawdę w bardzo różnym wieku, z bardzo różnymi doświadczeniami, więc nie można uogólniać. Coraz więcej osób się bada, coraz więcej osób zyskuje świadomość, natomiast bardzo dużo nadal jest osób, które żyje mitami, które się obawia, które z jakiegoś takiego lęku, wstydu też nie będą pytać. Nawet będąc zainteresowanymi, zerkając, odwracają wzrok, bo tak głupio. To nie jest głupie. Nie ma głupich pytań, są tylko pytania niezadane, które prowadzą właśnie do choroby, do jeszcze większego lęku, bądź do poważnych kłopotów.
2: Jak przekonać zatem do tej profilaktyki i do tego samobadania też?
14: Myślę, że można próbować to normalizować, tłumaczyć, nie straszyć. To, co staramy się my też robić. My jesteśmy wszyscy wszystkie kolorowo ubrane, uśmiechnięte. Nie straszymy, nie grozimy, że umrzesz, że coś, że mówimy, że to jest twoja wolność, twój wybór, to jest dla ciebie, to jest dar zdrowia i życia. To wydaje mi się takie po pierwsze, żeby ta profilaktyka i to zdrowie było kojarzone z czymś pozytywnym, z czymś kobiecym, miękkim i dobrym. Po drugie, wydaje mi się, że trzeba mówić o tym, żeby zdrowo żyć, mieć zdrowy tryb życia. Pokazywać w kółko, że to naprawdę jest ważne i to działa. A po trzecie, no świecić przykładem, czyli mówić, że ja się badam, właśnie zaprosić kogoś na wspólne wyjście gdzieś tam, nie tylko na paznokcie czy do fryzjera, ale i też porozmawiać o ginekologu, czy o specjaliście chorób piersi, czy o jakichś innych badaniach diagnostycznych, żeby nam to tak wyszło w krew, jak mówienie o tym, że chodzimy razem na paznokcie, czy robimy sobie spa, czy cokolwiek innego, żeby to się stało częścią naszego życia, nie tabu, nie wstydem, normalną częścią naszego życia. Także normalizacja, humor, pokazywanie dobrych stron, no i wspólnota kobiet, że my razem możemy to robić, my razem sobie pomagamy.
2: O tej wspólnocie kobiet, tutaj Amazonki Chorzowskie, to są chyba takie naprawdę bardzo sympatyczne kobiety i też silne.
14: To są kobiety petardy, to są kobiety, które potrafią bardzo wiele, które nie zatrzymują się przed trudnościami, tylko myślą, jak je obejść. To jest bardzo duża kompetencja. Są odważne, są przebojowe i chcą nieść pomoc. Mogłyby siedzieć zwinięte w kłębek i mówić, jestem taka doświadczona, jestem taka biedna, los mnie tak źle potraktował. A one nie. One nie dość, że przepracowały swoje trudności lub pracują nad nimi dalej, to jeszcze idą do ludzi, wyciągając rękę i mówią, chodźcie, pomożemy wam, chodźcie z nami. Może być dobrze, może być pięknie. Warto tylko coś zrobić dla siebie. I to pokazują w sposób pozytywny, humorystyczny, radosny i celebrują życie. Celebrują każdy dzień życia, bo wiedzą, jakie to jest ważne i jak to życie smakuje, jak się je ma i ono jest spokojne.
2: Może jakieś kobiety właśnie teraz, które nas słuchają, zdecydują się i zapiszą się na przykład na USG piersi albo na mamografię, jak pani sądzi?
14: Zapraszam, bardzo proszę, badajcie się. Samo badanie piersi to naprawdę jest bezkosztowe, nieuzależniające, bez żadnych konsekwencji badanie, które warto wykonywać sobie samemu. Nie raz, nie dwa w życiu, tylko co miesiąc. To potem wejdzie w rutynę i będziemy znać swoje piersi. Mammografia, USG, w zależnie od wieku i konsystencji piersi, jest bardzo ważne, ponieważ to nas po pierwsze uspokoi, po drugie pozwoli nam wcześniej wyłapać chorobę i po trzecie naprawdę jest w zasięgu ręki. Kolejki czy koszty nie są usprawiedliwieniem, bo chodzi o nasze zdrowie, a to jest bezcenne.
15: Ewa Baranowska, wiceprzewodnicząca klubu Amazonek. Zapraszam wszystkie niezrzeszone do tej pory Amazonki, żeby przyszły do nas. Mieścimy się w Chorzowie na ulicy Powstańców 70/2 na pierwszym piętrze i jesteśmy w każdą środę od godziny 14 do 17. Zapraszamy, dziewczyny, przychodźcie. Jest wesoło, jest radośnie, mamy panią psycholog, mamy panią rehabilitantkę, robimy różne turnieje, organizujemy wycieczki. Coś takiego, żeby nas rozluźnić, żebyśmy nie tylko myślały o chorobie, ale o życiu dalszym i żebyśmy mogły się w takim gronie spotykać.
2: Tak sobie myślę, że to jest takie dobre wsparcie właśnie dla kogoś, kto na przykład dowiedział się o chorobie i potrzebuje tego wsparcia, potrzebuje porozmawiać z kimś, kto przez to przeszedł i kto to rozumie.
15: Tak, oczywiście. Mamy wolontariat. Zapraszamy też kobiety, które nie skończyły 60 lat, bo mogą się zapisać na kurs wolontariatu. Wtedy chodzimy do szpitali, do szkół. Warto przyjść, posłuchać, co mamy do powiedzenia. Jest bardzo sympatyczne, miłe grono i zawsze jesteśmy chętne do pomocy, doradztwa. Mamy taką panią, która ma około 80 lat. Poprosiła, żeby przyjść do niej do domu, pomóż z nią iść do lekarza. Takie coś też robimy. Służymy po prostu tym wszystkim koleżankom, które nas potrzebują.
1: Dziękuję Paulinie Kozioł za przygotowanie materiału. Edyta Czekaj, to wszystko. Bardzo dziękuję.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
6: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
7: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Po reklamie.

0: Śląsk.
1: Tomasz Dzierek, a były policjant Siemianowic Śląskich, już w trasie na rowerze po Stanach Zjednoczonych, a wszystko po to, aby pomóc 16-latkowi. Edyta, czekaj, zapraszam na program. A jak to było przed startem? Przed tą wielką wyprawą?
2: No trasa ponad 5000 kilometrów będzie prowadziła od Nowego Jorku, najpierw do stolicy, bo taki mam challenge życiowy, żeby jak najwięcej stolic świata zobaczyć. Od stolicy kieruję się na Detroit, ponieważ tam gniazd Beverly Hills pochodził. Z Detroit do Chicago, bo tam mam bardzo dobrego znajomego, tutaj byłego sąsiada, który tam zamieszkał na stałe. No i z Chicago już trochę pieniędzy trzeba przehulać w Las Vegas i już do Los Angeles. Najtrudniejszy to jest chyba start, mi się wydaje, bo jest bardzo dużo niepewności, czy rower przetrwa lot, a potem to już będzie fajna przygoda, więc im więcej trudności, tym lepiej się to wspomina, to już takie doświadczenie moje życiowe. Ambasada Polski wie o wszystkim, zaproszenie mam do ambasady na zwiedzanie, ale do pana prezydenta niestety nie miałem już czasu pisać, a było to bardzo ciężkie pisanie, bardzo dużo chcieli informacji, więc zignorowałem już to i stwierdziłem, że już nie będę poświęcał na to czasu. Tak jak mówię, no to jest przygoda, polityki nie mieszam do tego, aczkolwiek no każdy rozgłos jest fajny, ponieważ no teraz influencer jedzie i w jeden dzień zebrał dużo, dużo więcej niż ja w 10 miesięcy, więc jest to takie ciężkie do przełknięcia, aczkolwiek staram się patrzeć to jako sukces, bo mogłoby w ogóle tych pieniędzy nie być, a jednak coś tam zebrałem. Tak w ogóle mi się w głowie narodziło, jak to usłyszałem, żeby część tam drogi, albo nawet całą drogę z tym panem gdzieś tam przejechać, no ale no, termin dla mnie, Wojtek, jest ważniejszy niż influencer. Więcej musiałem zabrać wody, bo tak jak pani redaktor stwierdziła, szykuje się pustynia też przez chwilę, więc mam dodatkowe kosze na bidony z wodą. A tak to jest bardzo podobne. No, liczę też na dobro ludzi. Jak nie będzie dobrych ludzi, no to wtedy więcej gotówki pójdzie, ale myślę, że jest to cywilizowany kraj. Nie jest to jeszcze taki kraj, który mam tam gdzieś z tyłu głowy i się boję jeszcze zaczynać takiej trasy, gdzie faktycznie może być ciężko. Wydaje mi się, że jadę do cywilizacji, więc to nie będzie jakiś tam wielki wyczyn. Mniej wiatru w twarz i mało deszczu i to wystarczy, żeby się dobrze bawić. Rodzice bardzo mnie wspierają, zawsze mogę na nich liczyć, więc to też jest budujące. I rodzice, i pracownicy w mojej pracy zawodowej, więc jest dobrze. Tak, jeszcze urlopu mam bardzo dużo, bo ja lubię pracować, więc tych nadgodzin się produkuje, więc tak, jeszcze tam zostaje kilka dni. Męczarnia, nieodreagowanie, to jest poświęcenie właśnie dla rodziny, bo rodzina lubi all, a ja po prostu nienawidzę, bo tam się nie ruszamy w ogóle. Coś za coś, no jak się poświęcam dla dziecka niepełnosprawnego, to się nieraz dla rodziny trzeba poświęcić. Tomasz Dzierga, organizator akcji Ja Jadę, Ty Pomagasz.
0: Zmieniamy temat.
3: Teraz, moi drodzy, zrobi się naprawdę bardzo smacznie. Aż żałuję, że przez radio nie możemy poczuć zapachów, smaków, ale postaramy się o nich wam opowiedzieć i pobudzić wasze kubki smakowe. Ze mną jest Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Będziemy mówić, moi drodzy, o finale 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Śląskie Smaki. To już 13 i 14 czerwca w weekend w Koszęcinie ta impreza się odbędzie. Rozmawiałyśmy tutaj przed wejściem do studia, że bardzo rekordowa liczba zgłosiła się do was ludzi, którzy kochają gotować, szkół, osób też prywatnych, i co zaskakuje, to są amatorzy.
4: Tak, mamy wyjątkowo bogatą listę amatorów. To jest aż 8 drużyn na 7 miejsc, ale tak, zakwalifikowaliśmy wszystkich. To są i koła gospodyń wiejskich, ale też gotujące osoby, po prostu albo rodziny, albo wręcz pojedyncza osoba. Mamy takie dwie drużyny. Mamy rekordową liczbę szkół gastronomicznych i to nas bardzo cieszy. Tak dużo mówimy o kształceniu młodych pokoleń. 8 drużyn, począwszy tutaj od północy naszego województwa i Żarek, aż po południe, czyli Żywiec, Bielsko. Po raz pierwszy pojawiła się również drużyna szkoły gastronomicznej ze Słubic, z Lubuskiego. Bardzo nam miło, bo mamy też tam swojego
3: szpiega, nazwijmy, do kulinarnego.
4: Tak. Kiedyś naszą jurorką była pani Dereń, przewodnicząca Rady Programowej tamtejszego Centrum Produktu Regionalnego, i jest tak zakochana w Festiwalu Śląskie Smaki, a też bardzo mocno wspiera szkoły gastronomiczne, uczniów ze szkół gastronomicznych, że postanowiła, że również szkoła ze Słubic przyjedzie do nas na festiwal, co nas bardzo, bardzo cieszy. Wspomniałaś, Magdo, o 13, 14, 13 robimy stady tour dla takich wpływów wpływowych kulinarnie osób, natomiast 14
3: jest impreza otwarta dla wszystkich, bezpłatna, każdy może sobie przyjść, przyjechać do Koszęcina, to jest na Jurze.
4: 14 zapraszamy od godziny 13, zaczyna się konkurs kulinarny, ale już od 12 myślę będzie wszystko w gotowości po to, żeby poczuć naprawdę prawdziwą kuchnię regionalną. Tak naprawdę festiwal lekko ją, jak się to mówi, dekonstruuje, bo tutaj drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale no nie czas...
3: Ale dodajemy do tego szczyptę swojej własnej fantazji.
4: Tak, i tutaj drużyny prześcigają się właśnie w tej fantazji zarówno połączenia smaków, zarówno sposobów przygotowania, jak i też sposobów podania. No i... To są jakieś chipsy z jarmuszu, to są dekonstrukcje śląskiej wodziągi. Tego jestem bardzo ciekawa, jak wodziągę można
3: ulepszyć, jak to jest bardzo prosta potrawa.
4: Tak, pojawiają się, to mają jakby poszczególne festiwale też do siebie, że często zupełnie niezależnie przecież drużyny, one nie mają ze sobą najmniejszego kontaktu, wpadają na podobne pomysły. W tym roku zapowiedziały, że będzie sporo hekele.
3: Co to jest hekele?
4: Hekele, sałatka śledziowa.
3: Okej, okay. Może dlatego, że śledzi nie jadam, to nie
4: śledzi,
3: wiedziałam.
4: Śledzi, na przykład śledzi na tatarczuchu, to jest moja ulubiona przystawka podawana w jednej z restauracji Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki w żarkach. Bardzo, bardzo polecam. To jest również sporo żurów na różne sposoby. To jest również sporo królika w tym roku.
3: Na jakie sposoby go zaproponowali, że tak powiem, amatorzy, uczestnicy
4: tego konkursu? Tu nie zdradzają
3: konkursu?
4: Jakby w samym opisie do końca tych swoich pomysłów. Natomiast no, jest on w kilku odsłonach jako danie główne. W ogóle ten rok jest również bogaty pod kątem kapusty na wszelkie możliwe sposoby. Nawet bitwę smaków będziemy mieć w takiej
3: słodka kontra kwaśna.
4: Mhm. Tak jest. I to właśnie chodzi o kapustę.
3: A ty wolisz na słodko czy na kwaśne?
4: No, to zależy.
3: Ja na słodko chyba.
4: Ja lubię i tak, i tak.
3: Ale kminek musi być i koperek.
4: Koperek tak, kminek niekoniecznie.
3: No widzisz, jak to jest, popatrz.
4: I tak naprawdę właśnie ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Nie ma dwóch
3: każdy
4: takich samych żurków.
3: Każdy domu bigos smakuje inaczej.
4: I bigosy, i żury. No chyba rolady, można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje tam swoje, odrobinę swojego serca, które trochę inaczej smakuje.
3: Czyli Agnieszko, uściślając, zaczynamy tego 14 w niedzielę. Od której?
4: Od godziny 13 zaczyna się konkurs kulinarny i tutaj wszyscy nasi kucharze będą już gotowi. Program zarówno artystyczny, jak i też towarzyszący, bo są i gry, i zabawy, animacje dla dzieci. Jest zwiedzanie pałacu w Koszęcinie i wystawy dotyczącej zespołu Śląsk wraz z kostiumerią, kostiumy sceniczne zespołu Śląsk oraz możemy też wyjść troszeczkę z zespołu pałacowego, pałacowo-parkowego. Naprzeciwko znajduje się bowiem Nadleśnictwo Koszęcin, gdzie również będą oprowadzać po wystawach przyrodniczych. Wszystko to okraszone jest oczywiście występami artystycznymi. Przez cały czas od godziny 13 do 19 towarzyszące festiwalowi. Zwieńcza je od 20 lat wierny festiwalowi Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w swoim galowym koncercie. To o 19. No i kończymy około godziny 20. To długi dzień czerwcowy, mam nadzieję ciepły, słoneczny. Oprócz tego oczywiście restauracje będące na Szlaku Kulinarnym Śląskie Smaki będą serwować swoje dania, będzie można je zakupić, będą pokazy kulinarne, będą degustacje kulinarne. Nie zabraknie oczywiście Remigiusza Rączki jako szefa jury i tego, kto poprowadzi bitwę smaków.
3: Jeszcze powiedz mi, rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego, to jest o godzinie 17, wręczenie nagród laurotom festiwalu. Rozumiem, że wybieracie jednego laurata, czy to będą trzy miejsca?
4: W każdej kategorii.
3: Aha, w każdej kategorii, to jest
4: podzielone. W każdej kategorii trudno czasem wybrać tak naprawdę jednego. Czasem nawet trudno wybrać trzech spośród tych ośmiu, bo naprawdę poziom, jeżeli chodzi o gastronomiczne festiwalu, jest bardzo wysoki i to za każdym razem jurorzy podkreślają. Czasem mamy w gronie jurorów takich, którzy w wielu festiwalach już byli, więc mają to porównanie na przestrzeni lat, ale często mamy też takie osoby, które są całkiem świeże w naszym jury, jak chociażby no właśnie takie nabytki, czy z Warszawy, czy z Lubuskiego, gdzie znawcy kuchni regionalnej również są w jury i nieodłącznie zawsze powtarzają, że no takiej ferii smaków.
3: A co jest nagrodą w takim konkursie? Pytam w imieniu tych, którzy na przykład w przyszłym roku chcieliby się zgłosić.
4: Jest to przede wszystkim statuetka złotego, brązowego bądź srebrnego fartucha, ale oprócz tego nagrody rzeczowe to są jakiegoś rodzaju malaksery, roboty kuchenne,
3: sprzęt ale ta
4: kuchenny.
3: Statuetka chyba, jeżeli już potem na przykład otworzymy sobie restaurację, to ona coś znaczy, moi drodzy, także wydaje mi się, że gra jest naprawdę warta świeczki. I też mam takie poczucie, że my coraz bardziej doceniamy kuchnię śląską od tej takiej innej też strony i w ogóle stajemy się takimi smakoszami. Zależy nam na tym, że niekoniecznie byle jak

0: Gwiezdne Wojny, może fajne porównanie. Czemu nie?
1: Słuchaj, opowiedz troszeczkę na tyle, ile oczywiście możesz zdradzić fabułę, co się tam dzieje w tej książce, nie spoilerując, nie mówiąc o tym, jak się kończy, no bo nie powiemy państwu, absolutnie.
0: W tym debiucie w Tajemnicy Cecylii Broll, tam jest jedna z postaci, taki wujek, Oskar Krawiecki, który jest trochę dwuznaczną, właśnie większość tych osób jest dwuznaczna, nie jest jakoś tam czarno-biało opisana, a on szczególnie, ponieważ z tej pierwszej książki się dowiadujemy pewnych takich szczegółów w tle. Był po stronie niemieckiej w czasie powstań. Najpierw był Freikorpserem, czyli jakby tutaj w tym wojsku niemieckim. A później dowiadujemy się, że coś się stało i został powstańcem. Zmienił stronę, walczył po stronie polskiej. Oczywiście później się rozczarował tą Polską, tym, co ona przyniosła i tak dalej, ale to już są te czasy międzywojenne. Natomiast jakby zostawiłem pewne uchylone drzwi, które w tej drugiej powieści już wykorzystałem. Bohater to jest właśnie Oskar Krawiecki. Taka postać, tak jak mówię, trochę poboczna w tej pierwszej części. Tak, także Oskar Krawiecki, który jest górnikiem, mieszka w Mysłowicach, Mysłowice Ćmok, tam ma rodzinę. Jest opisana sytuacja, kiedy zostaje tym Freikorpserem, są opisane wydarzenia z pierwszego powstania, drugiego powstania, trzeciego powstania. Jego ojciec jest jakby po przeciwnej stronie, czyli po polskiej stronie. Tutaj walczy o polskość Śląska, są opisane walki, zdrady, miłości, wspomnienia z czasów I wojny światowej. Oczywiście na tyle, na ile to jest potrzebne do fabuły. Później są jakieś zdrady, też przejście na drugą stronę. Trafia bohater Oskar Krawiecki na wojnę polsko-bolszewicką, tutaj pewnym szantażem. I później wraca właśnie i zostaje powstańcem śląskim. Walczy pod Górą Świętej Anny. I tam są pewne wydarzenia, które właśnie kończą się na rynku w Pszczynie, kiedy Śląsk zostaje oficjalnie przyłączony do Polski. Także tutaj zmienia strony, wydarza się sporo w takich sprawach właśnie i rodzinnych, i sercowych. No dużo przygody, dużo się dzieje, żeby ta fabuła właśnie była taka żywa, opisująca też realne wydarzenia.
1: Rafał Ryszka, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ja tylko przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko. Dziękuję bardzo.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
2: A za chwilę będzie o konkursie Zielone Zabrze. To już kolejna edycja tego konkursu i kolejna odsłona także Industriady. No to teraz Zabrze.
4: Agnieszka Dymek, naczelnik Wydziału Ekologii. Bioróżnorodność jest dla nas niezwykle ważna, a gdzie najlepiej dbać, jak nie przy własnym miejscu zamieszkania, czyli te nasze ogródki przydomowe, które są czasem naprawdę małymi perełkami i posiadają roślinność, której mogą pozazdrościć nie tylko sąsiedzi, ale też i pozostali mieszkańcy miasta lub innych okolicznych miejscowości. Są dla nas istotną częścią tego, co się dzieje. To jest ten pierwszy taki ekologiczny trzon, w którym działamy i który pokazuje, że dbamy o zieleń, powiększamy komfort swojego życia i przeciwdziałamy takim lokalnym zagrożeniom, które dotyczą całego świata. Promujemy w tym roku 4 kategorie. Dotyczy to przydomowych ogródków, zieleńców przyzakładowych, międzyblokowych, szkolnych oraz ogródków działkowych, bo wiadomo, że ogródki działkowe to największa społeczność silnie działająca na terytorium Polski. Najpierw dokonujemy zgłoszenia na podstawie formularzy, które są załącznikiem do naszego zarządzenia. Pracownicy Wydziału Ekologii zawsze pomogą wypełnić te formularze i te formularze należy złożyć do 30 czerwca u nas w Wydziale. Potem osoba, która się zgłosiła, powinna obserwować, kiedy ma najpiękniejszy wygląd swojego ogrodu, wykonać dokumentację fotograficzną i na podstawie tej dokumentacji fotograficznej z tego najważniejszego momentu w istnieniu ogrodu, kiedy jest ten rozkwit pełny, kiedy te rozwiązania w pełni działają, zaproponowane przez daną osobę, dostarczyć nam do wydziału i komisja konkursowa powołana zarządzeniem pana prezydenta będzie rozstrzygała tak, żeby jesienią nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie. A podkreślenia wymaga, że to już jest 30 rok, 30 jubileuszowa edycja, gdy pracujemy w ten sposób i doceniamy te starania Zabrzan. Proszę pamiętać, że komisja zawsze może pójść i sprawdzić, czy zdjęcia pokazują stan faktyczny. Robimy to, co się dzieje w tym roku, bo dotyczy to zawsze tego konkretnego roku i konkretne działania w danym roku chcemy nagradzać, żeby po prostu wykorzystywać to, co daje możliwości konkretny rok, bo dzisiaj są inne rozwiązania deszczówki, trochę inne rośliny są modne, troszeczkę inaczej się podchodzi do ochrony bioróżnorodności i tych gatunków, które wprowadzamy do naszych ogrodów. Więc tak jak w ubraniach, czy w tym jak mieszkamy, jest też moda ogrodowa i też jej ulegamy i to, co jest w sklepach ogrodniczych dostępne, odzwierciedla nasze potrzeby dzisiejsze. W zeszłym roku były to nagrody finansowe.

0: finansowe, dosyć bogate dla laureatów pierwszych miejsc. Takie możliwości są dlatego, że posiadamy też sponsorów, którzy zaangażowali się w ten nasz konkurs. I myślę, że każdy, kto włoży dużą pracę i zajmie miejsce na podium, będzie naprawdę zadowolony z tego. Zapraszamy też nowe osoby do udziału w konkursie, bo wielu naszych laureatów wie o tym, że walczą między sobą i że to są osoby, które znają ten konkurs i zawsze do nas wracają.
1: Industriada też nie ominie Zabrze, a tymczasem Magda Mleczko wie więcej.
2: Przed nami jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na mapie kulturalnej województwa śląskiego, czyli Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Już po raz 17 skupiamy się na przemysłowym dziedzictwie regionu, które inspiruje, fascynuje i edukuje, niezależnie od wieku czy zainteresowań. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w 50 prawie obiektach zlokalizowanych w 30 miejscowościach. Wspólne świętowanie rozpoczynamy już 12 czerwca rozruchem maszyn w katowickiej galerii szyb Wilson. Ze mną jest Dorota Pociask-Frącek z Instytutu Korfantego w Katowicach. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
2: No i teraz ktoś pomyśli sobie tak, Instytut Korfantego, Industriada, zabytki, co to ma w ogóle wspólnego ze sobą?
3: Bardzo dużo, bo Instytut imienia Wojciecha Korfantego to instytucja, która zajmuje się m.in. dziedzictwem. To właśnie my odpowiadamy za program m.in. zabytków województwa śląskiego, za kształtowanie polityki kulturalnej, ale to, co jest najważniejsze, w ramach swojej działalności realizujemy projekty z zakresu dziedzictwa kultury, ale również i digitalizacji, czyli proszę Państwa, digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Stąd wydaje mi się z tego powodu po raz pierwszy w ubiegłym roku to właśnie my wspólnie z Muzeum Zabrzu organizowaliśmy Industriadę, natomiast w tym roku pan marszałek powierzył właśnie nam organizację 17. edycji.
2: Startujecie w Galerii Szyb Wilson w Katowicach, to będzie 12, to będzie tak zwany rozruch maszyn. Zawsze jest tak, że najpierw je tak rozpędzamy.
3: No, dokładnie.
2: I potem jest to wielkie otwarcie. Co się będzie działo wtedy w Galerii Szyb Wilson 12?
3: Nie ukrywam, że w tym roku w ogóle po raz pierwszy Industriada trwa 2 dni. 13 i 14 czerwca, a to również na sam wniosek operatorów poszczególnych obiektów, dlatego że, proszę Państwa, tak jak powiedziała pani redaktor, tych obiektów jest bardzo dużo. Tych programów jest strasznie dużo.
2: Koncerty. I co roku dołączają też kolejne obiekty,
3: dokładnie,
2: prawda?
3: Dokładnie, bo przecież to są nie tylko obiekty, które znajdują się na szlaku dziedzictwa, ale również są to obiekty zaprzyjaźnione co roku. Zawsze jest tam dziesiątka, którą również promujemy. No i jeżeli ktoś jest zafascynowany, jest pasjonatem, ale nie tylko. On by chciał zobaczyć jak największą ilość tego typu wydarzeń. Stąd w ubiegłym roku podczas takiego podsumowania ubiegłorocznej edycji podjęliśmy decyzję, że Industriada będzie 2-dniowa. Czyli mamy większą szansę zbudować sobie program, podróżując dzięki również Kolejom Śląskim i GZM-u, które również nas wspierają, czyli będzie możliwość bezpłatnego korzystania z transportu publicznego. No ale zaczynamy właśnie rozruchem, czyli tym wszystkim, że zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w imprezie, która ma być taką wisienką na torcie.
2: Czyli taki robicie.
3: Dokładnie. Po to, żeby jak gdyby zachęcić też osoby, że 13, 14, ale zachęcamy do nas. Tak samo w ogóle po raz pierwszy stawiamy na produkcję. W ramach Industriady 2026 Instytut Korfantego produkuje spektakl Creato Continua autorstwa Xawerego Kaliskiego, który myśli też będzie takim pięknym szlakiem pokazania tych twarzy przemysłu.
2: Bo to jest tytuł tegorocznej Industriady, twarze przemysłu.
3: Dokładnie.
2: To nie tylko maszyny, to też przecież ludzie, prawda?
3: Też mi się wydaje, że tak na początku Industriady, jak tak pamiętam, stawialiśmy na obiekty. Pokazywaliśmy obiekty, wykorzystując umiejętnie połączenie usług niejednokrotnie komercyjnych z artystycznymi, kulturotwórczymi, tak to było w przypadku na przykład Porcelany Śląskiej, ale zawsze to były obiekty. Mhm. Ostatnie parę lat budujemy te relacje społeczne, czyli stawiamy na człowieka. Dlaczego na człowieka? Gdyż za tym wszystkim stoi właśnie twarz ludzka. Górnicy, elektrycy, hutnicy, architekci, społecznicy, to jest wszystko to, co należy jak najbardziej pokazać w tegorocznej Industriadzie. To, co na przykład nas bardzo miło zaskoczyło, to programy tegorocznych projektów, dlatego że tam widzimy, że większość obiektów sięgnęła do lokalności, do tożsamości, czyli spisujemy historię. spisujemy historię, życiorys, poznajemy ludzi, którzy jeszcze żyją, którzy mogą nam opowiedzieć o tym wszystkim. Doceniamy wartość czasu. Doceniamy to, że mamy jeszcze tych ludzi wokół siebie.
2: Wartość słowa,
3: wartość
2: wspomnień.
3: Słowa, wspomnień, historii. Stąd stawiamy na tą archiwistykę społeczną, tak? I te twarze przemysłu z bezpośredniego zawodu nagle przechodzą nam w relacje społeczne. Poznajemy rodziny wielopokoleniowe, poznajemy osiedla robotnicze, że życie tam się cały czas się tam tak toczy, jak się toczyło, ale poznajemy również tą nowoczesną twarz przemysłu. Mhm. Czyli nie możemy unikać tego, że no, przyszło nowe. Nowe media, nowe technologie, innowacja, nowe centra, ale za tym wszystkim stoi człowiek.
2: O tym spektaklu chciałabym jeszcze więcej coś usłyszeć. O czym on będzie? Gdzie go zobaczymy przede wszystkim i kiedy? Dokładnie.
3: Oczywiście Rozruch Maszyn 12 czerwca. Zaczynamy o godzinie 19 wielkim happeningiem sceny krakowskiej. Następnie w pierwszej przestrzeni wystawienniczej Szyby Ulisu zobaczymy spektakl Poza czasem Teatru Akt z Warszawy. To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki, działający bardzo na wyobraźnię. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej, zimnej, mrocznej, drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawerego Kalickiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery, całą taką cybernetykę po to, żeby zanurzyć się w ten świat nowoczesności, bo tak sobie też pomyślałam, że to będzie takie fajne przejście od tego, co mamy tutaj, od tradycji, od takiego bardzo już dla nas oczywistego odbioru sztuki, a tu proszę, nagle wejdziemy w ogóle w inny świat.
2: To będzie o 21:00, ja dodam.
4: O 21:00.
2: Ja tu sobie właśnie znalazłam rozpiskę tego Rozruchu Maszyn w Galerii Szyby Ulisu w Katowicach. 19, 20 i 21. Wstęp wolny oczywiście, chociaż liczba miejsc ograniczona, więc proszę pamiętać, żeby sobie wcześniej co zadzwonić, zapisać się.
3: Będziemy wydawać opaski. Także myślę, że to jest chyba też taka najlepsza forma, dlatego że po pierwsze wiemy, ile osób możemy wpuścić i wydajemy te opaski na bieżąco. Natomiast rzeczywiście stawiliśmy na to i mam nadzieję, że tutaj nas radio słuchacze zrozumieją. Bardzo często jest tak, że osoby rezerwują, po czym nie przychodzą.
2: No, ale różnie to bywa, na to już nie mamy niestety wpływu, tak, ale proszę Państwa, proszę, jeżeli już będziecie chcieli, tą opaskę weźmiecie i tak dalej, to po prostu bądźcie, nie blokujcie komuś miejsca. Potem 13 czerwca Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, oddział Stara Fabryka, to będzie jakby główny start industriady, tam też będzie sporo się działo, ja nie będę wymieniała, bo Państwo sobie na pewno znajdą nasz czas antenowy, nie jest z gumy, niestety znajdą sobie Państwo wszystko w internecie. Wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie w Katowicach, to będzie 14 czerwca i tam też będą bardzo fajne rzeczy, aż do godziny późnego wieczora, może tak to powiemy. Ja bym chciała jeszcze sam Instytut Korfantego w Katowicach zapytać. Powiedziałaś mi na początku, czym on się ogólnie zajmuje, ale jakie na przykład takie bardzo fajne, twoim zdaniem najważniejsze i ważne też dla mieszkańców projekty udało wam się zrealizować na przykład w zeszłym roku?
3: No to przede wszystkim Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu. To jest projekt, gdzie mówimy o dziedzictwie kultury przemysłowej wspólnie z panią kurator Irmą Koziną. W tym roku mówiliśmy o designie. I nagle się okazuje, że design ma różnego rodzaju oblicza. Bo to również meble, bo to również moda, bo to również logo, bo to również marka. I co roku mamy również wizyty studyjne. Także w tym roku odwiedziliśmy Muzeum Tatra, które okazało się niebywałym sukcesem. Również z każdego tego forum powstaje publikacja, dlatego że Instytut prowadzi również dział wydawniczy. Publikujemy bardzo dużo książek. Już Państwu zdarzę taką, może nie tajemnicę, bo już myślę, że w ciągu 2 miesięcy ukaże się nowa nasza publikacja dotycząca mozaik. Proszę Państwa, województwo śląskie stoi mozaikami.
2: O, i w Tychach jest ich bardzo dużo.
3: I tu panią redaktor zaskoczę. Ja byłam w ogóle wczoraj, przeglądałam właśnie publikację i byłam wręcz zaskoczona, że na wyciągnięcie ręku w miastach ościennych mamy ukryte perełki. I tak sobie pomyślałam, że de facto województwo śląskie stoi nie tylko szlakiem zabytków techniki, szlakiem dziedzictwa architektury drewnianej, moderny, ale również mozaik. Ponadto realizujemy dosyć dużo konferencji związanych właśnie z promowaniem dziedzictwa. Są to reformy stroju, są to konferencje ukierunkowane na promocję programów zabytków dla województwa śląskiego, ale przede wszystkim również digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Także jeździmy w teren i staramy się również zapisywać te wszystkie historie tu i teraz. Również z obszaru między innymi historii wiemy, że ubiegły rok był rokiem tragedii górnośląskiej. Stąd podjęliśmy decyzję, żeby rzeczywiście zrealizować wystawy, wydać katalog, przybliżając tą tragedię górnośląską. Ale też nam zależy na tym, żeby wszystko to, co się dzieje, w bardziej takim nowoczesnym języku podawać, żeby trafić
2: do młodych ludzi.
3: Do młodych.
2: Bo osoby starsze jeszcze to wszystko pamiętają, tak? A chcemy, żeby to, co było taką daleką, jest daleką przeszłością, żeby pamiętali to także młodzi ludzie. Żeby dla nich nie istniało tylko to, co w internecie i na pliku MP3.
3: Dokładnie.
2: Albo w innym nośniku. Tylko żeby znali tą historię, skąd taki strój ludowy, a nie inny, jakie on miał na przykład znaczenie.
3: I też mi się wydaje, że ważne jest, jakim językiem do tego młodego człowieka mówimy. W ubiegłym roku zakończyliśmy 3-letni projekt Bardzo Młodej Kultury. W tym roku również zostaliśmy operatorem grantu Narodowego Centrum Kultury, gdzie stawiamy na uczestnictwo młodego człowieka w kulturze. Ale polega to na tym, że to nie my, instytucje, narzucamy im temat, formę. My ich zachęcamy do budowania swoich projektów społeczno-kulturalnych. Pomagamy im odnaleźć się w tej całej biurokratyzacji, która nas otacza i stawiamy na kształtowanie kompetencji kulturowych. Wkrótce odbędzie się między innymi, odbędą się nabory partnerstw lokalnych, także mam nadzieję, tutaj Państwa serdecznie zachęcam, również młode osoby, które zawsze mają starszego opiekuna, ale to jest niesamowite przeżycie i fascynacja, jak młodzi wpadają na ciekawe, straszne pomysły.
2: Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu Korfantego w Katowicach. Bardzo dziękuję.
1: Industriada objęła cały nasz region. Jest co zwiedzać. Edyta Czekaj, dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Dokładnie zajęło im to 19 godzin, 8 minut. Zaliczyli 330 przystanków i pokonali 230 kilometrów. Za chwilę o pobitym rekordzie. A przez wakacje fundacja będzie pomagać. Za chwilę powiemy więcej. Będzie nie tylko szkolenie, kursy, będzie też bonus motywacyjny. Kongres Metropolia Kultury odbędzie się w Gliwicach. Fakt, dopiero w 2029 roku. Pierwsze kroki już teraz. Edyta Czeka i tyle na początek. Zaczynamy od rekordu. Paulina Kozioł.
5: Takiego wyzwania jeszcze nikt nie podejmował. Dwóch przyjaciół ustanowiło rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W trakcie tego wyzwania udało mi się z nimi porozmawiać, mówi jeden ze śmiałków, Paweł Klica.
6: To jest rekord w przejechaniu wszystkich przystanków tramwajowych w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Jest ich 330, zajmie nam to 19 godzin i będziemy zarazem najszybszymi osobami, które ten rekord pobiją, no bo nikt go wcześniej nie próbował pobić w ogóle.
5: Skąd taki pomysł?
6: Mieszkałem przez parę lat w Londynie i tam bardzo popularny jest tak zwany Tube Challenge, gdzie próbuje się właśnie odwiedzić jak najszybciej wszystkie przystanki metra. Metra na Śląsku nie ma, ale są tramwaje, więc pomyślałem, że warto spróbować z tramwajami i po paru dniach intensywnych prac udało mi się ułożyć scenariusz. Później co prawda zamknięto mi estakadę, ale udało się go przerobić tak, że mam nadzieję, że uda nam się te 330 przystanków jeszcze dziś przejechać.
5: To znaczy tak, wsiadacie na początku jakiejś danej linii i wysiadacie na końcu, tak? Dobrze to rozumiem?
6: Obowiązują zasady londyńskiego metra, czyli przystanek jest zaliczony, jeżeli wjedziemy na niego tramwaj, albo wyjedziemy z niego tramwajem. Więc wiele razy odwiedzamy te same przystanki, na przykład Hebzie Pętla, to jest miejsce, które będzie mi się śnić po nocach, ponieważ żeby odwiedzić wszystkie te przystanki dookoła, wielokrotnie trzeba te Hebzie Pętla pokonać. Korzystamy także z komunikacji miejskiej, więc na przykład jeździmy między niektórymi przystankami autobusami, a o godzinie 19.30 moje wielkie Tour de Force, czyli będziemy jechać metro rowerem przez 4 km, żeby złapać tramwaj z Konstantynowa, więc wszystko jeszcze przed nami.
5: Czyli z każdego przystanku trzeba albo odjechać, albo na nim wysiąść. Dobrze to rozumiem teraz?
6: Albo przez niego przejechać, więc jadąc z punktu A do punktu B, zaliczamy wszystkie przystanki po drodze. To są te standardowe zasady właśnie obowiązujące w Londynie. Tamte bicia rekordów odbywają się od wielu dziesiąt lat nawet. U nas jeszcze tego nie ma, więc jako pierwsi wytyczamy szlaki, ustalamy zasady. Takie sobie wymyśliliśmy, żeby nie było za prosto.
5: To w takim razie jak idzie do tej pory? Na jakim etapie jesteście?
6: W tym momencie stoimy pod Stadionem Śląskim i jesteśmy na przystanku numer 159, czyli jesteśmy prawie w połowie. Jeszcze troszkę przed nami. Jest to dziewiąta godzina naszej podróży. Wyruszyliśmy jesteśmy o 3.40 rano z Gliwic, kończymy o 22.45 pod Hutą Katowice w Dąbrowie Górniczej.
5: To w takim razie, czy jest już zmęczenie, bo to już kilka godzin w tej komunikacji miejskiej spędziliście?
6: Adrenalina buzuje, antyperspiranty także, także wydaje mi się, że póki co przynajmniej kolejne parę godzin będzie jeszcze bardzo przyjemne. A co potem, zobaczymy.
5: No właśnie, to jak sobie radzicie na przykład z jedzeniem, albo gdzieś tam trzeba się też załatwić w międzyczasie?
6: Nie ukrywam, że pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, było założenie sobie cewników. Naturalnie żartuję, żadnych cewników nie mamy. W planie przewidziane są przystanki na przysłowiowe siku i na przysłowiową bułkę z masłem. Także wszystko jest to zaplanowane do czasu, aż któregoś z nas nie rozboli brzuch, ale póki co to się nie wydarzyło. Mieliśmy w Zabrzu dużo czasu pod kebabem pana Podolskiego, natomiast nie skusiliśmy się, byliśmy twardzi, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko.
7: Cześć, nazywam się Rafał Pietrzak.
5: Jakie emocje teraz podczas pobijania, próby pobicia tego rekordu, a w zasadzie to chyba można powiedzieć ustanowienia, tak, rekordu?
7: Ustanawiania, no tak. Znaczy, był kryzys chwilkę temu, taki, po co to w ogóle, już było zmęczenie, ale zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę od początku nie miało to większego sensu, więc tylko zmęczenie podpowiadało złe nastawienie, więc już minął kryzys i się trzymamy i dużo kontemplacji. Powiem szczerze, że podróżując notorycznie, bez konkretnego celu, zatapiam się w kontemplacji nad tym, co widzę, nad miastami, które są bardzo podobne, nad ludźmi, którzy wsiadają, nad podróżą, która nie ma w sobie takiego fokusu, że ona jest po coś, do czegoś i jakimś zadaniu, nie? Więc ja sobie tak czerpię kontemplację z tego, no.
5: Jak wam się podobają te nasze tramwaje śląskie?
7: Znaczy ja z racji zawodu często na Śląsku jestem i przemierzam Śląsk, ale nie aż tak intensywnie. Jak się podobają tramwaje? Po pierwsze, i po pierwsze powiem tak, nie jest to w ogóle sponsorowane przez tramwaje śląskie, ani przez żadną inną. Paweł Klica sponsoruje to z własnej kieszeni. Naprawdę. Do tej pory wszystko jest punktualnie. Jakby więc mogę potwierdzić, że do tej pory żadnego spóźnienia z winy tramwaju. Także punktualnie, czyściutko. Bardzo elegancko, bardzo elegancko, bardzo elegancko.
5: Gdzie będzie ten rekord jakby wpisany? On gdzieś będzie wpisany, jak się uda?
6: W moim sercu i w sercu wszystkich Ślązaków.
5: Okej, czyli nie będziecie gdzieś tego zgłaszać do jakiejś księgi Guinnessa?
6: Bicie rekordu Guinnessa każdorazowo kosztuje bardzo wiele pieniędzy. Mam tutaj na myśli tysiące dolarów, więc w sytuacji, gdzie mówimy jednak o tramwajach, które bywają nieprzewidywalne, inwestycja kilku tysięcy dolarów, żeby na przykład skończyć bicie rekordu na zajezdni w Gliwicach, bo tramwaj nie wyjechał, byłaby problematyczna. Więc bijemy ten rekord tak naprawdę Bogu a muzom, ale przede wszystkim dla siebie i dla wszystkich, którzy chcieliby go pobić w przyszłości. Bo nie jest to prawdopodobnie ostatnie słowo. Dziś zamknięty jest przejazd przez rondo. Jeszcze miał być otwarty, natomiast cały czas rondo jest zamknięte, więc tego przystanku nie możemy odwiedzić. Ale być może, gdy będzie ten przystanek otwarty, to da się skrócić czas podróży z 19 godzin do 18. Więc mamy nadzieję, że jeszcze ktoś się tego wyzwania podejmie w przyszłości.
5: Rondo w Katowicach, mówimy o tym rondzie.
6: Rondzie w Katowicach, tak. Ważne rondo tramwajowe, które dzisiaj należy z każdej strony objechać.
5: Właśnie chyba przyjechał kolejny tramwaj. Koszutka, słoneczna pętla, tak?
7: To jest nasz tramwaj. Musimy jechać dalej.
1: Oby więcej takich informacji u nas, a teraz o pomocy. Wakacje można zaplanować nieco inaczej. A jak? Podpowiadamy.
8: Jakub Janiak, prezes Fundacji Inicjatywa.
1: Panie prezesie, jak się spotykamy, no to zawsze będzie o tej pomocy.
8: Zawsze będzie o pomocy, tym razem dla młodzieży. Mamy fajną ofertę dla osób pełnoletnich, które myślą o wakacjach, a nie bardzo mają co w te wakacje zrobić. Szczególnie tutaj dotyczy to i głównie mieszkańców Bytomia, bo oferta jest właśnie dla nich. Mówimy o młodzieży, która ma różnego rodzaju trudności, posiada na przykład orzeczony stopień niepełnosprawności, ma trudności w codziennym funkcjonowaniu i chciałaby trochę się rozwinąć i zdobyć jakieś nowe kwalifikacje. Można u nas uzyskać różnego rodzaju kursy zawodowe, bardzo fajne warsztaty rozwojowe dla ludzi młodych, bon motywacyjny 1000 zł. Myślimy również o takich nowoczesnych szkoleniach jak AI czy operator dronów. Jeżeli chcesz i jesteś zainteresowany tym, żeby zrobić coś dobrego dla siebie w wakacje, zdobyć jakieś nowe kwalifikacje, nabyć nowy potencjał, to zapraszamy do Fundacji Inicjatywa.
1: No i widać, że tutaj powiało tą nowoczesnością, chociażby jeśli chodzi o tematykę tych warsztatów.
8: Tak, warsztaty są dla osób, które no mają jakiś na siebie w życiu pomysł, ale nie do końca jakby wiedzą, w co go ubrać. Dzisiaj jest tak, że mamy rynek jeszcze pracodawcy, nie pracownika. Mamy rynek pracownika, a nie pracodawcy, czyli jakby to ludzie młodzi dokonują wyboru miejsca zatrudnienia i to, jak się do tego przygotują, no jest też jakąś gwarancją sukcesu na tym rynku pracy.
1: Skoro organizujecie coś takiego, domyślam się, że wcześniej zrobiliście research i potrzeby są.
8: Tak, potrzeby są. Projekt oczywiście skupia się też na innych grupach docelowych, natomiast uznaliśmy, że w tym roku, w okresie wakacyjnym, właśnie ludzie młodzi będą mieli pierwszeństwo jakby udziału w tych zajęciach, dlatego że to jest taki okres, kiedy kończą zazwyczaj szkoły, osiągają pełnoletność, zazwyczaj mają już maturę za sobą, albo po prostu nie za bardzo wiedzą, jak się odnaleźć na rynku pracy. No bo wiemy, że w szkołach często brakuje jakby tego profilowania i my jesteśmy odpowiedzią jakby taką na to, że możemy w tym pomóc.
1: To panie prezesie, raz jeszcze przypomnijmy, dla kogo, gdzie się zgłasza?
8: Fundacja Inicjatywa Powstańców Warszawskich 38/1. Można znaleźć wszystkie informacje na stronie f-inicjatywa.pl oraz pod numerem telefonu 32286-7274. Dla osób młodych, które kończą szkołę, posiadają wiek pełnoletni, są osobami o szczególnych potrzebach, czyli osobami na przykład z niepełnosprawnością, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej bądź wymagających wsparcia w codziennych funkcjonowaniu.
1: Zachęcamy do udziału, tak samo jak do odwiedzin Gliwic. Gliwice stawiają, jak się okazuje, na kulturę i to bardzo. Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
9: Metropolitalny Kongres Kultury jest to wydarzenie, które odbywa się cyklicznie co 2 lata. Jest to wydarzenie wędrujące. W 2027 roku odbywa się w Katowicach w ramach Polskiej Stolicy Kultury, natomiast my przejmujemy tą pałeczkę jako następni i już się do tego procesu przygotowujemy. Sam kongres jest to wydarzenie, które z jednej strony zrzesza profesjonalistów zajmujących się kulturą. W ramach takiego kongresu wyznaczamy sobie pewne kierunki działań w kulturze w całej metropolii, zresztą nawet w dalszym zasięgu ogólnopolskim czy ogólnoeuropejskim, ponieważ kultura nie zamyka się tylko w obrębie miast czy metropolii. I wyznaczamy sobie kierunki działania na przyszłość, konfrontujemy się z przeciwnościami, które będą z pewnością w kulturze, jak to w każdej dziedzinie, występują i wymieniamy się doświadczeniami. To jest ta jedna odnoga. Druga odnoga polega to na tym, że chcemy, żeby poza tym takim kongresem profesjonalistów stało się to festiwalem miejskim, w ramach którego kultura po prostu wybrzmiewa na ulicach, która jest dostępna dla gliwiczan i w ramach tego przedsięwzięcia chcemy się chwalić tym, co mamy w mieście pod względem kultury najlepszego. Mamy marki swoje, mamy festiwale, mamy twórców, którzy bardzo prężnie działają. Chcemy, żeby oni byli również częścią tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim chcemy łamać formuły takiego kongresu. Musi być dynamika zachowana, musi być bardzo racjonalne i podejście takie odważne do tej kultury. Kultura jakby ma przestrzeń do tego, żeby działać odważnie i wydaje mi się, że musimy trochę nawet prowokować tych dyskutantów, żebyśmy sobie dawali mocne wyzwania na tym kongresie. Programu jeszcze na ten moment nie mamy. Będziemy go budować przy udziale również Gliwickiego Środowiska Kulturalnego, więc ten program będzie wypracowany, będzie odważny, to na pewno, ale będzie też urozmaicany właśnie działaniami kulturalnymi, żeby nie powodowało to tylko takiego profesjonalnego znużenia. Będziemy chcieli, żeby inne miasta również zaprezentowały siebie. Będziemy robić panele dyskusyjne, takie, w których o swoich doświadczeniach będą mówiły inne gminy. W zasadzie cała metropolia będzie zaproszona, również goście z zewnątrz. Tych profesjonalistów z pewnością to będzie kilkaset osób. Będą to dyrektorzy instytucji kultury, będą to również prezydenci miast lub zastępcy prezydentów odpowiedzialni za sektor kultury. Będą to z pewnością władze województwa. Będzie szerokie spektrum osób, które będą brały w tym udział, między innymi również organizacje pozarządowe i twórcy. Więc myślę, że wybrzmi ta kultura taka jakby dobrze rozumiana przez ludzi, którzy ją na co dzień projektują i realizują. Ambicje mamy duże i chcemy, żeby Gliwice faktycznie rozbrzmiewały tą kulturą nie tylko u nas tutaj w mieście. My w naszym regionie jako metropolii jesteśmy wręcz zmuszeni do współpracy. My tą współpracę już rozpoczęliśmy z władzami metropolii, współpracujemy z Katowicem Miasto Ogrodów. Będziemy również częścią między innymi w jakimś stopniu Polskiej Stolicy Kultury w Katowicach, która w przyszłym roku się odbywa. I myślę, że ta współpraca szersza i pokazanie również swoich walorów wyboru swoich marek kulturalnych, między innymi festiwalu, czy to ulicznicy, czy jazz w ruinach, czy jakakolwiek inna forma, czy muzyka klasyczna i dawna, która tworzy, zaczyna budować w Gliwicach mocny konglomerat, który jest między innymi marką miasta. Chcemy to pokazać, chcemy, żeby Gliwiczanie mieli do tego szeroki dostęp i to jest też jeden z kierunków takich, który myślę w kulturze jest ważny i który będzie wybrzmiewał na kongresie i w naszym działaniu Centrum Kultury Wiktoria, to fakt, żeby ta kultura wychodziła na ulicę mocno, żeby ona była namacalna, widzialna przez mieszkańców, żeby oni się o nią potykali, ponieważ w natłoku informacji i w bałaganie social mediów samo dotarcie z wydarzeniami kulturalnymi jest teraz szalenie trudne. I zapraszanie ludzi, gości, uczestników na poszczególne warsztaty do jakichś ukrytych miejsc nie jest łatwe, dlatego im bardziej ta kultura będzie wchodziła w tkankę miasta, tym bardziej będzie to miasto interpretowane przez kulturę, a dla nas to jest jeden z ważniejszych takich celów.
1: Tyle dyrektor Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach, Paweł Januszewski.
4: Zmieniamy temat.
10: Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. Park, właściwie plac zabaw, można powiedzieć, no zdecydowanie tutaj nie dla dzieci, chociaż jeżeli ktoś będzie miał ochotę już od najmłodszych lat ćwiczyć wyczynowo, to jak najbardziej zapraszamy. Miejsce podzielone na 3 segmenty i tutaj można ćwiczyć siłę, koordynację ruchową, ale też technikę pokonywania przeszkód. Projekt zgłoszony do gliwickiego budżetu obywatelskiego, więc też wychodzimy naprzeciw osobom, które potrzebują jeszcze więcej niż tylko siłownia plenerowa czy strefy street workoutu i potrzebują czegoś bardziej zaawansowanego. Teraz ze skweru przy Narutowicza zrobiła się taka pełna i zrobi się jeszcze bardziej strefa sportowo-rekreacyjna, bo mamy tam i siłownię i właśnie strefę street workoutu i mamy też boisko, więc teraz jeszcze dojdzie nam Ninja Park. Każdy w tym momencie znajdzie coś dla siebie, bo nie zapominajmy, plac zabaw też tam jest dla tych najmłodszych, więc można przejść z placu zabaw, potem przejść przez siłownię, a potem zacząć Ninja Park. Julia Wieczorek, Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Za nami finał trzeciej edycji konkursu Zielona Przestrzeń. 36 samorządów odebrało zasłużone dyplomy i oczywiście pieniądze na zielone inwestycje, które już wkrótce zmienią przestrzeń publiczną w naszym regionie. I na dłużej zatrzymamy się przy tym temacie. Zielone parki i tereny rekreacyjne. Przestrzenie, w których można naprawdę głęboko odetchnąć, ale też takie tworzone z myślą o dzieciach, by mogły rozwijać wyobraźnię. Na to wszystko będzie można liczyć. Posłuchajcie.
11: Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Można powiedzieć, że zielone przestrzenie na terenie województwa wzrastają jak grzyby po deszczu. Oczywiście 36 nowych zielonych przestrzeni. Trzecia edycja rozstrzygnięta. Ponad 7 200 000 zł dotacji dla samorządów, gmin, powiatów, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił w edycji 2025. Trzecia edycja, podsumowując ją, 102 projekty, które powstały lub powstaną dzięki naszemu wsparciu, to 20 milionów złotych, które przeznaczyliśmy właśnie na zielone przestrzenie, których korzystać będą nasi mieszkańcy, naszych małych ojczyzn i to kilkadziesiąt hektarów pięknych przestrzeni do zabawy, do odpoczynku, do edukacji ekologicznej, ale też spędzania wolnego czasu na łonie natury. Cieszymy się ogromnie, dziękujemy samorządom za zainteresowanie i oczywiście zachęcamy do aplikowania w nowej, czwartej edycji, która już w drugim kwartale 2026 roku zostanie ogłoszona i rozpoczęta. Dzisiaj mówimy, że walczymy z betonozą w dużych miastach, to właśnie też dzięki właśnie takim zielonym przestrzeniom, bo to nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, ale również retencja, również gospodarowanie wodami opadowymi, ale przede wszystkim miejsca odpoczynku, miejsca zabawy, integracji i edukacji najmłodszych właśnie w tych zielonych przestrzeniach. To nie do końca jest tak, że to są bardzo małe powierzchnie, bo tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt hektarów zielonych przestrzeni na przestrzeni 3 lat. Dzięki naszemu właśnie wsparciu funduszu w ramach konkursu Zielona Przestrzeń, jakby tak popatrzeć na mapę województwa, to wcale nie tak mało. Niemniej jednak oczywiście zmierzamy do tego, aby w każdej gminie, każdej miejscowości na terenie naszego województwa właśnie taka zielona przestrzeń dzięki naszemu wsparciu mogła powstać. Zachęcamy do zaglądania na nasze social media. Na stronę internetową już jest ogłoszony harmonogram naboru wniosków na nowy 2026 rok i w tym czwarta edycja zielonej przestrzeni, drugi kwartał 2026 roku. Można już planować, już można pomysły gdzieś tam zbierać w całość, tak aby być właśnie na moment ogłoszenia konkursu gotowy i złożyć jak najlepsze wnioski do naszego funduszu.
1: No to teraz ktoś z długiej listy nagrodzonych.
12: Nasi mieszkańcy zabiegają o tą zieloną infrastrukturę. My w zeszłym roku powołaliśmy specjalną komisję urzędową do tego, aby wyłonić na terenie miasta kilka lub kilkanaście przestrzeni, które wymagają dodatkowego zaopiekowania się tym terenem. Jedną z tych przestrzeni właśnie jest ten dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. To miejsce przy ulicy Knosały pomiędzy budynkiem naszym komunalnym a budynkami garażowymi, więc zostanie zaopiekowane w tym roku i powstanie nowa zielona przestrzeń, z której będą mogli korzystać mieszkańcy zarówno tego budynku, jak i ogólnodostępny będzie ten teren dla naszych mieszkańców miasta. Warunki konkursowe były takie, że należało przedstawić koncepcję zagospodarowania tego terenu. My taką koncepcję wykonaliśmy i zgodnie z tą koncepcją będziemy realizowali ten projekt. Powstanie przestrzeń zielona, bardzo zielona przestrzeń. Myślę, że to będzie po Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie kolejne miejsce, które będzie tak zielone. Oczywiście przestrzenią swoją będzie dużo mniejsze, natomiast myślę, że będzie z pożytkiem dla mieszkańców, zarówno tych mieszkających w tym bloku, jak i ogólnodostępnej przestrzeni w Radzionkowie. Grzegorz Szeremeta, zastępca burmistrza miasta Radzionkowie.
13: We wrześniu oddaliśmy nowy obiekt, salę sportową, część żłobkową oraz przedszkolną. W związku z tym planujemy uporządkować ten teren, zrobić bezpieczną i zieloną przestrzeń, tak aby nasze dzieci, uczniowie oraz cała społeczność lokalna w wolnych chwilach mogły spędzić tam czas, zrelaksować się i odpocząć. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia to samorządowcom, mieszkańcom województwa śląskiego. Jest to bardzo ważny aspekt w naszym życiu, ponieważ tak naprawdę my, nasze dzieci będziemy z tego korzystać. Jeżeli dzisiaj nie zadbamy o naszą przestrzeń, tą zieloną, to w przyszłości niestety, ale będziemy ponosić opłakane konsekwencje. Paweł Maźniak, dyrektor gminnego żłobka w Kalei, gmina Wręczyca Wielka.
14: Kolejna świetna inicjatywa, jeśli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, która pozwala gminom, ale i powiatom aplikować o środki, które przeznaczamy na te właśnie zielone przestrzenie, które upiększają nasze gminy i powiaty. Jako powiat raciborski od wielu lat staramy się budować potencjał Zamku Piastowskiego i całego zagospodarowania wokół zamku, więc tutaj ta przestrzeń wokół zamku zyska nowe życie dla naszych mieszkańców i cieszę się, że pozyskaliśmy prawie 250 tysięcy na to, żeby te całe skarpy, które dzisiaj niestety no troszeczkę szpecą, już niedługo zyskają nowe życie i staną się atrakcyjnym miejscem na mapie naszego powiatu. Oczywiście całość będzie polegała na przygotowaniu wielu instalacji, między innymi ławeczek miejsca postojowego, tak żeby można będzie bezpiecznie kolejnym wejściem wejść na zamek, także ta skarpa będzie edukacyjna. Ma powstać odrarium, czyli połączenie, jeśli chodzi o Odrę, ale również to, co mamy na zamku, czyli historii. To wszystko ma się komponować w tym projekcie, który żeśmy właśnie przygotowali. Znacząca część tych środków jest oczywiście dla nas bardzo istotna. Powiat dokłada troszeczkę do tego przedsięwzięcia, ale myślę, że jako powiat, jako gminy cenimy sobie tak bardzo te środki, które możemy pozyskać, bo to powoduje, że zostają nam środki w budżecie. Więc jeśli to dofinansowanie sięga niejednokrotnie 80-90%, to powoduje, że dzięki tym środkom możemy właśnie realizować konkretne projekty. Grzegorz Swoboda, starosta raciborski.
15: Mamy tę przyjemność, że już po raz drugi udało nam się zaistnieć w konkursie Zielona Przestrzeń. Tym razem udało się pozyskać środki na powstanie pewnej strefy w centrum miasta, która to stanowić ma miejsce spotkań mieszkańców oczywiście, ale również uwypuklenia tej wpisującej się już w codzienność naszego miasta dyscypliny, jaką są szachy, bowiem rokrocznie bardzo duży festiwal w naszym mieście jest realizowany. Tych pieniędzy jest coraz więcej, natomiast pamiętajmy o tym, że potrzeb w zasadzie można powiedzieć jest jeszcze więcej. Kwestia podążania za tymi ekologicznymi trendami to nie tylko moda, ale kwestia wpływania na codzienność naszych mieszkańców. Ekologia dotyczy nas, można powiedzieć, na każdym kroku, poprzez ochronę jakości powietrza, poprzez ochronę walorów wody, więc w tych działaniach gminy, ale myślę, że tutaj każdy szczebel tutaj, czy to samorządowy, czy rządowy, powinien się starać, by ten walor podbijać i te działania intensyfikować. Bardzo dobra inicjatywa, bo przez takie, można powiedzieć, małe działania zyskujemy na dwójnasób. Po pierwsze, uzyskujemy pieniądze na poprawę przestrzeni mieszkańców, nawet w takim małym obszarze, ale też pełni to walor edukacyjny, że właśnie podążamy w tym kierunku, by te kwestie ekologiczne poprawiać. Michał Kubok, przewodniczący Rady Miasta Ustroń.
16: Ja również jako starosta powiatu kłobuckiego aplikuję z tego powodu po te środki. To znaczące środki, ponieważ jest to kwota 160 tysięcy złotych, które pomogą w realizacji tak pięknego zadania zielonej enklawy na terenie domu dziecka w Kłobucku. Wiodącym tematem jest tężnia, która powstanie na tym terenie, ale również zabezpieczenie całego terenu zielonego, który przez lata niestety uległ dość mocnej degradacji. Słabe dofinansowanie w tym terenie, mówię, jeżeli chodzi o słabe finansowanie domu dziecka, nie pozwalało na to, żeby przeprowadzić to w miarę profesjonalnie. Dlatego też, idąc z duchem czasu, staramy się korzystać ze wszelkich możliwych źródeł, aby polepszyć stan jakości życia, szczególnie tych ludzi pokrzywdzonych przez los, bo to dzieciaki, które 30 dzieci, które znajduje się tam w domu dziecka. Na pewno jestem zadowolony, że te projekty przede wszystkim powstają, dlatego też chylę czoła przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, przed ich prezesem, panem Mateuszem Pindlem, który prawidłowo patrzy na rozwój kierunków ekologicznych w terenie województwa śląskiego, bo to trzeba przyznać całe województwo. Ja jako starosta powiatu kłobuckiego niezmiernie się cieszę, że mamy taką możliwość i możemy aplikować po wszelkiego rodzaju środki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od momentu, kiedy ja zostałem starostą, czyli niecałe 2 lata temu, ciągle korzystamy z projektów na zielone pracownie, na, tak jak w tej chwili, na zieloną przestrzeń. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że to jest, a za moment święta Bożego Narodzenia, także też dlatego jest to wspaniały prezent, taki w dwójnasób, który zasili kasę powiatu kłobuckiego, a właściwie to wzmocni potencjał naszej ekologicznej przestrzeni. Dariusz Kliśniak, starosta powiatu kłobuckiego.
1: A jeśli ktoś myśli, że nasz region jest szary, bury i ponury, to się myli. Zieleni nie brakuje i nadal przybywa tak samo jak ciekawych, zielonych miejsc.
17: Wbrew pozorom, nasze województwo zawsze było województwem bardzo zielonym. Biorąc pod uwagę, że samorządy zawsze cierpią na deficyt środków, na tego typu inwestycje, które nie są priorytetowe z punktu widzenia niejednokrotnie mieszkańców, bardzo się cieszę, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska co roku organizuje taki konkurs na zagospodarowanie pewnych przestrzeni, które można, powiedzmy, odbetonować, zazielenić, i te środki tego typu inwestycjom służą. Oczywiście wpisuje się to w strategię dostosowywania do zmian klimatycznych, która jest w naszym województwie śląskim. Bardzo mnie też cieszy to ogromne zainteresowanie ze strony samorządu, więc jest to jak najbardziej pozytywny program. To już jest nieprawda o naszym województwie, że tu są tylko kopalnie, że tu jest tylko przemysł. Katowice uchodzą za najbardziej zielone miasto w Polsce. W centrum dużej aglomeracji mamy przecież ogromny Park Śląski. Jeśli ktoś był w nowojorskim Central Parku, to musimy powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić, a są tacy, z którymi opiniami ja na przykład się zgadzam, że Park Śląski jest na przykład dużo lepszym miejscem niż nowojorski Central Park. To tak oczywiście trochę humorystycznie mówiąc, ale faktem jest, że poprawa tego dobrostanu, jeśli chodzi o to zazielenienie naszego województwa, w ostatnich latach postępuje i temu też służą te projekty. Michał Kopański, wicewojewoda śląski.
1: Przypomnę, za nami finał 3. edycji konkursu Zielona Przestrzeń. To teraz krótko Paulina Kozioł w zupełnie innym temacie.
5: Symulator ruchu lotniczego to nowy sprzęt Politechniki Śląskiej. Jego sercem jest wieża kontroli lotów. Prawie taka jak w rzeczywistości. Z symulatora będą korzystać studenci, którzy przygotowują się do zawodu kontrolera ruchu lotniczego, mówi rektor Politechniki Śląskiej Marek Pawełczyk.
18: Ten proces kształcenia jest kilkuletni. To jest właściwie przygotowanie do zawodu kontrolera ruchu lotniczego, dlatego że później jest jeszcze kwestia certyfikacji, są jeszcze oczywiście stosowne egzaminy, natomiast to już jest tylko później właściwie formalność, dlatego że tutaj mamy wszelkie niezbędne warunki do tego, aby taki kontroler przygotować. Ten symulator ma zapisane informacje techniczne o wszystkich samolotach, jakie istnieją, o wielu lotniskach, o wszelkich możliwych warunkach pogodowych, o wszelkich możliwych awariach, tak więc tutaj właściwie studenci spotkają się ze wszystkim tym, co czeka ich później także na wieży kontroli lotów.
5: Przeniesiemy się teraz do środka symulatora ruchu lotniczego. Studenci wchodzą do niego i są otoczeni ekranami, mówi profesor Politechniki Śląskiej Jarosław Kozuba.
19: Jesteśmy w pomieszczeniu Tower i poprzez tak zwane okna student, który tutaj będzie szkolony, ma pogląd na cały ruch na płaszczyźnie lotniska, zarówno postojowej samolotów, rękawów, jak i tej operacyjnej części związanej ze startami i lądowaniami statków. technicznych, ale to jest jedno pomieszczenie. Czyli tutaj będą szkoleni kontrolerzy, tak zwani tower wieżowi. W drugim pomieszczeniu, które jest obok, jest pomieszczenie do szkolenia kontrolerów podejścia proceduralnego. I trzecie pomieszczenie, tam siedzą tak zwani piloci podgrywający. Czyli cała korespondencja przez szkolonych instruktorów jest prowadzona z osobami, które symulują, podgrywają pilotów. Przed tego rodzaju symulatorami są postawione bardzo wysokie wymagania. Wymagane jest wielne odwzorowanie, zarówno jeżeli chodzi o procedury operacyjne w procesie naziemnych operacji statków powietrznych, jak i tych związanych ze startem, lądowaniem, podejściem do lądowania, poruszaniem się w rejonie lotniska, ale również jeżeli chodzi o środowisko i to sztuczne i naturalne, czyli mówimy o pogodzie, mówimy o deszczu, opadzie śniegu, wiatrach i tak dalej, ale również tych sztucznych, zależnych niestety od człowieka, czyli tutaj jest odwzorowanie pożaru statku powietrznego i kontroler zgodnie z określonymi procedurami powinien zareagować na to i zażegnać to niebezpieczeństwo.
20: Maciej Stołtny, kontroler ruchu lotniczego, szef instruktorów szkolenia teoretycznego Politechniki Śląskiej. Wizer 6 Zulu Echo, Politechnika Tower, dzień dobry. Information Echo QNH 1013 for departure runway 26, copy your ATC clearance for flight to Frankfurt. Out of runway 26, maintain runway heading climb altitude 6000 feet, squawk 4015. When airborne, contact approach frequency 118.475. Właśnie przekazałem pilotowi zezwolenie kontroli ruchu lotniczego, czyli informacje, jakie manewry ma wykonywać po starcie, czego ma się spodziewać po trasie, do jakiej wysokości ma się wznosić, no i inne istotne informacje.
1: Symulator ruchu lotniczego to nowy sprzęt Politechniki Śląskiej do szkolenia studentów, a o tym wszystkim w swoim materiale opowiedziała nam Paulina Kozioł i jej rozmówcy.
0: Dziękuję za to spotkanie. Edyta, czekaj.

0: Reklama.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
0: Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: dawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: O reklamie.

Be Mine, pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem. I to właśnie tam po wejściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie, a teraz number one Dingy Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00.

0: Idealna piosenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was? Choćby w czasie urlopu próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko wyślij głosówkę. No i to robicie, a ja za chwilkę zagram Rihanna.
1: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotni, Melo może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Aparts. 10 dni i 17 wydarzeń. Teatr, nowy cyrk, teatr tańca, performance, instalacje, film oraz widowiska plenerowe. Artyści z Argentyny, Czech, Hiszpanii, Norwegii, Włoch i Polski. Gość specjalny Oriol Pla. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Aparts. Katowice, 12-21 czerwca. Program i bilety na festiwalapart.art.pl. Współfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: W Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
17: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz zespół pieśni i tańca Śląsk.
18: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
19: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Melo Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip zagadka. Uwaga, co to jest, gdy się go rozbije, to jest cały? Haha. To dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the way you are, nasz weekendowy hymn.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Mello Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
5: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Mello Radio Śląsk na 95.1 FM.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym Mello. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: Jonesami All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest małe, białe i zjada kamyczki? Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Pati, 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa, stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych APART. 10 dni i 17 wydarzeń. Teatr, nowy cyrk, teatr tańca, performance, instalacje, film oraz widowiska plenerowe. Artyści z Argentyny, Czech, Hiszpanii, Norwegii, Włoch i Polski. Gość specjalny Oriol Pla. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych APART. Katowice, 12-21 czerwca. Program i bilety na festiwalapart.art.pl. Współfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
18: Jedziemy!
19: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
20: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort dla całej rodziny.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio! W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: A
0: Ale sztosy.
18: Ale co?
22: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
23: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
24: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
25: Po reklamie.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk, dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski Team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później. We'll be right back.

0: Bonnie M w wersji od Majestic, Rasputin. Tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będziesz to za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Wracają juwenalia

0: Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. 14 czerwca, Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.
1: Po reklamie.
2: Siemanko, to już południe. Graceland Yearbooks, pierwszy numer ode mnie o 12 w weekendowym Melo. Melo Radio. O pokę razem z wami, hej. Graceland.

How does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie. Paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Anglosia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego z Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem. Zabieramy was do autokaru, jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, to Save My Love i Kygo.

0: Nutka wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment: bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał, tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
10: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
0: Po reklamie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

Siemano, to weekendowe Melo Poka, kłaniam się, hej, hej, dajcie znać, gdzie jesteście, co u was, śledzę was tam, gdzie jesteście, mam nadzieję, dobry numer, dla mnie świetny, Don't Want Your Love, Illenium na początek, inni gadają, my gramy. Two ships in the night.

0: Tabletka Atomo i numer Schizotaxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

W Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina, jest anima, anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful Anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Player Meloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super.

0: Dobre do samochodu, pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14, to za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Najsmaczniejsza impreza w regionie znowu kusi. Jubileuszowy 20. Festiwal Śląskie Smaki z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Już 14 czerwca w Koszęcinie w ramach obchodów Święta Śląska. Co zaserwują kucharze? Kto zdobędzie złoty fartuch? Kto zwycięży w bitwie smaków? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, kuchnia regionalna, animacje dla najmłodszych oraz zwiedzanie pałacu. A na finał koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. 14 czerwca, Koszęcin. Zapraszają Śląska Organizacja Turystyczna oraz zespół pieśni i tańca Śląsk.
6: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
3: Wracają juwenalia po

0: 7,5. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Nowa Sól. Nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotni, Melo może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
12: Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi, jakąś wymówkę? Czy iść potulnie jak baranek? Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
1: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą. Ale właśnie takie samotne przejażdżki, muzyka na maksa. Dobra droga, tak lubię z wami.
0: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale są One Republic, In Your Eyes. Proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie.

0: Sorry Papi, Topic Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kądziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, podcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart. 10 dni i 17 wydarzeń. Teatr, nowy cyrk, teatr tańca, performance, instalacje, film oraz widowiska plenerowe. Artyści z Argentyny, Czech, Hiszpanii, Norwegii, Włoch i Polski. Gość specjalny Oriol Pla. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych Apart. Katowice, 12-21 czerwca. Program i bilety na festiwalapart.art.pl. Współfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
12: Po reklamie.

To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewnie tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie!

Tak, podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazał.

John Summit w Meloradio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg. Lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
8: Po reklamie.
9: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Sosy Gala w Melona, 18 minut do 16, a już w wakacje na Sunrise Festival. Czy wy już sobie ogarnęliście urlop pod koniec lipca, no bo to czasu coraz mniej? A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sonny Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez, no wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam plotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo. Candy Night.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Sał.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night na dobre dojście w tę godzinę, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga, to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radio na kwadrans po 16. Jak to z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów, tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies, oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

0: How does it feel w Melo na 26 minut po 16, tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ITB, to wszystko jeszcze przed 17.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały.

0: Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo
5: i gotowe!
4: Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
9: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: Clean Bandit, You Rather Be, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17:00 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
9: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

0: Śląsk. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: 321-321-777. Już za chwilę podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczek, witajcie.

0: wyzwanie.
1: To już kwadrans po 17, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
2: Siemanko, hej.
1: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
2: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
1: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No, za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
2: Jestem gotowy, dawaj.
1: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No, niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
2: Okej, okay, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
1: Okej. Okay.
2: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było za sucho.
1: Albo zalało, albo co?
2: Muszę dojechać. I trzecie to może... Po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było dość pieszo.
1: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak to jest, w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
2: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
1: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam i szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: tu.
1: Tom Fischer w Melo Radio, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Timberg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, Grillek i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Jedź na tu Melorad z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Ależ ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust i Gips i ZTB, czyli z tobą. A rekruterzy okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione osoby. No, czyli jednym słowem, jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Po reklamie.

0: 101 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

takie tyry, tyry, tyry, tyry, tyry. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 zł do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradiu. Właśnie jutro komuś z was takie 200 zł podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival. To już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo. Rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Dance, yes.

0: każdy piątek o 21:00. Autopromocja. Reklama. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Wracają juwenalia.

0: pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.

Tak, podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem, ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście, jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: To Sweet Lovin' jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy z nadmorza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też w Sanach i ja też będę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu 13 minut po 19.
1: Wow!
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam między innymi Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow!
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudimental, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo 14 minut po 19.

Tego numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza w 24 minuty po 19 w Melo podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: Dlaczego chcesz pojechać? I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: To jest magazyn reporterów Meloradia Śląsk. Edyta Czekaj. Oczywiście nie będę sama. Na początek, no właśnie, na początek bardzo turystycznie. Przewodnik, miłośnik wszystkiego tego, co wiąże się z historią, z przemysłem tu na Śląsku. Pawle, na początek wyjaśnijmy hasło Industriada.
4: Industriada to święto szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Wielki event, który przyciąga wszystkich chyba, którzy mają czas tego dnia i to jest z regionu i z całej Polski, a i ostatnio też z zagranicy widzę sporo ludzi.
3: Sztandarowa impreza śląska, ona się rozrasta z roku na rok i coraz więcej tych obiektów przybywa. No i rzeczywiście nie jest tajemnicą, że tutaj przoduje Zabrze. No to powiedzmy, co takiego ma to Zabrze?
4: Zabrze przede wszystkim słynie z unikatowych na skalę światową zabytków techniki górniczej. To jest kopalnia Guido, to jest sztolnia Królowa Luiza, kopalnia Królowa Luiza. Do tego jeszcze dla miłośników architektury sporo naprawdę ciekawej architektury modernistycznej. Wystarczy wspomnieć choćby kościół świętego Józefa, autorstwa słynnego architekta Dominikusa Bema. Także Zabrze jest taką troszkę nieodkrytą, mi się wydaje, perełką przemysłową architektury na Górnym Śląsku. Sama kopalnia Guido jest o tyle ciekawa, że oferuje możliwość zjazdu pod ziemię. Większość zabytków górnictwa, jak się jeździ po Europie, to są tylko zachowane obiekty na powierzchni. Wieże wyciągowe, maszynownie, kompleksy sprężarek, przetwornic. Natomiast w Zabrzu można zjechać 320 metrów pod ziemię, doświadczyć na własnej skórze, własnymi oczami zobaczyć wyrobiska, dość surowe, przemysłowe wnętrza. I to jest coś, co robi wrażenie.
3: Turyści robią wow?
4: No turyści, jak wsiadają do szoli i ta szola rusza, to tak czasem troszeczkę krzyczą, albo są takie achy, ochy, achy, tak. Są zaskoczeni.
3: Ile trzeba mieć czasu, żeby poznać to miejsce? Ile trwa taka wycieczka, takie oprowadzanie po tym miejscu?
4: Po samej kopalni Guido to jest około 2 godzin. W sumie zależy od tego, jaki wariant zwiedzania zainteresowana osoba wybierze. Wszystkiego, co oferuje Muzeum Górnictwa Węglowego. No to sobie najlepiej zaplanować na 3 weekendy, bo to przynajmniej 3 wycieczki, tak? Ale to tak minimalny program, minimum, żeby zwiedzić i kopalnię Guido, i podziemia kopalni Królowa Luiza, i sztolnię dziedziczną. Także to 3 wycieczki co najmniej.
3: Zróbmy taką szybką wycieczkę. Co proponujesz na dzień dobry, na początek, jak przyjeżdżamy do Zabrza? Właśnie Guido?
4: Ja myślę, że obiekty Muzeum Górnictwa Węglowego są najciekawsze z tego wszystkiego. Co jest lepsze, trudno powiedzieć, bo to jest takie, no osiołkowi byłoby dano, tak? Jedno fajne, drugie fajne. Guido jest takie przemysłowe, dość surowe. Kopalnia Królowa Luiza, podziemia kopalni Królowa Luiza, można obejrzeć kolekcję maszyn górniczych działających, a zaś sztolnia Królowa Luiza, nazwana też historycznie główną kluczową sztolnią dziedziczną, jest szalenie widowiskowa. To jest spływ łodziami podziemny z bardzo ciekawymi i robiącymi wrażenie instalacjami multimedialnymi, przejście no mocno historycznym wyrobiskiem, które w całości jest wydrążone w węglu. A oprócz tego oczywiście na powierzchni do zobaczenia, no chyba perła tego obiektu, działająca maszyna parowa z początku XX wieku. Kolekcja na przykład związana z ratownictwem górniczym. Także to naprawdę, to jest cały dzień, to jest mało. Muzeum oferuje swoje usługi 7 dni w tygodniu, także można tam zajrzeć w zasadzie zawsze.
3: No to dobrze, jeszcze jesteśmy w tym Zabrzu. Co jeszcze?
4: Polecam oglądać kolonie robotnicze Borsigwerk czy Zandkę. Zandka, obiekt przepiękny, niesamowicie urozmaicony architektonicznie, bardzo klimatyczne ulice, niestety nadgryzione zębem czasu i ciężką historią. Warto zobaczyć biskupice. Moim zdaniem trochę nieodkryte. Też trochę nieodkryte, bo no ludzie widzą budynki, które są troszeczkę też zmęczone życiem, ale ma swój niesamowity klimat i bardzo lubię tamte rejony. No co jeszcze warto zobaczyć? Kolejna rzecz związana z zabytkami górnictwa to jest Szyb Maciej. Pięknie zachowany fragment zabudowań dawnej kopalni Concordia.
3: Kto by pomyślał, że Zabrze było kiedyś wielką wsią i to bardzo długo?
4: No Zabrze było wsią do początku lat 20. XX wieku.
3: spieszyli się z tymi prawami miejskimi, ale chyba był jakiś cel.
4: Z czego to wynikło, że tak długo trwało tutaj, zanim miasto dostało prawa, stało się miastem z grupy wsi? To na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Aż tak dobrze historii Zabrze nie zgłębiałem. No, ale słyszałem takie pogłoski, że w momencie otrzymania praw miejskich było największą wsią na świecie. Proszę sobie wyobrazić, z dobrze rozwiniętą siecią tramwajów, kopalniami, hutami, no nie wyglądało specjalnie wiejsko. Ale to jest coś, co było charakterystyczne dla Górnego Śląska, że zachowywano fragmenty tej rolniczej spuścizny. Kolonii robotniczych zawsze był budowany w ten sposób, że robotnicy, którzy przecież jeszcze chwilę wcześniej byli rolnikami, mieli jeden kawałeczek ziemi, mieli ogródek, gdzie mogli sobie uprawiać jakieś kwiatki, być może jakieś warzywa, hodować gołębie, przecież tradycyjne hobby robotników górnośląskich. Także charakterystyczną cechą tych kolonii robotniczych było to, że one jednak zachowywały ten element tego wiejskiego życia, że przy większości domków był malutki ogródek, gdzie mieszkańcy mogli sobie uprawiać kawałeczek ziemi, hodować kwiaty, być może jakieś warzywa, gołębie na przykład. Jak się dobrze przyjrzy, to mimo tego, że Zabrze stało się z największej, jak to mówią wsi na świecie, miastem, jednak te relikty wiejskości zostały.
3: Przede wszystkim miasto to jest teraz miastem turystycznym.
4: Ze względu na działania podjęte przez władze i władze Zabrza, i władze województwa śląskiego.
3: Strzał w dziesiątkę.
4: To był, moim zdaniem, tak, to był strzał w dziesiątkę. Działanie dość wyjątkowe, ponieważ zwrócił uwagę, że w momencie, kiedy ten wielki przemysł na Górnym Śląsku zaczął upadać w wyniku przemian ekonomicznych początku lat 90., no to znaczna część tych obiektów została po prostu zniszczona, porzucona, rozkradziona, wyburzona. Natomiast w Zabrzu wykazano się refleksem i zachowano tą techniczną spuściznę i stworzono obiekt, który jest unikatowy na skalę przynajmniej Europy. No ja troszeczkę podróżując po Europie, jak tylko widzę coś związanego z górnictwem, to zaglądam. No i no nie, żebym jakoś szczególnie działał na zasadzie, że każda pliszka swój ogonek chwali, ale czegoś o podobnej skali, podobnym rozmachu nie widziałem. No podobne wrażenie zrobiła na mnie kopalnia Zollverein w Essen. No ale to jest też tylko powierzchnia z fantastyczną architekturą. Zresztą obiekt wpisany na listę UNESCO, ale tam właśnie nie ma tego, o czym wspomniałem, co w Zabrzu, nie ma możliwości zwiedzania podziemi wyrobisk.
3: Ja ci tutaj wejdę w słowo, bo jakiś czas temu rozmawiałam z byłą już dzisiaj prezydent Zabrza, panią dr Małgorzatą Mańką-Szulek i posłuchajmy, co ona mówiła o wieży ciśnień.
5: Pamiętam jako Zabrzanka wiele lat wieżę ciśnień, która stała, niszczała. Tak smutnie spoglądała na nas swojej pozycji. A dziś chciałoby się powiedzieć, że to taka latarnia morska dla Zabrza, która przypomina historię, ale która też chce pokazać kierunek rozwoju miasta. Bo oczywiście dziś odeszliśmy od przemysłu wielkiego, odeszliśmy od kopalń. Dziś oczywiście mówimy o medycynie, nauce, turystyce postindustrialnej, ale Śląsk na węglu stał. Węgiel w naszym życiu jest wszechobecny i myślę, że wystawa nie o kopalniach, tylko wystawa o węglu jest naprawdę bardzo cenną wystawą. I to, że dziś w wieży ciśnień pod kopułą możemy oglądać wystawę o tym pierwiastku, który dla nas wszystkich jest tak ważny, jest naprawdę absolutnie czymś wyjątkowym. Oczywiście najpierw trzeba było kupić tą wieżę, bo przechodziła z ręki do ręki i historia odzyskania wieży jest naprawdę długa i trudna. Najpierw trzeba było znaleźć pieniądze, żeby wyremontować tą wieżę. No i tu oczywiście środki zewnętrzne z tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych pozwoliły, że 34 miliony mogliśmy zadedykować w tą inwestycję. No i oczywiście na koniec pomysły, żeby ożywić to miejsce. No i dziś oczywiście piękna wystawa, troszkę niżej. Można zjeść dobre ciastko, napić się dobrego soku czy dobrej kawy, ale jak się trochę wspiąć wyżej, to przy dobrej pogodzie można spojrzeć na całe piękne Podbeskidzie. Tak, z Zabrza widać Podbeskidzie, jak pięknie świeci słońce, no i oczywiście jak trochę wdrapać się na zabrzańską latarnię, czyli mówiąc najogólniej wieżę ciśnień. Przepiękna wieża, która myślę, że dziś nie tylko świadkiem historii, ale przede wszystkim pokazuje kierunek rozwoju Zabrza.
3: Ja sobie tak myślę, że nie ma drugiego miasta, które by tak mistrzowsko rewitalizowało te obiekty.
5: Kiedy kocha się swoje miasto, kiedy patrzy się szeroko otwartymi oczyma, i trochę do tyłu, ale przede wszystkim sercem otwartym do przodu, to człowiek ma pełną świadomość, żeby wiedzieć, dokąd się zmierza, trzeba wiedzieć, skąd się wychodzi. Tu z kolei myślimy o hotelu Admiral Palace. To perełka w samym centrum miasta, na najdłuższej ulicy w Europie, przecież ulica Wolności, która ciągnie się od Rudy Śląskiej do Gliwic i na całej tej długości pokazuje wiele wspaniałych punktów. Ten hotel znów jest z jednej strony świadkiem historii, ale z drugiej strony jest perełką architektoniczną. Myślę, że dziś już się tak nie buduje. Dziś wszyscy analizujemy, dziś wszyscy przeliczamy, dziś wszyscy oszczędzamy. Z przykrością trzeba powiedzieć, że architekci może by jeszcze i poszaleli, ale inwestorzy liczą każdą złotówkę. W ogóle jest trudny czas dla inwestycji. Dlatego jak mamy perełki, to oprawiajmy je, szlifujmy je, pucujmy je.
3: Tyle była prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, a teraz wracam do swego gościa, do Pawła Niemczuka, miłośnika historii, zwłaszcza tej przemysłowej. Pawle, może kilka słów o Bytomiu teraz?
4: Bytom jest podobnie jak Zabrze, miastem nieodkrytym, ale jeszcze bardziej nieodkrytym. Bytom ma dużo bardziej dostojną, wielkomiejską architekturę. Starczy się przecież przejść po ulicy Dworcowej, która jest tam, w zasadzie każda kamienica jest unikatowa i jest perełką samą w sobie. Te wszystkie kamienice odzyskują blask, ulica zostaje zagospodarowana w sposób jakiś fajny, sensowny. Kolej wąskotorowa to nie jest jedyna rzecz w Bytomiu. Właśnie architektura Bytomia, ulica Dworcowa, warto się przejść, zobaczyć plac klasztorny, który jest niesamowicie klimatyczny. No a dla miłośników zabytków techniki, to tak, jak już wspomniałaś, kolej wąskotorowa. Najstarsza nieprzerwanie czynna kolej wąskotorowa, kiedyś oplatająca niemal cały Górnośląski Okręg Przemysłowy, sięgająca od Katowic na południowym wschodzie przez Bytom, który był centralną częścią sieci kolei wąskotorowej na północy, aż za miasteczko Śląskie do Bibieli i Żyglina, na południowy zachód przez Gliwice aż po Racibórz. No z tej kolei do dziś zostało dość niewiele. 21-kilometrowy fragment w Bytomiu, 6-kilometrowy fragment w okolicy Ród Raciborskich w gminie Kuźnia Raciborska, czy albo jeszcze tak bardziej obrazowo pod Rybnikiem, można powiedzieć. Kolej wyjątkowa ze względu na swój wiek. Druga najstarsza kolej wąskotorowa na świecie, starsza jest tylko Festynie Okrojowej w północnej Walii. Miałem plany tam się wybrać, ale przyszła pandemia i zostaliśmy wszyscy uziemieni, w tym ja, i moje plany odwiedzenia Walii niestety musiały zostać odłożone. Wybieram się tam, mam nadzieję, że uda mi się wybrać. Natomiast w czym kolej górnośląska jest lepsza, w cudzysłowie, od kolei walijskiej? Otóż kolej walijska w latach 40 była zatrzymana i była przez wiele lat nieczynna. Pasjonatom kolejnictwa, którzy ją kupili na własność, zajęła jej odbudowa, przywrócenie ruchu na całości linii blisko 30 lat. Górnośląskie koleje wąskotorowe istnieją, funkcjonują nieprzerwanie od 1853 roku. Tutaj nie doszło do sytuacji zatrzymania ruchu, także oni są starsi, ale my jesteśmy za to dłużej nieprzerwanie czynni. Gwiazdą naszej kolei jest od 2022 roku parowóz rzadkość. Czynny parowóz w Polsce to nie jest widok częsty. W województwie śląskim są w tym momencie aż dwa. Jeden tutaj właśnie u nas, parowóz Ryś w Bytomiu i drugi parowóz Las w Rudach. Czynnych parowozów wąskotorowych w Polsce jest kilkanaście, o ile dobrze liczę 13, natomiast normalnotorowy to w tej chwili jest chyba aż jeden. Także parowóz jest rzeczą wyjątkową. No drugą rzeczą, no to jest unikatowa, właśnie to najstarsza na świecie kolej o unikatowym rozstawie szyn, 785 mm. Nigdzie więcej takiej na świecie nie ma. No co jeszcze warto zobaczyć? Samą stację Bytom wąskotorowy z kolekcją wagonów i lokomotyw. No i przejazd samą linią, która zaczyna się w centrum miasta, a potem oferuje poprzemysłowe widoki zapadlisk bezodpływowych, które wyglądają dość apokaliptycznie. Zaraz potem wjeżdża do Dąbrowy Miejskiej i ładnego miejskiego lasu Bytomia, po drodze przejeżdżając efektownym wiaduktem nad autostradą A1. Kolejne przystanki, no to jest kopalnia zabytkowa Srebra w Tarnowskich Górach. Kolejny obiekt na Górnym Śląsku. Jedyny obiekt na Górnym Śląsku wpisany na listę dziedzictwa UNESCO.
3: Pawle, i tu postawmy kropkę do naszych wspólnych podróży. Jeszcze wrócimy, bo przecież i Tarnowskie Góry nam zostały, i Gliwice. Może wrócimy do tego spotkania za kilka dni. Na razie pięknie Ci dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Katowickie inwestycje rozpoczęły realizację kolejnego zadania, tym razem związanego z porządkowaniem gospodarki ściekowej, a także rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej w mieście. O tym za chwilę powiemy w naszym programie.
6: Dawid Kwiecień, Katowicka Agencja Wydawnicza. Ważny projekt i o dużym obszarze, który właśnie dzięki któremu zrealizujemy, uporządkujemy kanalizację sanitarną w rejonie Doliny Trzech Stawów. Mowa tutaj konkretnie o ulicy Francuskiej, gdzie zaczęliśmy roboty już na południowym krańcu ulicy Francuskiej przy kortach tenisowych i zostanie wybudowana wzdłuż tej ulicy właśnie kanalizacja sanitarna aż do skrzyżowania z ulicą Ceglaną. Te prace już się rozpoczęły. Łącznie powstanie blisko 3,9 km nowej sieci kanalizacyjnej, w tym około 2,5 km z kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i blisko kilometr kanalizacji tłocznej. Co ważne, część robót będzie realizowana bezwykopowo, co pozwoli m.in. zmniejszyć utrudnienia na, że tak powiem, powierzchni i po prostu ingerencję w tą nawierzchnię, którą potem trzeba oczywiście odbudować w przypadku robót wykopowych. Dzięki tej inwestycji uporządkujemy gospodarkę kanalizacją właśnie sanitarną, co jest ważne zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców, bo będzie możliwe podłączenie i budynków, i obiektów do kanalizacji i odprowadzanie ścieków szczelnym systemem kanalizacyjnym. Mowa tutaj też o budynkach usługowo-handlowych czy obiektach gastronomicznych, które istnieją w tym rejonie, więc będzie z jednej strony bezpieczniej i bardziej komfortowo dla mieszkańców, a z drugiej bezpieczniej dla przyrody i dla dobra środowiska. Inwestycja już ruszyła, natomiast koniec jej przewidujemy na początek 2027 roku.
3: Przypomnę, ten etap projektu obejmuje budowę nowej kanalizacji na odcinku od południowego końca ulicy Francuskiej aż do jej skrzyżowania z ulicą Ceglaną w Katowicach. A teraz poprawimy jakość powietrza w Gliwicach.
7: Nazywam się Aneta Poczęta, jestem ekodoradcą, pracuję w Wydziale Środowisk. Gliwice od lat wspierają mieszkańców w wymianach źródła ogrzewania. Dwie dotacje. Jedna dotyczy stricte wymiany źródeł ogrzewania, a druga jest do odnawialnych źródeł energii. To są dotacje, one mają charakter refundacji. Skorzystać mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie też. Osoby prawne również non-profit. Po wykonaniu inwestycji pobierają wniosek tutaj u nas na dole holu i składają razem z fakturą i z protokołem w biurze podawczym. Takie wnioski można składać rok wstecz, czyli jeżeli ktoś robił teraz w 2025 roku sobie taką inwestycję i na przykład nie wiedział, że jest taka dotacja, to jeszcze do końca tego roku może się ubiegać o taką dotację. Nasze dotacje mają charakter refundacji, czyli najpierw wykonujemy inwestycje, a potem składamy wniosek o refundację. Mówimy o naszych miejskich dotacjach, mamy dwie takie. Pierwsza jest właśnie do wymiany źródeł ogrzewania i tutaj można uzyskać kwotę maksymalnie 6000 zł. Natomiast druga jest do odnawialnych źródeł energii i tutaj w zależności od tego, co sobie montujemy w domu, na przykład do pompy ciepła, można uzyskać maksymalnie 10 tysięcy. Są tam jeszcze kolektory słoneczne, piec na pelet, można uzyskać 4 tysiące. To są dotacje, które są prowadzone od lat. Liczba dotacji w 2025 roku wyniosła na wymianę źródeł ogrzewania to było 190 dotacji, a odnawialne źródła energii 79 dotacji. W latach 2024-2025 wydało miasto na to 5,9 miliona złotych.
3: Tyle jeśli chodzi o temat eko w Gliwicach, a już teraz Chorzów i Amazonki.
8: Chorzowskie Amazonki uczyły kobiety, jak wykonywać samobadanie piersi, mówi wolontariuszka Maria Balicka.
9: Trzeba się badać. Właściwie to badamy nie tylko mamy. Badamy się wszyscy. Badamy się w najmłodszych wieku, powiedzmy 12-15 lat. Zaczynamy właśnie już przyzwyczajać młode dziewczyny do samobadania piersi. Tak też my, wolontariuszki, uczestniczymy w takich prelekcjach w szkołach, uświadamiając dziewczynkom, że warto dbać o swoje piersi, o ten atrybut kobiecości, który po prostu zawsze powinien być zdrowy. A badając piersi, badamy po to, żeby po prostu wykluczyć chorobę, a nie znaleźć. Badając się, po prostu jesteśmy pewne, że jesteśmy zdrowe.
10: Takie samobadanie jest bardzo ważne. Jakby

0: Badamy raz w miesiącu i badamy się w ten sposób, że uginamy rękę pod, powiedzmy, badając pierś prawą, badamy lewą ręką, a badając pierś lewą, prawą ręką. Wtedy po prostu zaczynamy od sutka i opuszkami palców w koło krążymy, otaczamy po prostu dotykając miejsce po miejscu, staramy się wykryć lub wykluczyć cokolwiek, co nie powinno się w piersi znajdować.
1: Co nas powinno zaniepokoić? Jeśli obserwujemy pierś, samobadamy, kiedy koniecznie musimy się zgłosić do lekarza, do specjalisty?
0: Jeżeli w piersi znajdziemy po prostu jakąkolwiek zmianę, coś pod paluszkami nam wyjdzie, to od razu nie reagujemy. Badamy to przez miesiąc, następny miesiąc. Jeżeli ta rzecz jest umiejscowiona lub zaczyna się powiększać, wtedy musimy dopiero udać się do lekarza, ponieważ te wcześniejsze, jeżeli coś zaobserwujemy, a po miesiącu już tego nie ma, znaczy się, że się wchłonęło. Jednak jeżeli już to po prostu jest wyczuwalne, udajemy się do lekarza, a jeszcze lekarz odpowiednie badania nam zlecając wykluczyć może.
1: Powiedziała pani też o tym, że powinny się już badać takie dziewczynki nastoletnie, w wieku nawet 12 lat. Dlaczego to jest tak ważne, żeby te badania tak wcześnie zacząć wykonywać?
0: Dlatego, żeby po prostu weszło to w nawyk. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ dbamy o swój wizerunek, badamy o pomalowanie sobie oczu, prawda, przyklejenie rzęs czy tam coś innego. Dbamy o zęby, które myjemy zawsze i jesteśmy przyzwyczajeni od najmłodszych lat do mycia zębów. A to jest jak gdyby taką kolejną rzeczą dotyczącą dziewcząt, które właśnie jak im to wejdzie w nawyk, to potem już rutynowo będą to wykonywały i nie będą miały problemu, ponieważ będą znały swoje piersi. A znać swoje piersi to jest bardzo ważna rzecz, bo któż inny może nam znać i wiedzieć, że w tym miejscu to może być, a w tym miejscu nie może być, że to powinno się znajdować albo w ogóle tego nie powinno być.
2: Joanna Gajda-Spisak, psycholog, psychoonkolog, współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek Nadzieja.
1: Czasami mówi się tak, że kobiety boją się badać, bo boją się, że coś zostanie wykryte.
2: Dokładnie, to jest największy problem i też taki mit, z jakimi się staramy zmienić, jeżeli chodzi o profilaktykę. Profilaktyka to jest wolność, to nie jest przymus. My nie musimy się badać, mamy wybrać sobie, żeby być właśnie zdrowe. Bo szukamy w tej profilaktyce nie po to, żeby nam coś znaleźć, żeby się okazało, że jesteśmy tak bardzo chore, czy żeby się stało to, czego się kobiety boją, tylko żeby się upewnić, że jestem zdrowa i mam na przykład kolejny rok lub dwa bezpiecznego, fajnego życia, lub jeżeli znajdę coś, to żeby jak najszybciej zostało to wyleczone, ponieważ choroba nowotworowa bardzo często bywa chorobą uleczalną lub przewlekłą. To nie jest wyrok. Natomiast jeżeli odwlekamy profilaktykę, odwlekamy samobadanie, nie chcemy, mówimy, że mnie to nie dotyczy, ja się boję, że coś mi lekarz znajdzie i będę miała problem, bo tego się tak naprawdę boimy, tego problemu, jaką jest choroba, utratą wolności, koniecznością leczenia, modyfikacjami życia naszego. Jeżeli to jest za późno, wtedy trudniej jest leczyć tę chorobę. A im wcześniej, tym tak naprawdę łatwiej wyjść z raka, wyjść z choroby onkologicznej.
1: Tutaj mówiłyśmy już o tym, jak takie samobadanie wykonywać. Czy to jest trochę tak, że też kobiety boją się dotykać? Czy wykonują chętnie to samobadanie? Jak na przykład dzisiaj tutaj reagują podczas tego spotkania w Chorzowie, w Parku Hutników?
2: Mamy takie czasy, że kobiety reagują bardzo różnie i to jest niezależne od wieku, od miejsca zamieszkania, od wykształcenia. Są osoby, które chichoczą i odwracają wzrok. Są osoby, które mówią z lękiem, bo to widać, to czuć. Mnie to nie dotyczy, ja nie chcę, nie jestem zainteresowana, nie słuchając kompletnie, o co chodzi. A są kobiety, które mówią, wiem, ja to robię, tak, ja jestem świadoma, oczywiście, jak najbardziej jestem poinformowana. I to są kobiety naprawdę w bardzo różnym wieku, z bardzo różnymi doświadczeniami, więc nie można uogólniać. Coraz więcej osób się bada, coraz więcej osób zyskuje świadomość, natomiast bardzo dużo nadal jest osób, które żyje mitami, które się obawia, które z jakiegoś takiego lęku, wstydu też nie będą pytać. Nawet będąc zainteresowanymi, zerkając, odwracają wzrok, bo tak głupio. To nie jest głupie. Nie ma głupich pytań, są tylko pytania niezadane, które prowadzą właśnie do choroby, do jeszcze większego lęku, bądź do poważnych kłopotów.
1: Jak przekonać zatem do tej profilaktyki i do tego samobadania też?
2: Myślę, że można próbować to normalizować, tłumaczyć, nie straszyć. To, co staramy się my też robić. My jesteśmy wszystkie kolorowo ubrane, uśmiechnięte. Nie straszymy, nie grozimy, że umrzesz, że coś, że mówimy, że to jest twoja wolność, twój wybór, to jest dla ciebie, to jest dar zdrowia i życia. To wydaje mi się takie po pierwsze, żeby ta profilaktyka i to zdrowie było kojarzone.

0: kojarzona z czymś pozytywnym, z czymś kobiecym, miękkim i dobrym. Po drugie, wydaje mi się, że trzeba mówić o tym, żeby zdrowo żyć, mieć zdrowy tryb życia. Pokazywać w kółko, że to naprawdę jest ważne i to działa. A po trzecie, no świecić przykładem, czyli mówić, że ja się badam, właśnie zaprosić kogoś na wspólne wyjście gdzieś tam, nie tylko na paznokcie czy do fryzjera, ale i też porozmawiać o ginekologu, czy o specjaliście chorób piersi, czy o jakichś innych badaniach diagnostycznych, żeby nam to tak wyszło w krew, jak mówienie o tym, że chodzimy razem na paznokcie, czy robimy sobie spa, czy cokolwiek innego, żeby to się stało częścią naszego życia. Nie tabu, nie wstydem. Normalną częścią naszego życia. Także normalizacja, humor, pokazywanie dobrych stron, no i wspólnota kobiet, że my razem możemy to robić. My razem sobie pomagamy.
1: O tej wspólnocie kobiet, tutaj Amazonki Chorzowskie, to są chyba takie naprawdę bardzo sympatyczne kobiety i też silne.
0: To są kobiety petardy. To są kobiety, które potrafią bardzo wiele, które nie zatrzymują się przed trudnościami, tylko myślą, jak je obejść. To jest bardzo duża kompetencja. Są odważne, są przebojowe i chcą nieść pomoc. Mogłyby siedzieć zwinięte w kłębek i mówić, jestem taka doświadczona, jestem taka biedna, los mnie tak źle potraktował. A one nie. One nie dość, że przepracowały swoje trudności lub pracują nad nimi dalej, to jeszcze idą do ludzi, wyciągając rękę i mówią, chodźcie, pomożemy wam, chodźcie z nami. Może być dobrze, może być pięknie. Warto tylko coś zrobić dla siebie. I to pokazują w sposób pozytywny, humorystyczny, radosny i celebrują życie. Celebrują każdy dzień życia, bo wiedzą, jakie to jest ważne i jak to życie smakuje, jak się je ma i ono jest spokojne.
1: Może jakieś kobiety właśnie teraz, które nas słuchają, zdecydują się i zapiszą się na przykład na USG piersi albo na mamografię, jak pani sądzi?
0: Zapraszam, bardzo proszę, badajcie się. Samo badanie piersi to naprawdę jest bezkosztowe, nieuzależniające, bez żadnych konsekwencji badanie, które warto wykonywać sobie samemu. Nie raz, nie dwa w życiu, tylko co miesiąc. To potem wejdzie w rutynę i będziemy znać swoje piersi. Mamografia, USG, w zależnie od wieku i konsystencji piersi, jest bardzo ważne, ponieważ to nas po pierwsze uspokoi, po drugie pozwoli nam wcześniej wyłapać chorobę i po trzecie naprawdę jest w zasięgu ręki. Kolejki czy koszty nie są usprawiedliwieniem, bo chodzi o nasze zdrowie, a to jest bezcenne.
2: Ewa Baranowska, wiceprzewodnicząca klubu Amazonek. Zapraszam wszystkie niezrzeszone do tej pory Amazonki, żeby przyszły do nas. Mieścimy się w Chorzowie na ulicy Powstańców 70/2 na pierwszym piętrze i jesteśmy w każdą środę od godziny 14 do 17. Zapraszamy, dziewczyny, przychodźcie. Jest wesoło, jest radośnie, mamy panią psycholog, mamy panią rehabilitantkę. Robimy różne turnieje, organizujemy wycieczki. Coś takiego, żeby nas rozluźnić, żebyśmy nie tylko myślały o chorobie, ale o życiu dalszym i żebyśmy mogły się w takim gronie spotykać.
1: Tak sobie myślę, że to jest takie dobre wsparcie właśnie dla kogoś, kto na przykład dowiedział się o chorobie i potrzebuje tego wsparcia, potrzebuje porozmawiać z kimś, kto przez to przeszedł i kto to rozumie.
2: Tak, oczywiście. Mamy wolontariat. Zapraszamy też kobiety, które nie skończyły 60 lat, bo mogą się zapisać na kurs wolontariatu. Wtedy chodzimy do szpitali, do szkół. Warto przyjść, posłuchać, co mamy do powiedzenia. Jest bardzo sympatyczne, miłe grono i zawsze jesteśmy chętne do pomocy, doradztwa. Mamy taką panią, która ma około 80 lat. Poprosiła, żeby przyjść do niej do domu, pomóż z nią iść do lekarza. Takie coś też robimy. Służymy po prostu tym wszystkim koleżankom, które nas potrzebują.
3: Dziękuję Paulinie Kozioł za przygotowanie materiału. Edyta Czeka i to wszystko. Bardzo dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: Tomasz Dzierga, były policjant Siemianowic Śląskich, już w trasie na rowerze po Stanach Zjednoczonych, a wszystko po to, aby pomóc 16-latkowi. Edyta Czeka i zapraszam na program. A jak to było przed startem? Przed tą wielką wyprawą?
6: No trasa ponad 5000 kilometrów będzie prowadziła od Nowego Jorku, najpierw do stolicy, bo taki mam challenge życiowy, żeby jak najwięcej stolic świata zobaczyć. Od stolicy kieruję się na Detroit, ponieważ tam gniazd Beverly Hills pochodził. Z Detroit do Chicago, bo tam mam bardzo dobrego znajomego, tutaj byłego sąsiada, który tam zamieszkał na stałe. No i z Chicago już trochę pieniędzy trzeba przehulać w Las Vegas i już do Los Angeles. Najtrudniejszy to jest chyba start, mi się wydaje, bo jest bardzo dużo niepewności, czy rower przetrwa lot, a potem to już będzie fajna przygoda, więc im więcej trudności, tym lepiej się to wspomina, to już takie doświadczenie moje życiowe. Ambasada Polski wie o wszystkim, zaproszenie mam do ambasady na zwiedzanie, ale do pana prezydenta niestety nie miałem już czasu pisać, a było to bardzo ciężkie pisanie, bardzo dużo chcieli informacji, więc zignorowałem już to i stwierdziłem, że już nie będę poświęcał na to czasu. Tak jak mówię, no to jest przygoda, polityki nie mieszam do tego, aczkolwiek no każdy rozgłos jest fajny, ponieważ no teraz influencer jedzie i w jeden dzień zebrał dużo, dużo więcej niż ja w 10 miesięcy, więc jest to takie ciężkie do przełknięcia, aczkolwiek staram się patrzeć to jako sukces, bo mogłoby w ogóle tych pieniędzy nie być, a jednak coś tam zebrałem. Tak w ogóle mi się w głowie narodziło, jak to usłyszałem, żeby część tam drogi, albo nawet całą drogę z tym panem gdzieś tam przejechać, no ale no termin dla mnie, Wojtek, jest ważniejszy niż influencer. Więcej musiałem zabrać wody, bo tak jak pani redaktor stwierdziła, szykuje się pustynia też przez chwilę, więc mam dodatkowe kosze na bidony z wodą. A tak to jest bardzo podobne. No, liczę też na dobro ludzi. Jak nie będzie dobrych ludzi, no to wtedy więcej gotówki pójdzie, ale myślę, że jest to cywilizowany kraj. Nie jest to jeszcze taki kraj, który mam tam gdzieś z tyłu głowy i się boję jeszcze zaczynać takiej trasy, gdzie faktycznie może być ciężko. Wydaje mi się, że jadę do cywilizacji, więc to nie będzie jakiś tam wielki wyczyn. Mniej wiatru w twarz i mało deszczu i to wystarczy, żeby się dobrze bawić. Rodzice bardzo mnie wspierają, zawsze mogę na nich liczyć, więc to też jest budujące. I rodzice, i pracownicy w mojej pracy zawodowej, więc jest dobrze. Tak, jeszcze urlopu mam bardzo dużo, bo ja lubię pracować, więc tych nadgodzin się produkuje, więc tak, jeszcze tam zostaje kilka dni. Męczarnia, nieodreagowanie, to jest poświęcenie właśnie dla rodziny, bo rodzina lubi all, a ja po prostu nienawidzę, bo tam się nie ruszamy w ogóle. Coś za coś, no jak się poświęcam dla dziecka niepełnosprawnego, to się nieraz dla rodziny trzeba poświęcić. Tomasz Dzierga, organizator akcji Ja Jadę, Ty Pomagasz.
4: Zmieniamy temat.
7: Teraz, moi drodzy, zrobi się naprawdę bardzo smacznie. Aż żałuję, że przez radio nie możemy poczuć zapachów, smaków, ale postaramy się o nich wam opowiedzieć i pobudzić wasze kubki smakowe. Ze mną jest Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Będziemy mówić, moi drodzy, o finale 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Śląskie Smaki. To już 13 i 14 czerwca w weekend w Koszęcinie ta impreza się odbędzie. Rozmawiałyśmy tutaj przed wejściem do studia, że bardzo rekordowa liczba zgłosiła się do was ludzi, którzy kochają gotować, szkół, osób też prywatnych i co zaskakuje, to są amatorzy.
8: Tak, mamy wyjątkowo bogatą listę amatorów. To jest aż 8 drużyn na 7 miejsc, ale tak, zakwalifikowaliśmy wszystkich. To są i koła gospodyń wiejskich, ale też gotujące osoby, po prostu albo rodzina, albo wręcz pojedyncza osoba. Mamy takie dwie drużyny. Mamy rekordową liczbę szkół gastronomicznych i to nas bardzo cieszy. Tak dużo mówimy o kształceniu młodych pokoleń. 8 drużyn, począwszy tutaj od północy naszego województwa i Żarek, aż po południe, czyli Żywiec, Bielsko. Po raz pierwszy pojawiła się również drużyna szkoły gastronomicznej ze Słubic, z Lubuskiego. Bardzo nam miło, bo mamy też tam swojego
7: szpiega, nazwijmy to, kulinarnego.
8: Tak. Kiedyś naszą jurorką była pani Dereń, przewodnicząca Rady Programowej tamtejszego Centrum Produktu Regionalnego i jest tak zakochana w Festiwalu Śląskie Smaki, a też bardzo mocno wspiera szkoły gastronomiczne, uczniów ze szkół gastronomicznych, że postanowiła, że również szkoła ze Słubic przyjedzie do nas na festiwal, co nas bardzo, bardzo cieszy. Wspomniałaś, Magdo, o 13, 14, 13 robimy stady tour dla właśnie takich wpływowych kulinarnie osób, natomiast 14
7: jest impreza otwarta dla wszystkich, tak, bezpłatna, każdy może sobie przyjść, tak, przyjechać do Koszęcina, to jest na Jurze.
8: 14 zapraszamy od godziny 13, zaczyna się konkurs kulinarny, ale już od 12 myślę będzie wszystko w gotowości po to, żeby poczuć naprawdę prawdziwą kuchnię regionalną. Tak naprawdę festiwal lekko ją, jak się to mówi, dekonstruuje, bo tutaj drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale no nie czas...
7: Ale dodajemy do tego, tak, szczyptę swojej własnej fantazji.
8: Tak, i tutaj drużyny prześcigają się właśnie w tej fantazji zarówno połączenia smaków, zarówno sposobów przygotowania, jak i też sposobów podania. No i... To są jakieś chipsy z Jarmuszu, to są dekonstrukcje śląskiej wodziągi. Tego jestem bardo ciekawa, jak wodziąkę można
7: ulepszyć, jak to jest bardzo prosta potrawa.
8: Tak, pojawiają się, to mają jakby poszczególne festiwale też do siebie, że często zupełnie niezależnie przecież drużyny, one nie mają ze sobą najmniejszego kontaktu, wpadają na podobne pomysły. W tym roku zapowiedziały, że będzie sporo hekele.
7: Co to jest hekele?
8: Hekele, sałatka śledziowa.
7: Okej, okay. Może dlatego, że śledzi nie jadam, to nie wiedziałam.
8: Śledzi, na przykład śledź na tatarczuchu, to jest moja ulubiona przystawka podawana w jednej z restauracji Szlaku Kulinarnego. Śląskie smaki w żarkach, bardzo, bardzo polecam. To jest również sporo żurów na różne sposoby. To jest również sporo królika w tym roku.
7: Na jakie sposoby go zaproponowali, że tak powiem, amatorzy, uczestnicy
8: tego konkursu? Tu nie zdradzają jakby w samym opisie do końca tych swoich pomysłów, natomiast no, jest on w kilku odsłonach jako danie główne. W ogóle ten rok jest również bogaty pod kątem kapusty na wszelkie możliwe sposoby. Nawet bitwę smaków będziemy mieć w takiej
7: słodka kontra kwaśna.
8: Mhm. Tak jest. I to właśnie chodzi o kapustę.
7: A ty wolisz na słodko czy na kwaśne?
8: No, to zależy.
7: Ja na słodko chyba.
8: Ja lubię i tak, i tak.
7: Ale kminek musi być i koperek.
8: Koperek tak, kminek niekoniecznie.
7: No widzisz, jak to jest, popatrz.
8: I tak naprawdę właśnie ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Nie ma dwóch takich samych
7: żurków. Każdy bigos smakuje inaczej.
8: I bigosy, i żury. No chyba rolady, można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje tam swoje, odrobinę swojego serca, które trochę inaczej smakuje.
7: Czyli Agnieszko, uściślając, zaczynamy tego 14 w niedzielę. Od której?
8: Od godziny 13 zaczyna się konkurs kulinarny i tutaj wszyscy nasi kucharze będą już gotowi. Program zarówno artystyczny, jak i też towarzyszący, bo są i gry, i zabawy, animacje dla dzieci. Jest zwiedzanie pałacu w Koszęcinie i wystawy dotyczącej zespołu Śląsk wraz z kostiumerią, kostiumy sceniczne zespołu Śląsk. Oraz możemy też wyjść troszeczkę z zespołu pałacowo-parkowego. Naprzeciwko znajduje się bowiem Nadleśnictwo Koszęcin, gdzie również będą oprowadzać po wystawach przyrodniczych. Wszystko to okraszone jest oczywiście występami artystycznymi. Przez cały czas od godziny 13 do 19 towarzyszące festiwalowi. Zwieńcza je od 20 lat wierny festiwalowi Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w swoim galowym koncercie. To 19. No i kończymy około godziny 20. To długi dzień czerwcowy, mam nadzieję ciepły, słoneczny. Oprócz tego oczywiście restauracje będą na Szlaku Kulinarnym Śląskie Smaki będą serwować swoje dania, będzie można je zakupić, będą pokazy kulinarne, będą degustacje kulinarne. Nie zabraknie oczywiście Remigiusza Rączki jako szefa jury i tego, kto poprowadzi bitwę smaków.
7: Jeszcze powiedz mi, rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego, to jest o godzinie 17, wręczenie nagród laurotom festiwalu. Rozumiem, że wybieracie jednego laurata, czy to będą trzy miejsca?
8: W każdej kategorii.
7: Aha, w każdej kategorii, to jest podzielone.
8: W każdej kategorii trudno czasem wybrać tak naprawdę jednego. Czasem nawet trudno wybrać trzech spośród tych ośmiu, bo naprawdę poziom, jeżeli chodzi o gastronomiczne festiwalu, jest bardzo wysoki i to za każdym razem jurorzy podkreślają. Czasem mamy w gronie jurorów takich, którzy w wielu festiwalach już byli, więc mają to porównanie na przestrzeni lat, ale często mamy też takie osoby, które są całkiem świeże w naszym jury, jak chociażby no właśnie takie nabytki czy z Warszawy, czy z Lubuskiego, gdzie znawcy kuchni regionalnej również są w jury i nieodłącznie zawsze powtarzają, że no takiej ferii smaków.
7: A co jest nagrodą w takim konkursie? Pytam w imieniu tych, którzy na przykład w przyszłym roku chcieliby się zgłosić.
8: Jest to przede wszystkim statuetka złotego, brązowego bądź srebrnego fartucha, ale oprócz tego nagrody rzeczowe to są jakiegoś rodzaju malaksery, roboty kuchenne,
7: sprzęt ale ta
8: kuchenny.
7: Statuetka chyba, jeżeli już potem na przykład otworzymy sobie restaurację, to ona coś znaczy, moi drodzy, także wydaje mi się, że gra jest naprawdę warta świeczki. I też mam takie poczucie, że my coraz bardziej doceniamy kuchnię śląską od tej takiej innej też strony i w ogóle stajemy się takimi smakoszami. Zależy nam na tym, że niekoniecznie byle jak i dużo, może być mało, ale dobrze, smacznie z takich świeżych produktów, prawda? To jest najważniejsze.
8: Tak, no i przede wszystkim z takim wiodącym trendem w ogóle w gastronomii, takiej gastronomii profesjonalnej, jest to, żeby jak najmniej marnować jedzenia. Także w tej chwili rzeczywiście w ramach zrównoważonego rozwoju, który również w gastronomii restauracje starają się wdrożyć, jest również to, żeby i namawiać swoich gości na to, żeby zawsze nakładali gdzieś przy samodzielnej obsłudze takie porcje, które jesteśmy w stanie zjeść, ale również sami szefowie kuchni przy serwowanych daniach, serwowanych obiadach i porcjach kładą nacisk na to, żeby zjadać raczej wszystko i nie marnować tego jedzenia. No to bardzo duży nacisk się kładzie na całym świecie.
7: 14 czerwca to jest niedziela i finał 20. edycji Festiwalu Śląskie Smaki w Koszęcinie z występem zespołu pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Zapraszamy Państwa serdecznie. Wstęp jest wolny, a moim gościem była Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dziękuję Ci bardzo.
8: Serdecznie zapraszam. Nie może tam Państwa zabraknąć.
7: Ja zgłodniałam.
5: O śląskich smakach rozmawiała Magda Mleczko. Już teraz przenosimy się w świat historii. Zajrzymy do klasera. Tomasz Sanecki z Urzędu Miasta w Bytomiu.
9: Bytom na znaczkach, zresztą nie pierwszy raz, no ale powiedzmy o tej ostatniej kolekcji.
10: Tak, Poczta Polska wyemitowała nie tylko serię znaczków, ale też pocztówki, koperty i foldery kolekcjonerskie. Znalazły się na nich dwa charakterystyczne obiekty w naszym mieście, czyli w Bytomiu, między innymi elektrociepłownia Sząbierki, a więc postindustrialna katedra, która przechodzi teraz rewitalizację, a więc obiekt z 1920 roku. I drugim takim obiektem, który pojawił się na tej serii kolekcjonerskiej, no to jest m.in. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe i Parowóz Rejś, a więc również jedna z naszych największych atrakcji turystycznych w Bytomiu. Bardzo cieszy nas to, że Poczta Polska dostrzegła tutaj atrakcje w naszym mieście. No i dwa właśnie takie ważne obiekty turystyczne, ważne obiekty związane z dawnym przemysłem bytomskim znalazły się na tej kolekcjonerskiej serii.
9: Czy ta seria będzie się powiększać? Czy jakieś słuchy doszły do Was, do Urzędu Miasta?
10: Tutaj nie wiemy, czy Poczta Polska będzie chciała tą serię oczywiście powiększać, ale jeśli tak, to z pewnością będzie jeszcze co do pokazania w Bytomiu, dlatego że jeśli chodzi o obiekty postindustrialne związane z przemysłem, albo też związane z historią Bytomia, która miała wpływ również na Górny Śląsk, mamy takich obiektów sporo, a więc myślę, że jeszcze byłoby wiele rzeczy do pokazania na znaczkach, jeśli chodzi o miasto Bytom.
9: No to jako historyk, jako miłośnik, autor książek, także o historii Bytomia, które byś polecił jeszcze takie obiekty do pokazania na tych znaczkach, na pocztówkach?
10: No, ja myślę, że takimi dwoma ciekawymi obiektami to na pewno są obiekty po dawnych zakładach Orzeł Biały i dawne tereny kopalni Rozbark, ale również myślę, że na znaczku pięknie prezentowałby się nasze pozostałości Pałacu Tiele-Winklerów w Bytomiu-Miechowicach.
9: Czyli klaser można by było uzupełnić, bo jest czym. Tomasz Sanecki jest także historykiem. Edyta Czekaj, dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: Gra w SOR. Trudno w to uwierzyć, ale to gra. Paulina Kozioł powie nam więcej i jej materiał. Paulinko?
11: Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył symulator szpitalnego oddziału ratunkowego. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego i musi zająć się pacjentami. O tym, jak to działa, mówi pomysłodawca, lekarz Marek Bączar.
12: Gra w SOR jest to projekt dedykowany dla pracowników ochrony zdrowia, dla studentów medycyny, dla lekarzy młodych i bardziej doświadczonych, dla pielęgniarek, ratowników, ale też dla innych osób, którzy się interesują medycyną. Celem jest przedstawienie, jak wygląda ścieżka decyzyjna podczas przyjmowania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.
11: To na czym zatem polega ta gra?
12: Na początku gracz, użytkownik otrzymuje informację, z czym dany pacjent przyszedł na SOR. Ta informacja to jest taki wywiad, który my normalnie zbieramy z pacjentem. Od kiedy ma dolegliwości, jak długo trwają, jaki jest charakter ich, czy na coś się przewlekle leczy. Jest też opisane jego badanie fizykalne, które w normalnej pracy każdy lekarz, każdy pracownik na SOR-ze powinien wykonać z pacjentem.
1: Czyli wcielam się w lekarza dyżurnego i dostaję jakiś przypadek jakiegoś pacjenta, tak?
12: Co więcej, dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, czyli jest to już taki element trochę niepokoju, że nie od razu, że nie na początku tylko jeden, ale aż 4, bo takie są niestety nasze realia. Po każdym pacjencie, którego przejdę, jest kolejny i jest po tych 4 podsumowanie dyżuru z ogólną oceną, jak nam to poszło.
1: Czyli polskie realia zostały zastosowane.
12: No taka była intencja.
1: Czyli na przykład dostajemy pacjenta z zawałem i jakiegoś z bólem brzucha i też musimy jakby wybrać, którym najpierw się zajmiemy pewnie.
12: Nie było takiego pomysłu. Rzeczywiście tutaj już system nam sam ich przedstawia. Nie ma tego elementu, że to my wybieramy, który jest pilniejszy, który nie. Bardzo ciekawa koncepcja, może ją zrealizujemy, jak będziemy nasz program rozwijać.
1: Czyli dostajemy pacjenta i zaczynamy. Musimy go zdiagnozować, zlecamy badania.
12: Tak, pierw jest ten wywiad zebrany pacjenta i badanie fizykalne, włącznie z takimi parametrami jak ciśnienie, tętno, akcja serca, skala bólu. Potem zlecamy badania, tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników plus to, co mamy na początku, stawiamy diagnozę. Do wyboru mamy przedstawionych 6 propozycji, które gdzieś tam są zbliżone do najbardziej prawdopodobnej i jest ta jedna najbardziej trafna diagnoza, która jest najwyżej wyceniana. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie adekwatne do schorzenia. Oczywiście to jest leczenie na poziomie szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli że nie jest to leczenie, że tak powiem, bardzo wyrafinowane, które czasami dzieje się w oddziale, ale jest to zapewnienie tej pierwszej pomocy niezbędnej, jak przychodzi pacjent do szpitala.
1: Jakie przypadki są w tej grze? Co może się trafić?
12: W naszej grze staramy się, żeby spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, tak po bardziej skomplikowane, które wiążą się już z większą wiedzą.
1: W grach bywa tak, że mamy kilka żyć. Czy tutaj w tej grze pacjenci też mają kilka żyć? Czy jak na przykład ten lekarz, ten gracz coś źle zrobi, no to już jest koniec gry?
12: Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Nie, tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić, ale po przejściu poszczególnych plansz, wtedy jest podsumowanie naszych decyzji i my jako gracze dostajemy informację zwrotną od systemu. Czy przypadek został przez grę zaliczony pozytywnie czy negatywnie? W przypadku wielu zaliczeń pozytywnych jest możliwy stopniowy awans gracza na coraz wyższe stopnie hierarchii szpitalnej.
1: Ale na przykład, gdyby się tak zdarzyło, że źle zostanie dobrana diagnoza, że źle zostanie dobrane leczenie, to ten system jakby cofa, żebyśmy się poprawili, bo celem jest nauka, tak?
12: To wtedy jest informacja, że zostaliśmy zdegradowani po prostu. Ale pacjenci jako tako nie są uśmiercani. Chcemy takie zrobić zestawienie, ale to nie będę zdradzał szczegółów.
1: A czy na przykład jest taka możliwość, że wysyłamy pacjenta do domu, że go na przykład nie przyjmujemy dalej na jakiś oddział, tylko z SOR-u zostaje zaopatrzony i już idzie, wraca do domu?
12: Oczywiście. Moje doświadczenie zawodowe wynikające z wieloletniej pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym, to jest wniosek, że jedną z najważniejszych decyzji, jaką ja musiałem podjąć, badając pacjenta i lecząc go w SOR, jest podjęcie decyzji, czy pacjent musi być przyjęty do szpitala, czy można go bezpiecznie do domu wypisać. To są decyzje, które często są brzemienne w skutkach. Nieprawidłowe wypisanie do domu to powoduje, że tracimy nad tym chorym ciągłość opieki. Nie mamy pewności, co się z nim stanie, ale z drugiej strony też nie możemy wszystkich chorych do szpitala przyjąć, bo przeciążymy szpital i jest to też niewykonalne, więc jest pod koniec każdego przypadku decyzja ostateczna, czy pacjenta wypisujemy do domu, czy przyjmujemy go do szpitala i również w obrębie tych dwóch decyzji są mniejsze decyzje. Jeżeli przyjmujemy do szpitala, to co będziemy mu dalej proponować, jakie leczenie, a jeżeli do domu, to co powinien, jaką informację on otrzymać przy wypisie.
1: Skąd pomysł właśnie na stworzenie takiej gry?
12: Od lat widzę, że jest bardzo dużo możliwości na styku medycyny i informatyki. To jest strefa, która dopiero się rozwija. Jest tych pomysłów w mojej głowie dużo. Ten wydawał mi się na tą chwilę względnie pewnie najprostszy, mimo że i tak jest skomplikowany. Wydaje mi się, że to tylko kwestia wyobraźni jest hamująca, a jeszcze w dobie obecnej współpracy z sztuczną inteligencją, możliwości kreowania programów pomocniczych są właściwie nieograniczone.
1: Pan ile lat już pracował albo pracuje dalej na SOR-ze? Jak to wygląda?
12: Znaczy, na chwilę obecną jestem zastępcą ordynatora oddziału chirurgii ogólnej. Już od kilku lat coraz mniej przebywam w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale mam specjalizację z medycyny ratunkowej, więc długo tam pracowałem. Znam dobrze to miejsce. Jest to miejsce, które budzi skrajne emocje, od naprawdę miłości poprzez niechęć. Jest to bardzo trudna praca, bardzo wymagająca, niejednokrotnie na styku konfliktów, interesów i zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, ale czasami są piękne chwile i jest satysfakcja. Chcieliśmy w naszym projekcie przekazać, jak to wygląda od strony lekarza, jak to wygląda od strony personelu szpitalnego, że pacjent jest dla nas też w pewnym sensie wyzwaniem. I chcemy go z należytym szacunkiem obsłużyć, pomóc, żeby wyszedł optymalnie zadowolony.
1: Czy taki zwykły pacjent, zwykły człowiek też może w tę grę zagrać, czy to już będzie za trudne?
12: Wydaje mi się, że może być to trudne dla zwykłego pacjenta, aczkolwiek obecnie widać, że rośnie wiedza medyczna dzięki serialom propagującym życie szpitalne, takie jak kiedyś Ostry dyżur, obecnie The Pit. Oczywiście fajnie by było, gdyby też inne osoby grały w tą grę, jednak staramy się, żeby poziom merytoryczny był względnie wysoki, adresowany jednak do profesjonalistów.
1: Tak sobie myślę, że jakby tak każdy mógł w tę grę zagrać i wczuć się właśnie w rolę lekarza, który pracuje na tym SOR-ze, często właśnie pod presją czasu, często jako jedyny, to też ta empatia może byłaby większa wśród ludzi.
12: Wydaje mi się, że tak, że wręcz słyszałem takie głosy, że osoby, które są nie z branży medycznej, grały w tą grę, to dochodziły do wniosku, że to jest dla nich za trudne, że nie mają takiej wiedzy, nie mają wiedzy w lekach, w diagnozie, nie potrafią wniosków wyciągać. Pokazuje to rzeczywiście, że to nie jest prosta sprawa. Na pewno liczy się wiedza teoretyczna, ale ja to obserwuję doświadczenie i intuicja, którą się zdobywa po latach pracy.
1: A ile trwały prace nad tym symulatorem?
12: Koncepcja powstała mniej więcej pół roku temu. Wpierw były to luźne rozmowy. Na pewno to by się nie odbyło, gdyby nie obecność Pawła Gocka, świetnego informatyka, który potrafił ten pomysł przekształcić na schemat, na jakąś architekturę informatyczną. Razem, wspólnie myśmy to podzielili, jak to ma wyglądać w formie okienek, w formie algorytmu wyborów decyzji i potem jak to system ma liczyć i wyciągać z tego wnioski. Sama realizacja, oczywiście z mniejszymi lub większymi korektami, wytrwała około 2-3 miesiące. Z całkowitym zaangażowaniem naszej dwójki, jeżeli chodzi o pomysły, no Paweł tutaj jest absolutnie twórcą tego programu od strony informatycznej.
1: A czy lekarze, pielęgniarki, medycy tutaj w Szpitalu Miejskim w Gliwicach już korzystali może z tej gry albo będą z niej korzystać i się na niej szkolić?
12: Tak, mam dużo komentarzy zwrotnych od moich kolegów z pracy, od pań pielęgniarek, od ratowników, nie tylko z mojego szpitala w Gliwicach, ale również z innych miejsc, gdzie pracowałem, gdzie gra się podoba. Pytają mnie o kolejne przypadki. Mam nadzieję, że wciąga. Pracujemy nad tym i jest to w fazie rozwojowej. A dodam, że poza mną, Pawłem, który jest informatykiem, jeszcze mamy grafika, mamy jeszcze w zespole kardiologa, dwóch internistów, ortopedę, pediatrę. Ja jestem sam chirurgiem ogólnym, no i staramy się mieć coraz większe spektrum przypadków.
1: Czyli to są przypadki faktycznie opisane przez lekarzy. Zanim zostały wprowadzone do gry, zostały przez lekarzy opisane, tak?
12: Oczywiście. Przypadki, które mamy w grze, one są wzięte z życia. Tacy właśnie są nasi pacjenci, jak to przedstawiłem.
1: Czy sztuczna inteligencja też pomagała w tworzeniu tej gry?
12: Na pewno była pomocna Pawłowi, kiedy on tworzył zarys, ale to na zasadzie pomocy, bo oczywiście on wiedział, co ma zrobić i zrobił to świetnie, moim zdaniem. Natomiast przypadki, które my opisujemy, są przez nas generowane tylko i wyłącznie.
1: Czy ta gra jest ogólnodostępna? Na przykład jakby nasz słuchacz chciał jednak spróbować swoich sił, wcielić się w tego lekarza dyżurnego, czy może wejść wejść i się zalogować jako gracz?
12: Jak najbardziej. Można po prostu wpisać w systemie wyszukiwarce SOR Simulator. Są dwie opcje. Jedna jest taka, że się gra bez zalogowania jako gość. Wtedy można grać i jest możliwość otrzymania wyniku. W przypadku zalogowania się jest możliwość przeczytania komentarza. Ten komentarz jest stworzony przez autora danego przypadku po to, żeby zrozumieć jego logikę myślenia. Moim zdaniem jest to potrzebne, taka mała dygresja, po to, że jednak każdy SOR w Polsce różni się w postępowaniu, są trochę inne reguły, a możliwość komentarza i przeczytania komentarza autora danego przypadku jest po to, żeby wzbudzić pewną dyskusję. Na przykład użytkownik napisał do mnie, że w Szwecji się robi trochę inaczej, czyli że już ktoś, nawet kto pracuje w Szwecji, zagrał i odniósł się do tego, co my prezentujemy. Mnie to bardzo cieszy, bo pokazuje, że są różne optyki postępowania w szpitalu. Nie jest ta tylko jedna najlepsza, ale można do tej samego punktu dojść różnymi drogami. A wracając do pytania odnośnie jak grać. Logujemy się, SOR Simulator. Można grać nie logując się, a można grać logując się. Wtedy jest możliwość napisania komentarza, przeczytanie naszego, który ja napisałem. Jest też ranking, czyli że ci użytkownicy, którzy przeszli najwięcej liczby przypadków, gdzieś tam są w tym jakim ogólnym rankingu ujęci. Na razie tyle.
1: Na przykład lekarze też mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami w tej grze. Jest taki czat, coś takiego?
12: Jest dyskusja, jak najbardziej. Zależy nam właśnie na tym, żeby spojrzeń było jak najwięcej, żeby była właśnie debata, żeby był taki ferment intelektualny, że można troszeczkę inaczej, tutaj są inne standardy i tak dalej. To zawsze wzbogaca.
1: SOR kojarzy nam się z takim, no, jednak wyzwaniem. Lekarze pracują pod presją czasu, jest dużo tych przypadków. Z jakimi problemami teraz SOR najbardziej się w Polsce boryka?
12: Myślę, że to jest jeden z bardziej newralgicznych elementów opieki zdrowotnej w Polsce. Przychodzi bardzo dużo chorych do SOR. Problem jest taki, że część chorych niekoniecznie musi się na tym SOR-ze znaleźć, ale w momencie, kiedy przekraczają drzwi tego miejsca, to trudno jest na wstępie stwierdzić, który pacjent rzeczywiście jest poważnie chory i wymaga przyjęcia do szpitala, a który jest mniej chory i może czekać. I w związku z tym, że na podstawie krótkiego wywiadu jest to niemożliwe, te SOR-y są przeciążone, jest bardzo dużo pacjentów, jest bardzo dużo badań, nie zawsze one muszą być wykonywane, są bardzo duże oczekiwania ze strony społeczeństwa. Nieraz moim zdaniem te oczekiwania są wygórowane, bo pacjent, który przychodzi na SOR, generalnie ma bardzo dobrą opiekę, ale to jest moja opinia, trochę po drugiej stronie, może nie barykady, ale z innego punktu widzenia, wiadomo, że trzeba poczekać, nie jest to komfortowe, jednakże patrząc na zaangażowanie świetnego personelu, bo pracowałem w wielu miejscach na SOR-ze i zawsze ten personel jest empatyczny, jest dobrze nastawiony, lekarze są w większości młodzi, rozmawiają o pacjentach, troszczą się o nich, są bardzo pacjenci wnikliwie zbadani, więc gdzieś tam moim zdaniem te saldo jest bardzo, bardzo na plus.
5: Rozmawiała Paulina Kozioł, dziękuję za ten materiał, Edyta Czekaj. Na dzisiaj to wszystko.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Kiwat Stoja, Louis Villain, Michel Kizoa, Oliwka, Brazil, Majores PZ, Lejmi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: W tej części naszego programu na dłużej zabawimy w Muzeum Górnośląskim. Kiedyś w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można było obejrzeć wystawę Od Darwina do Banku DNA – Przyroda w Muzeum, a dziś Laboratorium DNA Roślin Muzeum ma w swoich murach. Co ciekawe, to jedyne takie laboratorium w naszym kraju. Posłuchajcie.
12: Roland Doborzy, jestem kierownikiem działu przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
11: Zawsze jak tutaj u panów przyrodników jestem, to poruszamy ciekawe tematy, a dzisiaj coś, co jednych może zszokować, że macie coś takiego właśnie tutaj, ale od początku, jak to było?
12: Kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę banku próbek DNA. To był 2016 rok, gdzie we współpracy z pracowniami preparacji zwierząt zaczęliśmy pozyskiwać materiały kostne z ssaków. Ale równocześnie pojawiło się coś takiego jak bardzo intensywne próby opracowywania materiałów muzealnych. Po pierwsze, szukanie DNA wilka workowatego tasmańskiego, szukanie DNA w szczątkach zgromadzonych w muzeach, zgromadzonych w różnych instytutach mamut, i tak dalej, i tak dalej. No i suma summarum finalnie kilka lat temu Svante Pebo dostał Nagrodę Nobla za opracowanie łańcucha DNA Neandertalczyka. Oczywiście na materiałach muzealnych. No więc jeżeli coś takiego się zdarzyło, koniecznie trzeba było to wykorzystać, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma precedensów w muzealnictwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie ma czegoś takiego jak pracownia analiz molekularnych przy działach przyrody. Po raz pierwszy coś takiego napisałem taki projekt kilka lat temu. Za pierwszym razem ten projekt spotkał się z takimi skrajnymi jakby ocenami. Z jednej strony fantastyczna ocena była od jednego recenzenta, z drugiej strony troszeczkę taka powiedzmy zaskakująco niska, ale prawdopodobnie wynikająca z tego, że po prostu to się nie mieściło jak gdyby w ramach Ministerstwa Kultury, dzieł sztuki, etnografii, archeologii i tak dalej.
11: No tak, bo to taka abstrakcja, można powiedzieć.
12: Tak, to w pewnym sensie, powiem tak naprawdę, oglądając Jurassic Park, to wtedy wydawało się totalna abstrakcja, fantastyczny science fiction z górnej półki, a te science fiction jest coraz bliżej nas w tej chwili. chwili, także to zaczyna być coraz bardziej ciekawe pod tym względem. No i oczywiście nie może zabraknąć tutaj muzeów w tej dziedzinie, dlatego że tak naprawdę już Ernst Mayr kiedyś powiedział, że największą bioróżnorodność to on tak naprawdę znajduje niestety w muzeach. Te gatunki szybciej wymierają często, niż my jesteśmy w stanie kontrolować. Bardzo często z ekspedycji naukowych materiały, tak jak my w tej chwili gromadzimy to, z tak zwanych hotspotów, czyli biodiversity hotspot, czyli najcenniejszych miejsc, okazuje się, że tak naprawdę te materiały już są nie do pozyskania, bo na przykład jakaś dzielnica się rozbudowała, coś zostało zniszczone, jakaś kopalnia funkcjonowała i zniszczyła coś, a w tym czasie ktoś w muzeum robi rewizję materiału, robi kwerendę, zajmuje się swoją grupą, nagle odkrywa nowy gatunek, ale tego gatunku już tak naprawdę w naturze nie ma. Te słowa Mayra są gorzkie, ale prawdziwe. I oczywiście teraz, jak można jeszcze wykorzystać to, co my zbieramy w muzeach? Oczywiście nasuwa się od razu wniosek, że no, jest jeszcze jedna płaszczyzna, właśnie ta genetyka, która tak naprawdę była dedykowana zawsze temu, co żyje, miękkim tkankom, przechowywany w odpowiednich warunkach i tak dalej, ale jak można to zrobić z materiałami, które mają 100 lat i więcej? To jest niesamowite. No ale Svante Paabo pokazał, że to się da. Oczywiście to były gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne, czego tak naprawdę muzeum nie jest w stanie otrzymać takich pieniędzy, ale to już był pewien sygnał, więc ten pierwszy projekt zagwarantował nam tak naprawdę zagospodarowanie dwóch pomieszczeń w taki sprzęt bazowy, nazwijmy to w ten sposób. W zeszłym roku napisaliśmy drugą część projektu, pracownia analiz molekularnych i bank DNA. Etap drugi. I w tym drugim etapie zakupiliśmy pozostałe sprzęty potrzebne nam. Oczywiście do tego dochodzą odczynniki i tak dalej. No i to, co kiedyś musieliśmy robić we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, z Uniwersytetem Opolskim, gdzie wykorzystywaliśmy doświadczenie Uniwersytetu Łódzkiego, mogliśmy powoli wdrażać u nas. Tak to się zdarzyło, że oczywiście koniec roku, który jest najbardziej zawsze przerażający dla wszystkich w związku ze sprawozdaniami, skończeniem jakichś rzeczy, rozpoczynaniem czegoś na przyszły rok planów i tak dalej, i tak dalej. U nas się to wszystko skumulowało, bo finalnie musimy rozliczyć projekty. Finalnie wystartowaliśmy wreszcie i taka data dla nas progowa, niesamowicie ważna, to jest 12 grudnia 2025 roku. Po raz pierwszy w naszej pracowni analiz molekularnych przeprowadziliśmy pełny cykl przygotowania materiału genetycznego do sekwencjonowania. No i myślę, że za chwilę, panią redaktor, przejdziemy do pracowni. Postaramy się troszeczkę opowiedzieć o tym całym procesie, który jest niezwykle skomplikowany, ale fantastyczne wyniki dający.
11: No to idziemy.
12: Idziemy.
11: Panie Rolandzie, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu.
12: Tak, to jest niewielkie pomieszczenie, ale niezwykle ważne dla nas, dlatego że tu akurat umieszczony jest ten najdroższy sprzęt, który zakupiliśmy, mikroskop i binokular do sortowania materiału pod kątem oczywiście wyboru również do badań DNA.
11: Te urządzenia robią wielkie rzeczy, panie Rolandzie, ale wcale nie są takie wielkie. Rzeczywiście są bardzo nowoczesne i one są takie gabarytowo nie największe.
12: To jest niezwykle precyzyjne urządzenie, które potrafi nam tak naprawdę powiększyć owady, które często mają wielkość poniżej milimetra, do odpowiedniej wielkości, także jesteśmy w stanie znaleźć w nich te identyfikacyjne cechy, które później posłużą nam do zaklasyfikowania wstępnie owada. I oczywiście czemu służy ta genetyka? No tu oczywiście przed chwilą się wyłączyło urządzenie, jedno z urządzeń, czyli zamrażarka, w której też przechowuje się część odczynników, które muszą być w odpowiedniej temperaturze, zresztą wręcz konkretnej, minus 20 stopni. I powiem tak, genetyka jest genialnym narzędziem, dodatkowym narzędziem, które utwierdza nas w dobrym oznaczeniu, zdeterminowaniu, czyli nazwaniu danego gatunku. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ tych zwierząt, generalnie gatunków na świecie jest dziesiątki milionów. Prawdopodobnie około 10 milionów, a może i nawet więcej. Mnóstwo z tego jest nieopisane, ale powiedzmy współcześnie funkcjonuje około 2 miliony gatunków. Więc naprawdę to trzeba być niezłym specjalistą, żeby ogarnąć swoją grupę, która często kilka tysięcy gatunków liczy. Więc to jest świetne narzędzie. Oprócz tego badania molekularne pozwalają nam również na rozstrzygnięcie tak zwanych dark species. Gatunki, które są tak podobne do siebie, że w zasadzie ich populacje zachodzą na siebie, nie do końca jesteśmy w stanie przy tych standardowych metodach, czy typu mikroskop, szkiełko i oko, oznaczyć, do którego gatunku on należy. Genetyka jest genialna pod tym względem, bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście oprócz tego tutaj jest coś, co służy również publikacji i upowszechnianiu, czyli cały system rejestracji obrazu. Możemy te zdjęcia przy powiększeniu 100-200 razy, możemy je zrobić w doskonałej rozdzielczości, wielowarstwowe, poskładać je w programie odpowiednim i to publikuje się w publikacjach naukowych, ale to również pozwala nam przekazać pewne informacje z tego mikroświata naszym gościom, naszym zwiedzającym nasze wystawy i tak dalej, więc to jest też bardzo ważne z poziomu muzealnika. Ale to jest to pierwsze pomieszczenie, gdzie mamy pewne zestawy sprzętu, które trzeba używać całe. To jest olbrzymie skomplikowany proces. Doszliśmy do wniosku, że ja będę o tym opowiadał, ponieważ ja na tym się naprawdę nie znam. Ja wiem, że można to wykorzystać i tak dalej, ale przypuszczam, że gdyby Wojtek Szczepański, pan doktor Szczepański zszedł i zaczął opowiadać, byłoby to nudne dla większości. Ale przejdźmy do tego drugiego pomieszczenia.
11: Tak, to ma być właśnie obrazowo. Lodówki oczywiście nie otwieramy. Powiedzmy, że to jest taka lodówka.
12: Możemy otworzyć zamrażarkę.
11: To wygląda lodówka jak taka w szpitalach, gdzie mają rzeczywiście leki i osocza.
12: No powiedzmy, jest to z wyższej półki. Tutaj mamy materiały głównie entomologiczne, które są przeznaczone ewentualnie do badań genetycznych, wykorzystywane również do badań genetycznych, dlatego one lepiej, jeżeli przebywają w lodówce w stałych warunkach. Oprócz tego na górze mamy odczynniki odpowiednie, które są wykorzystywane, różnego rodzaju bufory, różnego rodzaju jakieś rozpuszczalniki, które służą nam do
11: wyższa odwiedź.
12: Tak, oczywiście.
11: To przechodzimy dalej.
12: Do pomieszczenia numer 2.
11: Zapytam, czy dużo tych pomieszczeń macie?
12: Tylko dwa konkretne. Nie za duże, ale to jest taki jeden z najnowocześniejszych elementów w zaskakującym miejscu. W muzeum, które powinno się kojarzyć raczej z historią.
11: Dokładnie, z gablotami.
12: Tak jest, gabloty.
11: Na szczęście już te kapcie słynne zniknęły lata temu.
12: Kustosze, którzy są starzy w zarękawnikach, z grubymi okularami, szkłami, to już nie jest to. No i tu jesteśmy, to jest serce naszego laboratorium, czyli to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę dzieje się magia. Ja powiem tak pokrótce, ponieważ dostajemy owada, który jest, szczególnie jeżeli jeździmy w tej chwili w te super miejsca cenne przyrodniczo, gdzie tak naprawdę możemy spotykać się z bardzo dużą bioróżnorodnością, gdzie tak naprawdę te miejsca decydują, a inaczej informacje z tych miejsc decydują o tym, w jakim kierunku tak naprawdę podąża nasza planeta. Jak to wygląda, jaka jest antropopresja, jak te zmiany klimatyczne wpływają, jak tak naprawdę, teraz znowu się włączyła troszeczkę większa zamrażarka. To jest zamrażarka, która mrozi materiał genetyczny do minus 81 stopni, więc tutaj zresztą wyświetla się cały czas. Jest ona bardzo, bardzo precyzyjna i no, tu przechowujemy te najcenniejsze rzeczy, próbki i właśnie teraz czego? Eksponatów naszych muzeum. 100 lat temu nikt by sobie nie wyobraził tego, że eksponaty będą przechowywane w takich zamrażarkach, fragmenty tych eksponatów, ale równie cenne jak te pozostałe części, może bardziej dla naukowców. W każdym razie, wracając do tego całego procesu, wszystko to rozpoczyna się od, ponieważ my zajmujemy się głównie pozyskiwaniem materiału genetycznego z owadów, bo to jest znacznie prostsze i możliwe do zrealizowania, przynajmniej na tym etapie rozwoju muzeumiki, bo to już w ogóle nowa dziedzina powstała, muzeumika, tak się ładnie nazywa, wykorzystanie do badań genetycznych materiału muzealnego. Mamy specjalne takie a la moździerze. Wyobraźmy sobie, jak mamy pieprz czy jakieś ziele angielskie, chcemy go sproszkować czy przynajmniej porozbijać, mamy moździerze. Tylko że nasze moździerze są, delikatnie mówiąc, mniejsze. Tu jest właśnie, tak moździerz wygląda. Napełniamy go specjalnie wodą super czystą. Do tego wrzucamy na przykład nogę owada, którego chcemy zbadać, z którego chcemy pozyskać DNA. I za pomocą, właśnie tak wygląda ten moździerz, tego moździerza rozcieramy tą nogę, no i zaczyna się cały proces. Ja powiem tak, długo się zastanawiam, jak o tym procesie opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane, ale wyobraźmy sobie, bo to już przypuszczam, że naszym słuchaczom znacznie bardziej pobudzi wyobraźnię. Proces przed startem samolotu. Pilot i drugi pilot wykonują kilkadziesiąt różnych czynności. Sprawdzają step by step, sprawdzają wszystkie elementy wyposażenia samolotu gwarantującego bezpieczeństwo. Na tej samej zasadzie tutaj tych procesów, które trzeba przejść, jest kilkadziesiąt, które trzeba dokładnie zastosować, ponieważ wyobraźmy sobie, jeżeli my taką nogę rozgnieciemy, ile w takiej nóżce, nie wiem, muchy może być materiału genetycznego? To są mikroskopijne ilości i w tym momencie w odpowiednim buforze dodajemy enzym, który tak naprawdę rozpuszcza ten cały materiał genetyczny, ekstrahuje z tego. Przez wiele, wiele etapów filtrowania, a filtrowanie odbywa się w takich maluteńkich probóweczkach, doprowadzamy do sytuacji, w której uzyskujemy minimalną ilość czystego materiału genetycznego. Ten materiał genetyczny, odpowiednio podgrzewany, znowu namnażany, jakby pozwala nam pozyskać to, co jest bazą do sekwencjonowania, do uzyskania jak gdyby większej ilości tych układu, tych gwarantujących oznaczenie układu zasad, które tam adenozyna, cytozyna, guanina, tymina i tak dalej. W każdym razie, oczywiście tu jeszcze na różnych etapach jesteśmy, tu są oczywiście wirowania, wytrząsania różnego rodzaju, bo to wszystko tak naprawdę jest bardzo silnie określone. Temperatura, tam gdzie namnażamy w procesie jakby podgrzewania i namnażamy materiał genetyczny, to są specjalne programy, które ustawiamy w odpowiedni sposób, w zależności od tego, od typu materiału, który tam dostał się. Jesteśmy w stanie go zabarwić, jesteśmy w stanie sprawdzić wstępnie, czy materiał, bo oczywiście moglibyśmy taki wysłać, ale jesteśmy w stanie sprawdzić w procesie elektroforezy, czy ten materiał genetyczny nadaje się dalej do sekwencjonowania. Więc to są rzeczy tak skomplikowane, że cieszę się, że już tego nie robię.
11: A o tym wszystkim opowiadał nam Roland Dowosz, przyrodnik, naukowiec, kierownik działu przyrody w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Bardzo dziękuję, Edyta Czekaj.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: I stało się, rusza rewitalizacja zabytkowego budynku bytomskich wodociągów. Kolejne obiekty w kolejnych etapach zostaną przekształcone w nowoczesne centrum edukacyjne, przestrzeń rekreacyjną, kulturalną i środowiskową. Edyta Czekaj, zapraszam na magazyn i od tego tematu zaczniemy. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
5: Rewitalizacja postindustrialnych zabytków jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że niewiele już ich zostało, więc staramy się je ratować. W różny sposób, czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. W tej sytuacji mówimy o obiekcie, który jest w posiadaniu gminy, konkretnie gminnej spółki, więc było to prostsze. Są stosowne programy unijne, które pozwalają nam na pozyskanie tych środków i to się właśnie stało. Przypomnę, mówimy o pozyskanych ponad 28 milionach złotych, więc będziemy przywracali piękność i nadawali nowe funkcje temu, co do tej pory przetrwało. Coś, co jest dowodem na piękną historię Bytomia. Tak jak pokazywaliśmy to wielokrotnie, pokazując pewnego rodzaju wizualizacje i plany na tą inwestycję, jest tam też nie bez przyczyny część edukacyjna, więc wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, którzy przyjdą tu z ciekawości zobaczyć tą inwestycję, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne. Tak jak zapowiedział wykonawca, zgodnie z umową ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu, więc za rok o tej porze powinny trwać już prace. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. Bardzo się cieszę, że Meduza Group jest elementem tego procesu, bo to znana bytomska pracownia, znana w kontekście również opracowywania dokumentacji dla zabytkowych budynków, obiektów, a to nie jest bez znaczenia w takim procesie, więc jestem przekonany, że efekt będzie znakomity.
13: Dorota Rogosz, prezes zarządu Bytomskie Wodociągi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób przepiękny, nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii kwestii ratowania zabytku, ale remontu, wykonania takich prac, aby zabytek, ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe. Cała inwestycja, cały projekt składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie z zachowaniem tej historycznej substancji w postaci elewacji budynku, urządzeń technologicznych zabytkowych oraz komina. Drugi etap oraz przygotowanie budynku pod wyposażenie, pod otwarcie nowoczesnego centrum edukacyjnego. Budynek, zabytkowy budynek będzie połączony z nowoczesnym takim szklanym, lekkim pawilonem, więc to połączenie tej zabytkowej architektury z tą nowoczesnością jest to taki łącznik między przeszłością a przyszłością. Wyposażenie tego centrum będzie, myślę, bardzo ciekawe, nowoczesne i wierzę głęboko w to, że będzie ogromne zainteresowanie przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, bo tych młodych ludzi chcemy edukować pod kątem hydrologii, wody i dbałości o środowisko. Kolejny etap to urządzenie przestrzeni zielonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej dla naszych mieszkańców w postaci parku kieszonkowego wzgórze Małgorzatki oraz ogrodu deszczowego. Będzie to miejsce do spędzania wolnego czasu, do rekreacji, jednocześnie edukacji, więc myślę, że będzie to piękny obszar dla naszych mieszkańców. Pierwszy etap rozpoczynamy, została podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że nie staną nam na drodze żadne przeszkody. Będzie ten etap bardzo ściśle monitorowany i jestem przekonana głęboko, że zakończy się sukcesem. Koszt projektu oszacowany jest na kwotę ponad 53 miliony złotych, z czego 28,6 miliona są to środki zewnętrzne. Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków unijnych. To centrum edukacyjne ma spełnić tą funkcję budowania świadomości wśród najmłodszych mieszkańców miasta i miast okolicznych oczywiście w obszarze dbałości o środowisko, racjonalnego wykorzystywania wody i jakby budowania świadomości, i na czym polega praca spółki Bytomskie Wodociągi, jaką my ogromną pracę w obszarze wodociągowym i kanalizacyjnym wykonujemy, aby zabezpieczyć dostawę wody naszej wysokiej jakości, oczywiście wody naszym mieszkańcom, i zadbać o to, aby odprowadzane ścieki były w należyty sposób oczyszczane w dbałości o środowisko.
14: Paweł Kuca, prezes firmy Efekt, spółka ZOO, generalny wykonawca inwestycji. Na początku prace projektowe potrwają około roku. Później etap jest podzielony na trzy segmenty. Pierwszy segment jest za nami i będzie on nadbudowany taką formą szklaną. Segment środkowy to jest typowa renowacja budynku zabytkowego i segment trzeci jako budynek obsługi. Będą jakieś na zagospodarowanie terenu jakieś ciekawe elementy typu drukarka wodna, zegar wodny, renowacja maszyn zabytkowych.

0: Fakty są nam chyba znane i nie spodziewamy się niespodzianek, nie? Każdy zabytek jest inny, w każdym zabytku są inne elementy, więc każdy zabytek traktujemy indywidualnie. Ten jest dość ładny, są różne elementy, więc na pewno efekt końcowy będzie super. No jest tutaj duża ekscytacja i na chwilę obecną cała firma tym tematem żyje. Współpracujemy z konserwatorami zabytków, z projektantami. Mamy też duże doświadczenia, bo my bardzo dużo tematów za projekty wybudu w sumie robimy. Jest tu też odpowiedzialny za ten projekt pan Przemo Łukasik z Meduza Group, więc myślę, że tutaj pan Przemo ten ostatni szlif na pewno dopieści. 28 miesięcy od dzisiaj jest planowane zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
1: Jak wiemy, ta rewitalizacja terenów dawnej oczyszczalni ścieków w Śródmieście jest kolejnym krokiem w przywracaniu życia historycznemu obszarowi bytomskich wodociągów.
2: Więcej nowych zadań będzie mogła zrealizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym w programie Paulina Kozioł.
3: Więcej nowych zadań będzie mogła realizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o Związku Metropolitalnym. Wojewoda Śląski Marek Wójcik.
4: Najważniejsza jest możliwość realizacji kolejnych zadań. Metropolia od wielu lat postulowała rozszerzenie katalogu zadań. Dziś to staje się faktem. Uchwała Rady Ministrów przyjmująca nowy projekt ustawy metropolitalnej pozwala na realizację zadań w bardzo szerokim obszarze. To są kwestie związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, planowaniem transportu publicznego, w tym infrastruktury transportowej, ale także szereg zadań, które będą mogły być przekazywane metropolii dotyczących na przykład kultury, edukacji, centrów usług społecznych, centrów usług wspólnych. To wszystko powoduje, że metropolia może być wykorzystywana jako taki organizm, który będzie rzeczywiście odpowiadał za podnoszenie jakości usług publicznych, z których korzystają mieszkańcy naszej aglomeracji. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Kiedy lata temu rozmawialiśmy o tworzeniu metropolii, bardzo często podnoszono, że właśnie metropolia powinna przejmować wiele funkcji z gmin po to, żeby realizować je w sposób po prostu tańszy i bardziej efektywny. I dziś w oparciu o tą nową ustawę będzie to możliwe. Współczesny świat wymaga w administracji pracy bardzo wielu specjalistów. Są działy IT, działy związane z planowaniem przestrzennym. To są wszystko usługi, których organizacja w danym terenie, w danej gminie często bardzo dużo kosztuje, w związku z czym dzięki tej nowelizacji będzie można je przejmować, będzie można je wyciągać poza nawias i przekazywać po prostu metropolii. To jest tylko jeden z obszarów, którego dotyczy ta nowelizacja. Natomiast ta nowelizacja rzeczywiście umożliwia realizację nowych zadań, ale także poprawę jakości usług publicznych na terenie całej metropolii, między innymi dzięki możliwości wykorzystania właśnie środków budżetowych, którymi dysponuje metropolia. No i wzmacnia również metropolię, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju funkcje koordynacyjne, dlatego że to metropolia będzie miała znacznie więcej możliwości, jeżeli chodzi o wskazywanie pewnych obszarów rozwoju na terenie naszej aglomeracji.
3: Nowe przepisy pozwoliłyby Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zbudować spalarnię odpadów.
5: Maciej Gramatyka, prezydent miasta Tychy. To bardzo ważne zadanie, dlatego że właściwie metropolia już parę lat temu chciała zająć się budowaniem kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Mówiąc też kolokwialnie, chodziło o budowę spalarni odpadów, tylko takiej, która będzie obsługiwać większą liczbę miejscowości. Wtedy okazało się, że ówczesny wojewoda uchylił uchwałę zarządu w tej sprawie, ponieważ właśnie takie zadanie nie było w katalogu zadań, które ustawa metropolitalna przewidywała jako to, czym powinna zajmować się metropolia górnośląsko-zagłębiowska. To niewątpliwie zagadnienie, które dotyczy tak naprawdę każdego z nas w miastach, które tworzą Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w 2030 roku tylko niewielki procent śmieci, które produkujemy każdego dnia, może trafić na składowiska odpadów. Co więcej, te składowiska są już coraz bardziej wypełnione i tak naprawdę bez budowy takiego zakładu termicznej przeróbki odpadów będziemy mieli spory problem. Metropolia pracuje nad tym zagadnieniem, ale zdecydowanie wpisanie tego do katalogu zadań metropolii ułatwi możliwość realizacji tego projektu. No teraz już nie będzie usprawiedliwienia, dlatego że do tej pory właśnie mówiliśmy, zajęlibyśmy się budową spalarni odpadów, ale to nie jest zadanie metropolii. Zajęlibyśmy się między innymi inwestowaniem, czy też integrowaniem placówek oświatowych, no ale to nie jest zadanie metropolii. Teraz to będzie zadanie metropolii, no i nie będzie usprawiedliwienia. A rzeczywiście, tak naprawdę dziś powinniśmy myśleć o tym, o jakości życia na terenie metropolii, o tym, w jaki sposób zachęcać ludzi do tego, by przyjeżdżali do metropolii, czy to studiować, czy po prostu tutaj się osiedlać. Wszyscy w miastach metropolii, przynajmniej w tych większych, mamy problem z wyludnianiem się tych miejscowości. W związku z tym powinniśmy robić wszystko, żeby przyciągać tutaj ludzi, którzy będą chcieli tworzyć przyszłość metropolii. Myślę, że ten katalog zadań

0: związane między innymi z edukacją i z optymalizacją placówek oświatowych, jest jednym z ważniejszych. Dziś mówimy o tym, że trzeba likwidować przedszkola, bo jest coraz mniej dzieci. Za chwilę ten problem będzie dotyczył także szkół podstawowych, a ostatecznie szkół ponadpodstawowych, czy w ogóle szkolnictwa wyższego. Tym też metropolia w przyszłości powinna się zająć.
1: Jeśli chodzi na przykład o kulturę, bo tutaj już metropolia chyba robiła noc teatrów, czyli będzie to rozszerzenie też tych działań.
0: Tak, to była noc teatrów, ale proszę zauważyć, że to było takie wspólne działanie, gdzie miasta umawiały się, że w jeden konkretny dzień realizują projekt, który częściowo wspierany jest finansowo przez metropolię, no i ustalają pewien program tych różnych wydarzeń. I myślę, że to nie ma problemu, żeby dalej się odbywało. Natomiast tutaj mówimy o tym, że metropolia może w pewnym sensie finansować, organizować instytucje kultury, które mają rzeczywiście charakter ponadlokalny. I myślę, że to jest obszar, który rzeczywiście jest czymś, co powinno nam dać do myślenia. To w ogóle jest pytanie tak naprawdę o to, w jakim zakresie część zadań, które realizowane są przez marszałka województwa śląskiego, powinny mieć charakter metropolitalny. Dlatego, że Park Śląski oczywiście jest w województwie śląskim, ale przede wszystkim tak naprawdę służy mieszkańcom takiego ścisłego centrum metropolii, czyli Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Świętochłowic. Więc pewnie po przyjęciu tej ustawy i podpisaniu przez prezydenta otworzy się dopiero temat związany z tym, jakie zadania powinny otrzymać metropolia, być może też od marszałka województwa, a po drugie, na jakie samorządowcy, którzy tworzą metropolię, zgodzą się, żeby przekazać je właśnie do tego organizmu.
2: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
1: Metropolia będzie mogła utworzyć spalarnię odpadów?
2: Po 6 latach pracy nad zmianą przepisów potwierdzam, w końcu nasze prośby zostały wysłuchane i taka możliwość się pojawi. Oczywiście ustawa musi jeszcze przejść przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta, ale najważniejsze, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wychodzi naprzeciwko naszym prośbom.
1: Gdzie taka spalarnia mogłaby powstać i jak by to funkcjonowało?
2: Niedawno utworzyliśmy grupę zakupową gmin zainteresowanych współpracą w rozwiązaniu problemów z odpadami i to opracowanie, które zamawiamy wspólnie, wskaże lokalizację, wskaże też model, w którym taka spalarnia mogłaby powstać. Wydaje się, że pewnie w tych miejscach, w których dzisiaj są już instalacje, tak zwane elektrociepłownie opalane węglem, które często są strasznym sąsiedztwem dla wielu mieszkańców, w ich zastępstwie mogłaby powstać na przykład spalarnia, która jest ekologiczna i dużo mniej oddziałuje na środowisko, jak to, co już istnieje obecnie.
1: Czyli ciepło można by było uzyskać z tych śmieci?
2: No, takim ekonomicznym przesłanką do budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest właśnie uzyskanie ciepła i energii elektrycznej.
3: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia skupia 41 gmin i miast. Nowe przepisy mają wejść w życie 30 czerwca. Najpierw jednak muszą przejść przez parlament i uzyskać podpis prezydenta.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: Edyta Czekaj, zapraszam. Dziś dwa tematy w tej części naszego spotkania. Będzie o obozie w Stanach Zjednoczonych. Ślązacy jadą w nagrodę. Będzie też o książkach, które mówią o naszym regionie. Raz jeszcze witam, a już teraz o wyjątkowym stypendium dla wyjątkowych młodych ludzi. Paulina Kozioł.
3: Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski, w tym dwoje ze Śląska, pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026. Mówi ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej Anna Bukiewicz-Szul.
6: Jest to konkurs, który organizujemy już po raz drugi. Polega na tym, że musimy wybrać najlepszych z najlepszych tak naprawdę, czyli czwórkę młodych ludzi i jednego nauczyciela w tym roku, którzy zdobędą stypendium. Bardzo wyjątkowe stypendium, które gwarantuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych na tydzień czasu. W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów. I rzeczywiście część sprzętu, który jest tam w Huntsville w Alabamie, to są sprzęty, które kiedyś były używane podczas faktycznego treningu astronautycznego, więc jest naprawdę wyjątkowe. Ale poza tym stypendium Endeavor Scholarship jest bardzo wyjątkowe, dlatego że daje możliwość młodym ludziom poznania innych kultur. Tak naprawdę będzie tam około 6 drużyn z różnych stron świata. To są wszystko rówieśnicy, którzy będą spali przez 5 dni w dormitoriach. Będą wszyscy razem od rana do nocy przebywali podczas bardzo intensywnego programu, który tak naprawdę chyba trwa około 20 godzin dziennie. To jest właśnie ta wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni, ale też poznawanie amerykańskiej kultury. To jest też element tego faktycznie stypendium. Nasi poprzedni zdobywcy nagrody bardzo widocznie się rozwinęli. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ogromny boom w ich karierach. Jedna z uczestniczek zaczyna w tym roku studia w Princeton, co jest na pewno bardzo wyjątkowe. I rzeczywiście po wygranej w naszym konkursie uwierzyła w siebie i rozpoczęła tak naprawdę swoją przygodę. Zaczęła aplikować do różnych innych konkursów edukacyjnych w Polsce. No i okazywało się, że wszędzie wygrywała. Więc tak naprawdę otworzyliśmy jej te skrzydła, które potrzebowały po prostu trochę wiatru.
1: Czyli to jest taki pierwszy krok do ewentualnie do kariery potem właśnie związanej z kosmosem, żeby zostać na przykład astronautą?
6: Zdecydowanie tak. I to widzimy po członkach Team Poland 2024. Każda jedna z tych osób w tym momencie prowadzi jakąś działalność kosmiczną. Wspomniałam o Zuzi, która będzie studiowała w Princeton, ale jest też Tobiasz, który organizuje eventy dla studentów kosmiczne, prowadzi swoje koło naukowe. Jest Ola, która również dołączyła do koła studenckiego SKA w Warszawie. Co ciekawe, Ola wcześniej chciała aplikować na studia humanistyczne. Po endeworze stwierdziła, że jednak kariera ścisła to jest jej droga. Wcześniej nie wierzyła w siebie, po prostu. No i jest jeszcze Benjamin, który również jest członkiem dwóch kół studenckich i też bardzo mocno rozwija się właśnie tak kosmicznie. Więc z całą pewnością te osoby będą współtworzyły już niedługo tutaj kadry polskiego sektora kosmicznego.
1: I na tym Space Campie powiedziała Pani, że będą też trochę tak swoich sił próbować, jakby byli już szkoleni właśnie na astronautów, tak?
6: Tak, dokładnie. Ten program całego Space Campu zawiera naprawdę takie bardzo intensywne elementy szkolenia. Oni na przykład mają zajęcia z nurkowania. Muszą się wspinać na tam chyba 20-metrowy maszt, oczywiście w jakiejś tam uprzęży. Prowadzą symulacje misji kosmicznych. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
3: Finał tego konkursu odbył się w Planetarium Śląskim w Chorzowie, mówi wicedyrektor Planetarium Damian Jabłeka.
7: To już jest druga edycja takiego konkursu. Tym razem my zostaliśmy zaproszeni jako partner do tego konkursu. Planetarium Śląskie brało udział w obradach jury. Jeden z przedstawicieli z Planetarium Śląskiego był w jury, które spośród prawie setki zgłoszeń z całej Polski, takich krótkich filmików, wybraliśmy 20 tych najciekawszych, właściwie wybraliśmy 20 najciekawszych filmików, ale także 20 osób, które według nas najbardziej pretendują do tego, aby to stypendium zrobić. I tutaj wspólnie z Fundacją Kalmana, czyli z fundatorami tego stypendium, z Fundacją Nauka to Lubię Tomka Rożka oraz z Polską Agencją Kosmiczną razem wybraliśmy te osoby i Planetarium ma to szczęście, że może gościć te wszystkie osoby i przeprowadzić właśnie ten finał konkursu i z 20 wybranych młodych ludzi wybierzemy tych 4, którzy będą mieli szansę wziąć udział właśnie w tym Space Campie. Dodatkowo jeszcze jest 5 nauczycieli, z których także jeden będzie miał to szczęście pojechać tam i wziąć udział w tych aktywnościach w Stanach Zjednoczonych, ale możemy o tym pomyśleć trochę szerzej, to znaczy wszyscy, którzy dzisiaj tutaj są, to dla nich już też jest wielka przygoda. Myślę, że największą taką wartością dodaną będzie to, że podczas tych konkurencji naszych poznają swoich nowych kolegów, z którymi będą w grupach, ale także dużo dowiedzą się o sobie, o tym, jak działają w grupie, jak radzą sobie z problemami, z którymi za chwilę się zmierzą.
1: W takim razie powiedzmy, dlaczego to jest takie fajne, żeby na takie stypendium do Stanów Zjednoczonych pojechać?
7: Ja myślę, że to jest wielka sprawa. My w Planetarium Śląskim zajmujemy się tym, żeby trochę rozwijać wyobraźnię, żebyśmy mogli marzyć, a ten konkurs pozwala niektóre z tych marzeń spełnić. Obecnie świat rozwija się bardzo mocno w stronę przemysłu kosmicznego. Być może nie wszyscy staną się astronautami, ale coraz częściej i coraz głębiej technologie kosmiczne docierają do naszych domów, docierają do naszego życia codziennego i to się staje również takim przemysłem. Bardzo dużo firm w Polsce bierze jakiś udział w tym całym kosmicznym przemyśle, produkując komponenty czy pewne rozwiązania na cele kosmiczne i ten rosnący właśnie sektor kosmiczny trzeba gospodarować. Trzeba gospodarować osobami, które są świadome, młodymi ludźmi, którzy stają się ambasadorami całego podboju kosmosu, ale również wydaje się, że właśnie tego rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce.
1: Jakie zadania trzeba wykonać, żeby zwyciężyć i faktycznie pojechać na to stypendium do Stanów Zjednoczonych?
7: Dzisiaj przygotowaliśmy 2 konkurencje. Te konkurencje są zespołowe. Mimo, że wybieramy indywidualnych zwycięzców, to działają w zespole, bo to chcemy ocenić, jak oni działają w zespole, jak radzą sobie z komunikacją, jak radzą sobie z emocjami, z presją czasu i będą mieli do wykonania 2 zadania. Jednym z nich będzie rozłożenie specjalnego parasola kosmicznego, który w przyszłości będzie częścią teleskopu kosmicznego. Już istnieją takie modele, które składają się trochę jak origami. Zadaniem dla naszych przyszłych stypendystów będzie zbudowanie mechanizmu, który pozwoli automatycznie rozłożyć ten parasol z użyciem wyłącznie jednej dłoni, a drugie zadanie będzie miało na celu zbudowanie specjalnego urządzenia, które przetrwa drgania. W naszym parku nauki mamy specjalny stół do symulacji drgań, mamy także pokój wstrząsów i później te ich konstrukcje, w których zawieszone będzie jajko. To jajko nie może spaść, nie może się rozbić w trakcie tych testów wstrząsowych. Będziemy sprawdzali, oni będą nam także sprzedawali tę technologię, czyli chwalili się o tym, dlaczego akurat taki, a nie inny pomysł zastosowano w tym rozwiązaniu.
3: Drużyna z Polski na Space Camp do Stanów Zjednoczonych pojedzie w lipcu.
5: Życzymy młodym Ślązakom udanego wyjazdu, a teraz usiądźmy wygodnie, czas na lekturę. I Magda Mleczko.
8: Jego literacki debiut to Tajemnica Cecylii Broll. Teraz pojawiła się kolejna książka, Śląska saga z Nadprzemszy. Rodzina Krawieckich powraca w nowej powieści Teszanina Rafała Ryszki, który jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
9: Dzień dobry, cześć, witam słuchaczy.
8: Ja się bardzo cieszę, że przyjechałeś, bo tylko na jeden dzień, przypomnij skąd?
9: Ja przyjechałem z Lipska, z Saksonii.
8: Jesteś, tak jak powiedziałam, Teszaninem i piszesz książki, które dotyczą naszego regionu. To są takie, mogę powiedzieć, retrokryminały trochę, prawda?
9: Tak, ten pierwszy debiut, tak, to jest taki typowy retrokryminał, tak to można nazwać. Mm-hmm.
8: Ja go miałam okazję przeczytać, jak pojawiłeś się tu przed chwilą, powiedziałam dziękuję, bo zrobiłeś mi wtedy wakacje, dając mi MP3 do posłuchania, bo jeśli chodzi o Tajemnicę Cecylii Broll, to wyszedł z tego audiobook w formie takiego słuchowiska, niezwykle inspirujące, bardzo fajnie się tego słuchało, z osobami, które mówiły po śląsku i to nie byli żadni aktorzy.
9: Nie, większość z nich, to zdecydowana większość, to byli właśnie, nazwijmy to umownie, naturszczycy, czyli osoby, które nieprofesjonalnie, nie wiem, zajmują, pracują głosem. Niektórzy to nazywają śląska superprodukcja. Faktycznie zaangażowaliśmy 23 lektorów po wyborze z większego grona. Także był casting i tutaj razem z pomocą pani Ani Krypczyk, reżyserki i narratorki tutaj wybraliśmy właśnie najciekawsze głosy i 23 lektorów, lektorki z tego obszaru, gdzie dzieje się książka, czyli między Bieruniem, Mikołowem, Tychami, Mysłowicami właśnie zostali lektorami.
8: Ja powiedziałam, że rodzina Krawieckich powraca w tej twojej nowej powieści, czyli w Przemszy. Przypomnij słuchaczom, co to za rodzina.
9: Rodzina Krawieckich, no to typowa śląska rodzina w zasadzie, która boryka się z takimi samymi sytuacjami, problemami, wyzwaniami, jak większość Ślązaków na tym terenie. Debiut, czyli Tajemnica Cecylii Broll, dla przypomnienia, to jest historia, kryminał, tak jak powiedziałaś, retrokryminał, który się dzieje w czasie II wojny światowej, dokładnie w 1943 roku, a dokładnie dwa tygodnie sierpniowe.
8: Urlopowo.
9: Urlopowo tutaj kryminalne, ponieważ no, bohater Heiner Krawiecki ma dwutygodniowy urlop i tutaj spędza go na rozwikłanie zagadki kryminalnej. Tak, także to jest główny bohater tej pierwszej powieści. Tak jak mówię, to jest typowa śląska rodzina. Syn został wcielony do Wehrmachtu, mają swoje problemy, perypetie, niesnaski i tak dalej.
8: Tytuł Przemsza nie sugeruje wątku kryminalnego.
9: Ta druga książka, wydana 3 miesiące temu, czyli Przemsza, opowieści z czasów przełomu, taki jest podtytuł. To tutaj trzeba dopowiedzieć, to nie jest typowy kryminał. Tutaj w recenzjach, czy osobach, które już przeczytały, przebija się słowo taka historia nie tyle kryminalna, ile taka właśnie rozbójnicka trochę, albo przygodowa. O, to może jest powieść przygodowa. Tam tego wątku kryminalnego jest niewiele. Tam są jakieś motywy miłosne, motywy wojskowe, historyczne, też rodziny, ale taka powieść awanturnicza. Także właśnie bardziej to jest w kierunku przygodowo-awanturniczego, a mniej takiego typowo kryminalnego. Także dużo się dzieje, dużo historii, dużo akcji, bo to jest rozciągnięte w czasie. Jeżeli pierwsza powieść, tak jak powiedziałem, trwała 2 tygodnie, czy powiedzmy odbywa się w ciągu 2 tygodni, to tutaj są 4 lata, tak? Od 1918, zakończenia I wojny światowej, do 1922, czyli podziału Śląska. W tym czasie jest plebiscyt, są powstania śląskie, jest wojna polsko-bolszewicka. No i są bohaterzy, którzy łączą obie te powieści, oczywiście ta druga jest, no, dzieje się wcześniej, więc bohaterowie są 20 lat młodsi.
8: Cofamy się w czasie. Czyli możemy najpierw przeczytać Przemszę, a potem przeczytać Cecylię Broll. Chociaż wyszło to na odwrót i ja się śmiałam, że pisałeś tą książkę trochę jak Gwiezdna Wojny.
9: Chronologicznie tak. Można zacząć od drugiej, która, no tak jak mówię, no jest tutaj chronologicznie pierwsza. Natomiast wyszło mi, że napisałem jako drugą. Nie? Gwiezdne Wojny. Może fajne porównanie. Czemu nie?
8: Słuchaj, opowiedz troszeczkę na tyle, ile oczywiście możesz zdradzić fabułę, co się tam dzieje w tej książce, nie spoilerując, nie mówiąc o tym, jak się kończy, no bo nie powiemy państwu, absolutnie.
9: W tym debiucie w Tajemnicy Cecylii Broll tam jest jedna z postaci, taki wujek, Oskar Krawiecki, który no, jest trochę dwuznaczną, właśnie większość z tych osób jest dwuznaczna, nie jest jakoś tam czarno-biało opisana, a on szczególnie, ponieważ w tej pierwszej książki się dowiadujemy pewnych takich szczegółów w tle. Był po stronie niemieckiej w czasie powstań, najpierw był Freikorpserem, czyli jakby tutaj, no, w tym wojsku niemieckim, a później dowiadujemy się, że coś się stało i został powstańcem. Zmienił stronę, walczył po stronie polskiej. Oczywiście później się rozczarował tą Polską, tym, co ona przyniosła i tak dalej, ale to już są te czasy międzywojenne. Natomiast jakby zostawiłem pewne uchylone drzwi, które w tej drugiej powieści już wykorzystałem. Bohater to jest właśnie Oskar Krawiecki. Taka postać, tak jak mówię, trochę poboczna w tej pierwszej części. Tak, także Oskar Krawiecki, który jest górnikiem, mieszka w Mysłowicach, Mysłowice Ćmok, tam ma rodzinę. Jest opisana sytuacja, kiedy zostaje tym Freikorpserem, są opisane wydarzenia z pierwszego powstania, drugiego powstania, trzeciego powstania. Jego ojciec jest jakby po przeciwnej stronie, czyli po polskiej stronie. Tutaj walczy o polskość Śląska, są opisane walki, zdrady, miłości, wspomnienia z czasów I wojny światowej. Oczywiście na tyle, na ile to jest potrzebne do fabuły. Później są jakieś zdrady, też przejście na drugą stronę. Trafia bohater Oskar Krawiecki na wojnę polsko-bolszewicką, tutaj pewnym szantażem. I później wraca właśnie i zostaje powstańcem śląskim. Walczy pod Górą Świętej Anny. I tam są pewne wydarzenia, które właśnie kończą się na rynku w Pszczynie, kiedy Śląsk zostaje oficjalnie przyłączony do Polski. Także tutaj zmienia strony, wydarza się sporo w takich sprawach właśnie i rodzinnych, i sercowych. No dużo przygody, dużo się dzieje, żeby ta fabuła właśnie była taka żywa, opisująca też realne wydarzenia.
8: Rafał Ryszka, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
5: Ja tylko przypomnę, że rozmawiała Magda Mleczko. Dziękuję bardzo.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: Za chwilę będzie o konkursie Zielone Zabrze. To już kolejna edycja tego konkursu i kolejna odsłona także Industriady. No to teraz Zabrze.
10: Agnieszka Dymek, naczelnik Wydziału Ekologii. Bioróżnorodność jest dla nas niezwykle ważna, a gdzie najlepiej dbać, jak nie przy własnym miejscu zamieszkania, czyli te nasze ogródki przydomowe, które są czasem naprawdę małymi perełkami i posiadają roślinność, której mogą pozazdrościć nie tylko sąsiedzi, ale też i pozostali mieszkańcy miasta lub innych okolicznych miejscowości. Są dla nas istotną częścią tego, co się dzieje. To jest ten pierwszy taki ekologiczny trzon, w którym działamy i który pokazuje, że dbamy jąc o zieleń, powiększamy komfort swojego życia i przeciwdziałamy takim lokalnym zagrożeniom, które dotyczą całego świata. Promujemy w tym roku 4 kategorie. Dotyczy to przydomowych ogródków, zieleńców przyzakładowych, międzyblokowych, szkolnych oraz ogródków działkowych, bo wiadomo, że ogródki działkowe to największa społeczność silnie działająca na terytorium Polski. Najpierw dokonujemy zgłoszenia na podstawie formularzy, które są załącznikiem do naszego zarządzenia. Pracownicy Wydziału Ekologii zawsze pomogą wypełnić te formularze i te formularze należy złożyć do 30 czerwca u nas w Wydziale. Potem osoba, która się zgłosiła, powinna obserwować, kiedy ma najpiękniejszy wygląd swojego ogrodu, wykonać dokumentację fotograficzną i na podstawie tej dokumentacji fotograficznej z tego najważniejszego momentu w istnieniu ogrodu, kiedy jest ten rozkwit pełny, kiedy te rozwiązania w pełni działają zaproponowane przez daną osobę, dostarczyć nam do wydziału i komisja konkursowa powołana zarządzeniem pana prezydenta będzie rozstrzygała tak, żeby jesienią nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie. A podkreślenia wymaga, że to już jest 30 rok, 30 jubileuszowa edycja, gdy pracujemy w ten sposób i doceniamy te starania Zabrzan. Proszę pamiętać, że komisja zawsze może pójść i sprawdzić, czy zdjęcia pokazują stan faktyczny. Robimy to, co się dzieje w tym roku, bo dotyczy to zawsze tego konkretnego roku i konkretne działania w danym roku chcemy nagradzać, żeby po prostu wykorzystywać to, co daje możliwości konkretny rok, bo dzisiaj są inne rozwiązania deszczówki, trochę inne rośliny są modne, troszeczkę inaczej się podchodzi do ochrony bioróżnorodności i tych gatunków, które wprowadzamy do naszych ogrodów. Więc tak jak w ubraniach czy w tym, jak mieszkamy, jest też moda ogrodowa i też jej ulegamy i to, co jest w sklepach ogrodniczych dostępne, odzwierciedla nasze potrzeby dzisiejsze. W zeszłym roku były to nagrody finansowe, dosyć bogate dla laureatów pierwszych miejsc. Takie możliwości są dlatego, że posiadamy też sponsorów, którzy zaangażowali się w ten nasz konkurs. I myślę, że każdy, kto włoży dużą pracę i zajmie miejsce na podium, będzie naprawdę zadowolony z tego. Zapraszamy też nowe osoby do udziału w konkursie, bo wielu naszych laureatów wie o tym, że walczą między sobą i że to są osoby, które znają ten konkurs i zawsze do nas wracają.
5: Industriada też nie ominie Zabrze, a tymczasem Magda Mleczko wie więcej.
8: Przed nami jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na mapie kulturalnej województwa śląskiego, czyli Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Już po raz 17 skupiamy się na przemysłowym dziedzictwie regionu, które inspiruje, fascynuje i edukuje, niezależnie od wieku czy zainteresowań. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca w 50 prawie obiektach zlokalizowanych w 30 miejscowościach. Wspólne świętowanie rozpoczynamy już 12 czerwca rozruchem maszyn w katowickiej galerii Szyb Wilson. Ze mną jest Dorota Pociask-Frącek z Instytutu Korfantego w Katowicach. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
11: Dzień dobry, witam serdecznie, oczywiście wszystkich radiosłuchaczy.
8: No i teraz ktoś pomyśli sobie tak, Instytut Korfantego, Industriada, zabytki, co to ma w ogóle wspólnego ze sobą?
11: Bardzo dużo, bo Instytut imienia Wojciecha Korfantego to instytucja, która zajmuje się między innymi dziedzictwem. To właśnie my odpowiadamy za program między innymi zabytków województwa śląskiego, za kształtowanie polityki kulturalnej, ale to, co jest najważniejsze, w ramach swojej działalności realizujemy projekty z zakresu dziedzictwa kultury, ale również i digitalizacji, czyli proszę Państwa, digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Stąd wydaje mi się z tego powodu po raz pierwszy w ubiegłym roku to właśnie my wspólnie z Muzeum w Zabrzu organizowaliśmy Industriadę, natomiast w tym roku pan marszałek powierzył właśnie nam organizację 17. edycji.
8: Startujecie w Galerii Szyb Wilson w Katowicach, to będzie 12, to będzie tak zwany rozruch maszyn. Zawsze jest tak, że najpierw je tak rozpędzamy.
11: A dokładnie.
8: I potem jest to wielkie otwarcie. Co się będzie działo wtedy w Galerii Szyb Wilson 12?
11: Nie ukrywam, że w tym roku w ogóle po raz pierwszy Industriada trwa dwa dni. 13 i 14 czerwca, a to również na sam wniosek operatorów poszczególnych obiektów, dlatego że, proszę Państwa, tak jak powiedziała pani redaktor, tych obiektów jest bardzo dużo. Tych programów jest strasznie dużo.
8: Koncerty. I co roku dołączają też kolejne obiekty,
11: dokładnie,
8: prawda?
11: Dokładnie, bo przecież to są nie tylko obiekty, które znajdują się na szlaku dziedzictwa, ale również są to obiekty zaprzyjaźnione co roku. Zawsze jest tam dziesiątka, którą również promujemy. No i jeżeli ktoś jest zafascynowany, jest pasjonatem, ale nie tylko. On by chciał zobaczyć jak największą ilość tego typu wydarzeń. Stąd w ubiegłym roku podczas takiego podsumowania ubiegłorocznej edycji podjęliśmy decyzję, że Industriada będzie dwudniowa. Czyli mamy większą szansę zbudować sobie program, podróżując dzięki również Kolejom Śląskim i GZM-u, które również nas wspierają, czyli będzie możliwość bezpłatnego korzystania z transportu publicznego. No ale zaczynamy właśnie rozruchem, czyli tym wszystkim, że zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w imprezie, która ma być taką wisienką
8: czyli
11: na torcie.
8: Czyli taki robicie.
11: Dokładnie. Po to, żeby jak gdyby zachęcić też osoby, że 13, 14, ale zachęcamy do nas. Tak samo w ogóle po raz pierwszy stawiamy na produkcję. W ramach Industriady 2026 Instytut Korfantego produkuje spektakl Creato Continua autorstwa Xawerego Kaliskiego, który myśli też będzie takim pięknym szlakiem pokazania tych twarzy przemysłu.
8: Bo to jest tytuł tegorocznej Industriady, twarze przemysłu.
11: Dokładnie.
8: To nie tylko maszyny, to też przecież ludzie, prawda?
11: Też mi się wydaje, że tak na początku Industriada, jak tak pamiętam, stawialiśmy na obiekty. Pokazywaliśmy obiekty, wykorzystując umiejętnie połączenie usług niejednokrotnie komercyjnych z artystycznymi, kulturotwórczymi, tak to było w przypadku na przykład porcelany śląskiej, ale zawsze to były obiekty. Mhm. Ostatnie parę lat budujemy te relacje społeczne, czyli stawiamy na człowieka. Dlaczego na człowieka? Gdyż za tym wszystkim stoi właśnie twarz ludzka. Górnicy, elektrycy, hutnicy, architekci, społecznicy, to jest wszystko to, co należy jak najbardziej pokazać w tegorocznej Industriadzie. To, co na przykład nas bardzo miło zaskoczyło, to programy tegorocznych projektów, dlatego że tam widzimy, że większość obiektów sięgnęła do lokalności, do tożsamości, czyli spisujemy historię. Spisujemy historię, życiorys, poznajemy ludzi, którzy jeszcze żyją, którzy mogą nam opowiedzieć o tym wszystkim. Doceniamy wartość czasu. Doceniamy to, że mamy jeszcze tych ludzi wokół siebie.
8: Wartość słowa.
11: Wartość wspomnień. Słowa, wspomnień, historii. Stąd stawiamy na tą archiwistykę społeczną, tak? I te twarze przemysłu z bezpośredniego zawodu nagle przechodzą nam w relacje społeczne. Poznajemy rodziny wielokoleniowe, poznajemy osiedla robotnicze, że życie tam się cały czas się tam tak toczy, jak się toczyło, ale poznajemy również tą nowoczesną twarz przemysłu. Mhm. Czyli nie możemy unikać tego, że no przyszło nowe. Nowe media, nowe technologie, innowacja, nowe centra, ale za tym wszystkim stoi człowiek.
8: O tym spektaklu chciałabym jeszcze więcej coś usłyszeć. O czym on będzie? Gdzie go zobaczymy przede wszystkim i kiedy? Dokładnie.
11: Oczywiście Rozruch Maszyn 12 czerwca. Zaczynamy o godzinie 19 wielkim happeningiem sceny krakowskiej. Następnie w pierwszej przestrzeni wystawienniczej Szyby Ulisu zobaczymy spektakl Poza czasem Teatru Akt z Warszawy. To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki, działający bardzo na wyobraźnię. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej, zimnej, mrocznej, drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawery Gokalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery, całą taką cybernetykę po to, żeby zanurzyć się w ten świat nowoczesności, bo tak sobie też pomyślałam, że to będzie takie fajne przejście od tego, co mamy tutaj, od tradycji, od takiego bardzo już dla nas oczywistego odbioru sztuki, a tu proszę, nagle wejdziemy w ogóle w inny świat.
8: To będzie o 21:00, ja dodam.
1: O 21:00.
8: Tak, ja tu sobie właśnie znalazłam rozpiskę tego Rozruchu Maszyn w Galerii Szyby Ulisu w Katowicach. 19:20 i 21:00 wstęp wolny oczywiście, chociaż liczba miejsc ograniczona, więc proszę pamiętać, żeby sobie wcześniej co zadzwonić, zapisać się.
11: Będziemy wydawać opaski. Także myślę, że to jest chyba też taka najlepsza forma, dlatego że po pierwsze wiemy, ile osób możemy wpuścić i wydajemy te opaski na bieżąco. Natomiast rzeczywiście stawiliśmy na to i mam nadzieję, że tutaj nas radiosłuchacze zrozumieją. Bardzo często jest tak, że osoby rezerwują, po czym nie przychodzą.
8: No, ale różnie to bywa. Na to już nie mamy niestety wpływu. Tak, ale proszę Państwa, proszę, jeżeli już będziecie chcieli, tą opaskę weźmiecie i tak dalej, to po prostu bądźcie, nie blokujcie komuś miejsca. Potem 13 czerwca Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, oddział Stara Fabryka, to będzie jakby główny start Industriady. Tam też będzie sporo się działo. Ja nie będę wymieniała, bo Państwo sobie na pewno znajdą. Nasz
11: dokładnie.
8: Czas antenowy nie jest z gumy. Niestety znajdą sobie Państwo wszystko w internecie. Wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie w Katowicach to będzie 14 czerwca. I tam też będą bardzo fajne rzeczy aż do godziny późnego wieczora, może tak to powiemy. Ja bym chciała jeszcze sam Instytut Korfantego w Katowicach zapytać. Powiedziałaś mi na początku, czym on się ogólnie zajmuje. Ale jakie na przykład takie bardzo fajne, twoim zdaniem najważniejsze i ważne też dla mieszkańców projekty udało wam się zrealizować na przykład w zeszłym roku?
11: No to przede wszystkim Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej, które zakończyło się w ubiegłym tygodniu. To jest projekt, gdzie mówimy o dziedzictwie kultury przemysłowej wspólnie z panią kurator Irmą Koziną. W tym roku mówiliśmy o designie. I nagle się okazuje, że design ma różnego rodzaju oblicza. Bo to również meble, bo to również moda, bo to również logo, bo to również marka. I co roku mamy również wizyty studyjne. Także w tym roku odwiedziliśmy Muzeum Tatra, które okazało się niebywałym sukcesem. Również z każdego tego forum powstaje publikacja, dlatego że Instytut prowadzi również dział wydawniczy. Publikujemy bardzo dużo książek. Już Państwu zdarzę taką, może nie tajemnicę, bo już myślę, że w ciągu 2 miesięcy ukaże się nowa nasza publikacja dotycząca mozaik. Proszę Państwa, województwo śląskie stoi mozaikami.
8: O, i w Tychach jest ich bardzo dużo.
11: I tu panią redaktor zaskoczę. Ja byłam w ogóle wczoraj, przeglądałam właśnie publikację i byłam wręcz zaskoczona, że na wyciągnięcie ręku w miastach ościennych mamy ukryte perełki. I tak sobie pomyślałam, że de facto województwo śląskie stoi nie tylko szlakiem zabytków techniki, szlakiem dziedzictwa architektury drewnianej, moderny, ale również mozaik. Ponadto realizujemy dosyć dużo konferencji związanych właśnie z promowaniem dziedzictwa. Są to reformy stroju, są to konferencje ukierunkowane na promocję programów zabytków dla województwa śląskiego, ale przede wszystkim również digitalizujemy dziedzictwo materialne i niematerialne. Także jeździmy w teren i staramy się również zapisywać te wszystkie historie tu i teraz. Również z obszaru między innymi historii wiemy, że ubiegły rok był rokiem tragedii górnośląskiej. Stąd podjęliśmy decyzję, żeby rzeczywiście zrealizować wystawy, wydać katalog, przybliżając tą tragedię górnośląską. Ale też nam zależy na tym, żeby wszystko to, co się dzieje, w bardziej takim nowoczesnym języku podawać, żeby trafić do
8: młodych ludzi.
11: Do młodych.
8: Bo osoby starsze jeszcze to wszystko pamiętają, tak? A chcemy, żeby to, co było taką daleką, jest daleką przeszłością, żeby pamiętali to także młodzi ludzie. Żeby dla nich nie istniało tylko to, co w internecie i na pliku MP3.
11: Dokładnie.
8: Albo w innym nośniku. Tylko żeby znali tą historię, skąd taki strój ludowy, a nie inny, jakie on miał na przykład znaczenie.
11: I też mi się wydaje, że ważne jest, jakim językiem do tego młodego człowieka mówimy. W ubiegłym roku zakończyliśmy 3-letni projekt Bardzo Młodej Kultury. W tym roku również zostaliśmy operatorem grantu Narodowego Centrum Kultury, gdzie stawiamy na uczestnictwo młodego człowieka w kulturze. Ale polega to na tym, że to nie my, instytucje, narzucamy im temat, formę. My ich zachęcamy do budowania swoich projektów społeczno-kulturalnych. Pomagamy im odnaleźć się w tej całej biurokratyzacji, która nas otacza i stawiamy na kształtowanie kompetencji kulturowych. Wkrótce odbędzie się między innymi, odbędą się nabory partnerstw lokalnych, także mam nadzieję, tutaj Państwa serdecznie zachęcam, również młode osoby, które zawsze mają starszego opiekuna, ale to jest niesamowite przeżycie i fascynacja, jak młodzi wpadają na ciekawe, straszne pomysły.
8: Dorota Pociask-Frącek, dyrektor Instytutu Korfantego w Katowicach. Bardzo dziękuję.
5: Industriada objęła cały nasz region. Jest co zwiedzać. Edyta Czekaj, dziękuję.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wracają Juvenalia pod Beskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wactoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Violiwka, Brazil, Majores PZ, Lej Mi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich.

Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner strategiczny: Łomża. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

0: Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner: Miasto Bielsko-Biała. Festiwal dostępny dla wszystkich. Wracają Juvenalia Podbeskidzia. 12 i 13 czerwca w Bielsku-Białej zagrają Żabson, Zalewski, Wadstoja, Louis Villain, Michel, Kizoa, Oliwka, Brazil, Majores PZ, Lej Mi Pół. Najlepsza muzyka i znani artyści na wyciągnięcie ręki. Wejściówki wyłącznie na Empik Bilety i w aplikacji Going. Organizatorzy: Uniwersytet Bielsko-Bialski i Fundacja Pro Juvenes. Współorganizator: Śląski Uniwersytet Medyczny. Partner strategiczny: Łomża. Partner: Miasto Bielsko-Biała.
1: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Las na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Melo Radio.
1: Krople spływają na brugę, się na nuda. Po lecie skończył się lód.